Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

0: Tak jak nie będziemy razem, to nie wiesz, że nie.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł typowy

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: To jest ten moment, kiedy na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze kłania się Tomasz Barylski. Na początku naszego magazynu gmina Lądek. Już 30 maja na miejscowym stadionie czeka nas majówka z gminą Lądek. O szczegółach tego wydarzenia opowiedziała nam dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury Iwona Szubińska.
2: Wystąpią dzieci ze szkół z terenu gminy Lądek, grupy wokalne, dzieci i dorosłych, grupy taneczne, soliści i oczywiście orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku. A gwiazdami w tym roku będą gwiazdy polskiej estrady. André i Papa Dance.
1: Czyli tak jak pani mówi, też przede wszystkim lokalni artyści, dzieci, młodzież na scenie. Nie tylko będzie działo się pod tym kątem muzycznym, ale także przygotowujecie sporo atrakcji dla najmłodszych, zgadza się?
2: Oczywiście. Od godziny 16 stadion w Lądku znów będzie tętnił życiem, radością i muzyką. Jak co roku zapraszamy dorosłych i dzieci, a dzieci szczególnie, ponieważ przygotowaliśmy dla nich z okazji Dnia Dziecka więcej niż zwykle atrakcji. Drogie dzieci, czekają na Was zamki dmuchane, rodeo, postacie z bajek, animacje, aktywności sportowe, konkursy i jeszcze inne niespodzianki. To wszystko czeka na Was w tym dniu 30 maja.
1: Tak jak pani mówi, sporo będzie działo się dla tych najmłodszych, ale też nieco starsi znajdą coś dla siebie podczas tej imprezy.
2: Będzie można zanurzyć się w smakach regionu, w lokalnych potrawach, słodkościach i przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z terenu gminy. Będą również stoiska prewencyjne Komendy Powiatowej Policji w Słupcy, stacji sanitarno-epidemiologicznej w Słupcy. Też przygotowały wiele atrakcji. Czeka Was dzień pełen wrażeń, atrakcji, muzyki, uśmiechu i wspólnej zabawy. Do festynu majówkowego z gminą Lądek włączyły się szkoły, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy. Nie może Was tutaj zabraknąć.
1: I na koniec, dlaczego warto wziąć udział w tej imprezie?
2: Ponieważ jest wiele atrakcji, no i w Lądku zawsze dużo się dzieje.
1: Mówiła dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku, Iwona Szubińska. A teraz przenosimy się do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy. Za nami tydzień bibliotek, który upłynął pod znakiem świętowania 80-lecia istnienia tej placówki. Spotkaliśmy się z dyrektorką biblioteki Anną Karpińską i podsumowaliśmy nie tylko to, co działo się podczas tygodnia bibliotek, ale również porozmawialiśmy na temat 80-lecia biblioteki i o tym, jak zmieniła się ona na przestrzeni ostatnich lat. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy.
3: Tydzień bibliotek to były przede wszystkim warsztaty i spotkania. Warsztaty dla dzieci, powiązanie doświadczeń z tematyką książki. Także było kolorowo, wesoło, ale też wybuchająco. Dzieci bardzo zadowolone, uśmiech dziecka na twarzy to jest również uśmiech dla nas, więc my się bardzo cieszymy, że możemy tę radość dzieciom przekazywać. Oczywiście kolejne takie wydarzenie, Biblioteczny Klub Kodowania Robotyki. Klub ten cieszy się coraz większą popularnością. Dzieci mają możliwość korzystania z robotów Foton, różnych innych robotów, które same sobie mogą stworzyć dzięki edukacyjnym klockom Lego. Kolejny dzień to oczywiście warsztaty, podsumowanie warsztatów stworzenia gry wielkoformatowej i finał, czyli młodzież z liceum ogólnokształcącego, która jest współautorem tej gry wielkoformatowej, wzięła udział w takim podsumowaniu, czyli w tym wydarzeniu finałowym. Rozegrały się dwie rozgrywki gry. Jedna grupa miała do dyspozycji jedną planszę, druga grupa kolejną. Rzucanie olbrzymią kostką, olbrzymimi pionkami, poruszanie się po planszy, więc było to coś innego i fajnego. No oczywiście spotkanie z Bartoszem Węglarczykiem, które zgromadziło całą salę pasjonatów i ludzi, którzy no, chcieli przyjść na to spotkanie i z zapartym tchem słuchali, o czym pan Bartosz opowiada. A rzeczywiście opowiadał bardzo interesująco. Czwartek to było takie prawie, że podsumowanie tygodnia bibliotek. To była uroczystość związana z 80-leciem naszej biblioteki. I bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i towarzyszyli nam w tym święcie, bo to jest święto nie tylko na nas bibliotekarzy i bibliotek, ale także wszystkich czytelników, wszystkich osób, wszystkich instytucji, które współpracują z biblioteką, bo oczywiście gdyby nie te instytucje, te stowarzyszenia, to biblioteka sama w sobie nie za wiele mogłaby zdziałać. Także dzięki tym wszystkim naszym partnerom możemy robić to, co robimy. Bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście zaszczycił nas swą obecnością również pan burmistrz Jacek Szczab. Bardzo serdecznie dziękuję za namiot, który podarował. Będzie on nam służył do różnych działań plenerowych. Dziękuję również panu doktorowi Markowi Dąbrowskiemu, staroście powiatu sobeckiego, i Dariuszowi Górczyńskiemu, którzy ufundowali defibrylator dla naszej biblioteki. Oczywiście to będzie bezpieczeństwo nie tylko nas, bibliotekarzy, ale też czytelników, no i mieszkańców miasta i Słupcy. Także to jest przepiękny prezent. Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Tak jak pani mówiła, uroczyste spotkanie, podsumowanie tego 80-lecia, znamienici goście, prezenty. I tutaj bardzo praktyczny prezent. Co to dokładnie jest za defibrylator i gdzie on znajdzie swoje miejsce?
3: Pomoże, mam nadzieję, że nie będzie za często używana, może w ogóle, ale jeśli będzie potrzebny, to oczywiście do ratowania życia. On będzie znajdował się na zewnątrz biblioteki, także nie tylko my będziemy mogli z niego skorzystać, jeśli będziemy musieli, ale także każdy, kto zauważy osobę potrzebującą pomocy, może z tego defibrylatora skorzystać. Jeszcze co ważne, jubileusz 80-lecia zwieńczył koncert cudownej gwiazdy Olgi Bończyk. Było to wyśmienite, cudowne spotkanie z piosenką, z samą aktorką, która nie tylko śpiewała, ale też opowiadała różne historie. Publiczność była zadowolona, a jak publiczność zadowolona, to i my. Także bardzo serdecznie dziękujemy przede wszystkim pani Oldze Bączyk, że zechciała przyjechać do Słupcy na naszą uroczystość, ale też i pani menadżer Gosi Matysiak, dzięki której udało nam się zorganizować ten koncert.
1: Mówiąc o 80-leciu biblioteki, no nie sposób też pominąć kwestii związanych z historią tej biblioteki, także powiedzmy coś może na temat historii naszej słupeckiej biblioteki. Wszystko zaczyna się, tak jak już to padło, 80 lat temu.
3: Dokładnie, w roku 1946 na mocy prawa powołano Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupcy. W kolejnych latach troszeczkę było tych zawirowań, zmieniały się nazwy biblioteki, zmieniały się różne miejsca, cztery docelowe pomieszczenia, w których biblioteka się mieściła. Począwszy od ulicy Poznańskiej, poprzez ulicę Okopową, powrót na ulicę Poznańską, ulicę Mickiewicza, no i tu, gdzie jesteśmy obecnie, czyli ulica Armii Krajowej. No biblioteka w czasach dzisiejszych to już nie jest tylko książnica, czyli magazyn książek, wypożyczalnia, to również różne działania. Rozszerzamy tę działalność, mamy nadzieję, że czytelnicy są zadowoleni, a widzimy po statystykach, że chyba są, bo coraz więcej osób przybywa na różne proponowane przez nas wydarzenia, ale też wzrasta nam czytelnictwo.
1: Tak jak pani mówi, wzrasta to czytelnictwo, ale tutaj także taka rola instytucji kultury, bo jednak tych wydarzeń organizujecie sporo jako biblioteka.
3: Staramy się. No, oczywiście nie można tutaj nie wspomnieć, że duży wkład w organizację tych wydarzeń ma pozyskiwanie dodatkowych środków z różnych programów, nie tylko ministerialnych, ale też i unijnych albo stowarzyszeniowych, jak na przykład FRSI. Także jeśli gdzieś widzimy jakąś furtkę, z której moglibyśmy skorzystać, to oczywiście siadam, piszę projekt i czasami się udaje, a dużo się udaje.
1: Proszę mi powiedzieć, bo pani sprawuje tą funkcję dyrektora biblioteki od 2018 roku. Jak ta biblioteka zmieniła się na przestrzeni tych kilku lat pani pracy?
3: Zmieniła się ogromnie. Ja już dosyć długo pracuję w bibliotece, co prawda od 2018 jestem dyrektorem biblioteki, ale mogę zaobserwować tę zmianę w przeciągu kilkudziesięciu lat. Najpierw czytając różne kroniki, ale też sama pracując w bibliotece. I rzeczywiście kiedyś to była tylko wypożyczalnia książek, czytelnia. Nie było sprzętu komputerowego, nie było tej całej technologii, która jest teraz. No, u nas znajdują się, począwszy od komputerów, poprzez laptopy, to różne i roboty, i drukarki 3D, i również wyposażenie, które służy osobom niewidomym i niedowidzącym, bo mamy na przykład komputer z opcją głośnego czytania. Mamy system informacyjny TotuPoint. pętlę indukcyjną. Także naprawdę wiele dzięki też udziałom w projektach udało się pozyskać takich dodatkowych urządzeń, które służą mieszkańcom również z różnymi niepełnosprawnościami.
1: Czyli biblioteka na miarę XXI wieku.
3: Tak też mi się wydaje.
1: Przejdźmy dalej. Chciałem zapytać, bo tutaj za nami ten tydzień bibliotek, ta kulminacja tego 80-lecia, ale tak jak pani mówi, to jeszcze nie wszystko. Co tutaj jeszcze w najbliższych miesiącach macie zaplanowane w związku z tym jubileuszem?
3: Tak, bo prawda jest taka, że nie ma konkretnej daty, kiedy ta biblioteka powstała, dlatego 46 rok to jest taki rok, kiedy przyjmuje się, że wtedy zaczęła działać biblioteka. Oczywiście o wiele, wiele wcześniej to się działo, bo już jak tutaj nawet pani dyrektor muzeum Beata Czerniak wyczytała gdzieś tam w materiałach, że już 100 lat temu jakieś próby podjęcia były tworzenia biblioteki pan Stanisław Stefan Korboński. Także postanowiliśmy świętować cały rok. Świętować wspólnie z czytelnikami, bo oczywiście wszystko, co robimy, to są propozycje dla naszych czytelników. I już w najbliższym czasie, czyli 20 maja, kolejne spotkanie z panią Marzeną Rogalską, kolejne spotkanie z panią Iwoną Guzowską, pięściarką, kickboxerką, także myślę, że to też będzie cudowne spotkanie. Mamy też dla młodzieży z Moniką Rutką. Później oczywiście wakacje, czyli różne warsztaty i działania skierowane głównie do dzieci, bo to oni mają wakacje i młodzieży. Po wakacjach ciąg dalszy różnych spotkań i warsztatów. No mogę powiedzieć, że Michał Rusinek będzie naszym gościem, będzie Marcel Moz naszym gościem. No i wielu, wielu innych. Także zapraszamy do śledzenia naszego Facebooka i stronę internetową biblioteki.
1: Tradycyjnie pewnie wejściówki będą rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, bo to też taka chyba już tradycja, że te spotkania cieszą się u Was naprawdę dużym zainteresowaniem.
3: A myślę, że tym zainteresowaniem cieszą się dlatego, że my pytamy się naszych czytelników, kogo chcieliby gościć w bibliotece. I oczywiście nie wszystkich nam się udaje, nie wszystkie marzenia spełnić, ale staramy.

0: że te książki, no tak nie do końca w niektórych przypadkach nam leżą, a chyba jednak cieszy się biblioteka tutaj i jej księgozbiór sporym zainteresowaniem, że tutaj jednak ludzie przychodzą, chcą wypożyczyć te książki, chcą obcować z tą literaturą.
1: No muszę przyznać, że my w naszej bibliotece nie odnotowaliśmy spadku czytelnictwa. U nas co roku to czytelnictwo wzrasta. Oczywiście były lata, kiedy na przykład był dłuższy okres remont i wtedy biblioteka była zamknięta, no to wiadomo, że te 2 miesiące byliśmy wyłączeni z wypożyczeń, więc wtedy no troszeczkę mógł być ten spadek. Ale tak kolejne lata to zawsze u nas jest ten wzrost czytelnictwa, ale też najnowszy raport Biblioteki Narodowej pokazuje, że jednak to czytelnictwo wzrasta, a co cieszy, to wzrasta czytelnictwo wśród mężczyzn. Także bardzo nas to cieszy. Myślę, że też takim głównym powodem tego, że to czytelnictwo u nas wzrasta, to są nowości. No myślę, że każdy, jeśli by chciał coś dla siebie ciekawego znaleźć, to z naszej bibliotece znajdzie. Ale też zauważyliśmy, że właśnie te spotkania, które proponujemy, to również książki tych autorów, którzy gościli w naszej bibliotece, zaczynają być na nowo czytane.
0: Na koniec proszę powiedzieć, czego tutaj życzyć pani i całej ekipie biblioteki z okazji tego 80-lecia?
1: Chyba przede wszystkim chcielibyśmy, aby życzono nam zdrowia i siły. Jeśli to będzie, to oczywiście my będziemy dalej działać tak, jak działamy, bo my kochamy swoją pracę. Nie mogłabym nie powiedzieć, że naszym życzeniem są czytelnicy. Jeśli będą czytelnicy, będzie biblioteka działała, nam serce rośnie wtedy. Także to chyba są takie najważniejsze życzenia, które chcielibyśmy, żeby się spełniały.
0: To była dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
0: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM pewne rzeczy są niezmienne, czyli nasz magazyn reporterów, a przy mikrofonie tradycyjnie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o historii harcerstwa w Zagórowie.
3: Bliżej już było do zakończenia tej pierwszej wojny światowej, te zrywy niepodległościowe, po prostu świadomość tego, że chyba czas najwyższy, by swoją ojczyznę móc odzyskać. No dawała też taki właśnie impuls do tego, by młodzi ludzie wstępowali do takich ugrupowań. Ci, którzy już skończyli 18 lat, mogli wstąpić też do POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli takiej już typowo paramilitarnej jednostki. I właśnie to POW i to nasze harcerstwo ze sobą bardzo ściśle współpracowało.
0: W naszym dzisiejszym magazynie co nieco historii z gminy Zagórów. Początki harcerstwa w Zagórowie datowane są na wrzesień 1914 roku, kiedy to Felix i Aleksander Astowie zorganizowali młodzież w oddziały o charakterze wojskowo-sportowym. O szczegółach opowiedziała nam pasjonatka historii i autorka artykułów na stronie Zagórów Miejsce z historią, Katarzyna Połom. Posłuchajmy, jak wyglądają początki historii harcerstwa w gminie Zagórów.
3: No właściwie podobnie jak w całej Polsce, wtedy jeszcze oczywiście nie Polsce, bo byliśmy pod zaborami, ale tak naprawdę należy zacząć od Lwowa, gdzie w 1910 roku pan, który się nazywał Andrzej Małkowski, przeszczepił tą ideę skautingu, bo to najpierw był skauting, a nie harcerstwo, właśnie z Wielkiej Brytanii na tereny polskie. Tyle tylko, że właśnie w Polsce od samego początku ten ruch skautów miał taki rys właśnie niepodległościowy. I takie inspiracje docierały właściwie do każdego zakątka dawnej Polski, tak, również na nasze tereny, na tereny kongresówki. I jeśli chodzi o początki zagórowskiego ruchu skautingowego i harcerstwa, no to należy wymienić przede wszystkim nazwisko Ast. Było to tutaj dwóch braci, Aleksander i Felix, i oni po prostu pochodzili z rodziny o takich bardzo patriotycznych wartościach. Aleksander po zakończeniu tu szkoły podstawowej przeniósł się do Kalisza,

0: Kaliszu uczęszczał do gimnazjum i tam po raz pierwszy zetknął się właśnie z ruchem skautowskim i w momencie wybuchu I wojny światowej on wrócił po prostu do Zagórowa. Ta wojna przerwała jego naukę, ale właśnie po powrocie do Zagórowa zaczął tak na poważnie organizować ruch skautowski w Zagórowie, inspirując się właśnie tym, czego nauczył się w Kaliszu. Także początki skautingu w Zagórowie to już był ten 1914 rok. I on razem ze swoim bratem zaczęli organizować tutejszą młodzież w takie właśnie grupy, takie o charakterze takim sportowo, trochę wojskowym, bo po pierwsze dbałość o tą tężyznę fizyczną, umiejętność posługiwania się bronią, jakieś takie umiejętności zwiadowcze, ostro trenowano tutaj. No i już kiedy doszło do takiego zjednoczenia się tych wszystkich grup skautingowych na terenie dzisiejszej Polski w jedną organizację, która po prostu została zrzeszona pod nazwą Związek Harcerstwa Polskiego i to był 1916 rok, no to w Zagórowie już została zgłoszona drużyna męska imienia Kazimierza Pułaskiego i do tej drużyny przynależało 120 młodych mężczyzn i chłopców, także to była dość liczna ekipa. Komendantami tej drużyny byli właśnie Felix i Aleksander Astowie, a takimi zastępcami Bronisław Szumański i Ziemski, już sobie przypomnę imię, chyba Mieczysław Ulatowski, przepraszam, Bronisław Szumański i Mieczysław Ulatowski byli zastępcami. Już rok później, w 1917 roku, powołano pierwszą drużynę kobiecą. I tutaj kierowniczkami tej drużyny były Tekla Stawicka i Zofia Bryńska. I ta drużyna miała 80 członkiń i jeszcze dodatkowo miała taki oddział zamiejscowy w Lądku. Ile tam dziewczyn było, nie pamiętam, ale to też na pewno była liczna ekipa. I w tym samym roku, właśnie w 1917, drużyna otrzymała sztandar. Został on ufundowany przez opiekuna tej drużyny męskiej, przez pana Chlebińskiego. No i rozpoczęła się taka społeczna zbiórka, żeby tych naszych harcerzy doposażyć. Społeczeństwo zaczęło zbierać się właśnie na to, żeby harcerze otrzymali namioty, jakieś latarki, jakieś po prostu kotły, mundury oczywiście, no i biblioteczkę pokaźną, co jest też dla mnie jako bibliotekarki zawsze bardzo ważne. Także było też wielu darczyńców, którzy po prostu chcieli się włączyć w budowanie tej nowej organizacji.
1: Całkiem spore zainteresowanie, jeśli chodzi o te drużyny harcerskie i liczbę tych harcerek na samym początku.
0: Zgadza się, bo tak, bliżej już było do zakończenia tej pierwszej wojny światowej, te zrywy niepodległościowe, po prostu świadomość tego, że chyba czas najwyższy, by swoją ojczyznę móc odzyskać, no dawała też taki właśnie impuls do tego, by młodzi ludzie wstępowali do takich ugrupowań. Ci, którzy już skończyli 18 lat, mogli wstąpić też do POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli takiej już typowo paramilitarnej jednostki. I właśnie to POW i to nasze harcerstwo ze sobą bardzo ściśle współpracowało. No niestety władze niemieckie niezbyt sprzyjały tworzeniu się, organizowaniu takich organizacji. Harcerstwo również mi się bardzo nie podobało i doszło do takiej sytuacji, że w 1819 roku zostali aresztowani członkowie harcerstwa. Między innymi właśnie został aresztowany, już sobie zerkam, Na pewno Aleksander Ast, został aresztowany również Mieczysław Ulatowski, a Felix Ast, Tekla Stawicka i Zofia Bryńska zostały ukarane bardzo wysoką karą grzywny, jak na tamte czasy. Także no, to nie było takie proste organizować się w harcerstwie. Szczęśliwie bardzo szybko te zwierzchnie władze ZHP postanowiły oddać harcerstwo jakby pod opiekę szkolnictwa i to dało takie troszeczkę zielone światło do dalszej działalności, chociaż bardzo często dochodziło do jakichś konfliktów, bo jeżeli władze szkoły danej, dyrektorzy, tam kierownicy nie byli przychylni wszelkim dążeniom niepodległościowym, no to dochodziło do konfliktów właśnie między komendantami harcerstwa a kierownictwami szkół, ale tutaj na naszym terenie raczej sprzyjano harcerzom.
1: Jak to wyglądało z tym harcerstwem w kolejnych latach w gminie Zagórów?
0: No na pewno 1918 rok, rok, w którym Polska odzyskała wreszcie niepodległość, pokazał, że no, ci harcerze rzeczywiście bardzo mocno wspierają polską organizację wojskową. Ci harcerze, czasami jeszcze dzieciaki, ale pomagali przy rozbrajaniu posterunków żandarmerii niemieckiej, a potem po odzyskaniu niepodległości no, nie było tak bardzo spokojnie, bo przecież była wojna polsko-bolszewicka. No i harcerze również brali udział jako ochotnicy w wojnie polsko-bolszewickiej, również harcerki, które zgłaszały się jako sanitariuszki do pomocy naszym żołnierzom.
1: Nie tylko chłopcy wstępowali w szeregi harcerstwa, ale też tutaj sporym zainteresowaniem wśród dziewcząt cieszyła się ta formacja.
0: Zgadza się, jak już wspomniałam, właśnie już w 1917 roku drużyna imienia Emilii Plater miała 80 członkiń. To jest całkiem sporo. No, to jest początek XX wieku. Wiadomo, że dzisiaj dziewczynki i chłopcy bawią się wspólnie, mają pełną swobodę, tak jeśli chodzi o zabawy. Natomiast ten początek tego XX wieku to jeszcze takie, to było nieco kostyczne podejście do kobiet, do dziewczyn. Dziewczynka powinna być miła, grzeczna i uprzejma. Natomiast wyprowadzanie grupy panienek gdzieś tam w las, tak, i staranie się nauczyć ich tego, by sobie poradziły gdzieś w terenie i to jeszcze w dodatku w spodniach, no to nie było takie takie oczywiste, no ale faktycznie miałyśmy tutaj bardzo bardzo fajne, ciekawe pionierki, między innymi Tekla Stawicka. Niestety o Zofii Bryńskiej wiem bardzo mało, natomiast Tekla Stawicka pochodziła też z takiego zacnego rodu zagórowskiego, związanego właśnie i z działaniami niepodległościowymi i z no, taką organizacją życia społecznego w naszym miasteczku. I ona faktycznie od samego początku była związana z ruchem skautowym, z harcerstwem, później z POW, bo ona była również taką członkinią tej polskiej organizacji wojskowej, nie walczącą co prawda z bronią w ręku, ale prowadzącą rozmaite składki, zbiórki, a czasami nawet dziewczyny z POW przemycały broń, by dostarczyć ją chłopakom. I Tekla Stawicka właściwie z takim dziełem niepodległościowym była związana przez resztę swojego życia, ponieważ po wyjściu za mąż zamieszkała w Warszawie, przeżyła powstanie warszawskie, w którym straciła męża i również zaginął podczas tych działań zbrojnych jej syn. On się później ukrywał, to też jest taka dość ciekawa historia, ale potem Tekla została nauczycielką, przedszkolanką, wróciła do Zagórowa i prowadziła bibliotekę publiczną. Współprowadziła ze swoją kierowniczką. Także to była bardzo, bardzo ciekawa postać i widać, że po prostu czym ta skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, bo ona faktycznie do samego końca była związana tutaj i z edukacją, i z działaniami patriotycznymi na naszym terenie. Natomiast o Zofii Bryńskiej cały czas szukam informacji, ponieważ właśnie dużo jest wiadomo, dużo więcej jest wiadomo na temat tej drużyny męskiej, dużo więcej nazwisk do takiej powszechnej świadomości się przedarło. O tych kobietach wiemy jednak zdecydowanie mniej i to jest dla mnie taki punkt honoru, żeby się trochę tym zająć, te nazwiska z tej niepamięci przywołać i może, mam nadzieję, powstanie jakiś ciekawy artykuł na temat harcerek z Zagórowa, początków drużyny harcerskiej imienia Emilii Plater i tego, jak to się później rozwijało dalej.
1: Mówiła autorka artykułów na portalu Zagórów Miejsce z Historią, Katarzyna Połom. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Zaczynamy kolejny magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie zajrzymy do Zagórowa i opowiemy co nieco o wakacyjnej scenie plenerowej, która czeka na mieszkańców gminy Zagórów. Jednak na początek powiat wrzesiński, a dokładnie Pyzdry. Temat kierowców wsiadających do swoich aut na tak zwanym podwójnym gazie to temat rzeka. Jak już wielokrotnie mówiliśmy na naszej antenie, takich delikwentów nie odstraszają ani kontrole drogowe, ani tym bardziej zaostrzone przepisy. W tym przypadku nieodpowiedzialny kierujący został ujęty dzięki czujności świadków, którzy dokonali obywatelskiego zatrzymania. O szczegółach opowiada aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
3: 15 maja przed godziną 22 policjanci z posterunku policji w Pyzdrach otrzymali zgłoszenie o obywatelskim ujęciu nietrzeźwego kierującego. Do tej sytuacji doszło na ulicy Wrzesińskiej w Pyzdrach. Świadkowie tego zdarzenia mieli bardzo dobre wyczucie sytuacji, ponieważ zwrócili uwagę na styl jazdy kierującego Renault Megane, a ich zasadne przypuszczenia potwierdzili policjanci z Pyzdr, którzy sprawdzili stan trzeźwości, a raczej należałoby powiedzieć stan nietrzeźwości obywatela Ukrainy. W przeprowadzonym przez mundurowym badaniu wyszło, że 32-latek prowadził pojazd mając ponad 2,10 promila alkoholu we krwi. Mężczyzna został zatrzymany, a następnego dnia usłyszał zarzut, do którego się przyznał. 32-latek oczywiście za prowadzenie Renault Megane w stanie nietrzeźwości stracił prawo jazdy. Według kodeksu karnego popełnienie tego przestępstwa zagrożone jest karą nawet do 3 lat pozbawienia wolności.
1: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. A teraz wspomniany Zagórów i wakacyjna scena plenerowa, która czeka na mieszkańców gminy. Miejsko-gminny ośrodek kultury zachęca wszystkich Zagórowian do pokazania swoich talentów na scenie plenerowej. Nieważne czy śpiewasz, grasz na instrumencie, tańczysz, jesteś DJ-em, czy malujesz lub tworzysz poezję, każdy jest mile widziany, a w szczególności młodzież. O szczegółach tej inicjatywy opowiedział nam dyrektor MGOK Łukasz Parus. Posłuchajmy naszej rozmowy.
4: Dzień dobry, witam serdecznie moich ulubionych słuchaczy z Meloradia.
1: Miejsko-gminny ośrodek kultury w Zagórowie szykuje coś wyjątkowego na wakacje z myślą o tych młodych, że tak powiem. Czyli młodzi będą mogli przejąć plenerową scenę. Opowiedz proszę, co to jest za inicjatywa?
4: Tak, młodzi mogą przejąć scenę, młodzi mogą przejąć świat, bym nawet powiedział, bo świat należy do młodych, ale również dla starszych, tak? Czyli starsze osoby także mogą angażować się w projekty realizowane w gminie Zagórów przez Dom Kultury i naszych partnerów. Otóż od kilku lat działa przy Domu Kultury w Zagórowie tak zwany skwer kultury. To jest taki mały fragment pięknego trawnika z małą sceną, na którym w sezonie letnim znajdują się leżaki. Mamy to miejsce zadaszone ładną siatką i lampeczkami i tam staramy się właśnie w sezonie wiosenno-letnim prowadzić działania kulturalne w przestrzeni miejskiej, zderzając właśnie osoby, które spacerują po naszym mieście, jeżdżą na rowerze czy jeżdżą samochodem, po to, aby dołączyli do nas i spotkali się właśnie z kulturą na ulicy, tak to nazwijmy. I na tymże skwerku kultury przez lata były podejmowane różne wydarzenia artystyczne, spotkania, warsztaty, koncerty, również spotkania z ciekawymi osobami. W tym roku stwierdziliśmy, że chcemy tą scenę w cudzysłowie właśnie oddać osobom, które mogłyby się na niej zaprezentować, bo kultura w naszym przekonaniu jest inkluzywna, zaadresowana do wszystkich, ale także ogromną rolę w kulturze odgrywają odbiorcy, którzy mogą być również twórcami, bo wiemy tutaj z naszej takiej miejscowej agendy poczty pantoflowej, że jest wiele osób w gminie Zagórów i nie tylko, w powiecie słupeckim i tak dalej, moglibyśmy nawet tutaj rozszerzać jakby te granice, które mają jakieś pasje, jakieś talenty. To znaczy śpiewają, świetnie gimnastykują się, nie wiem, potrafią różne pozycje jogi prezentować, mają dar opowiadania dowcipów chociażby, mają zespół, który działa tak bardziej rodzinnie, lokalnie, albo mamy też taką informację, że są dwie koleżanki, które grają na instrumentach i tworzą swoje piosenki. To w naszym przekonaniu jest materiał na to, aby pokazać tutaj lokalnym odbiorcom. I chcieliśmy wszystkich Państwa, którzy uważacie, że macie jakiś talent, jakieś predyspozycje, które chcielibyście pokazać tutaj naszym mieszkańcom i gościom, chcielibyśmy Państwa zaprosić. Ale zaprosić jakby w takiej konwencji naprawdę bardzo luźnej, trochę takiej jak w amerykańskich filmach. Pamiętacie Państwo, że gdzieś w jakimś barze albo w jakimś miejscu jest mikrofon i ludzie sobie opowiadają historię, ludzie grają na instrumentach, śpiewają, relaksują się. My chcemy właśnie w tym duchu Państwa i młodszych, i starszych zaprosić.
1: Tutaj pozwolę wejść w słowo, czyli ta inicjatywa jest adresowana nie tylko do ludzi młodych, którzy mają swoje zespoły, śpiewają, czy mają jakieś inne ukryte talenty, ale także dla tych osób nieco starszych, które też chciałyby się pochwalić swoją twórczością tutaj na forum gminy Zagórów przed innymi mieszkańcami.
4: Absolutnie tak, bo no, nie możemy tutaj wykluczać grupy społecznej seniorów czy osób starszych, więc absolutnie tak. Mało tego, jeśli ktoś z Państwa jest jakimś kolekcjonerem, ma jakieś makiety, a wiemy, że takie osoby są w gminie Zagórów, my możemy zrobić wystawę, możemy zrobić spotkanie z taką osobą. Naprawdę wszystkie chwyty dozwolone po to, abyśmy mogli doświadczyć czegoś fajnego w tym spotkaniu, spotkać się, wypić kawę, porozmawiać, bo niejednokrotnie wiemy też, że jest gro osób z pasjami, gdzie te pasje gdzieś troszeczkę ukrywają przed światem. My zachęcamy tutaj do takiej odwagi, żeby podzielić się z tą pasją, bo wierzymy w to, że pasja rodzi pasję. I to jest piękne. I chcemy tutaj Państwa do tego zachęcić. Oczywiście już też szczegóły to już będziemy tutaj w tym kontakcie bezpośrednim ustalać, ale no naszym marzeniem jest, żeby ten skwerek kultury żył codziennie w sezonie wakacyjnym, żebyśmy mogli tutaj prezentować swoje talenty, swoje jakieś hobby, ale także, co jest tutaj najbardziej jakby ważne i istotne, chodzi o to spotkanie, o to, abyśmy mogli się spotkać, mogli oderwać się od tych nieszczęsnych telewizorów, komputerów, laptopów i gdzieś usiąść na tym leżaku, na trawie, może nawet zdjąć sandały, pochodzić sobie boso po tej trawce, być ze sobą, więc naprawdę zachęcam, może Państwo, u Państwa w domach jacyś właśnie młodzi artyści są, a jestem przekonany, że tak, którzy mają różne umiejętności, a może Państwo znacie także osoby starsze, seniorów, którzy także by nadawali się do tego, może nadawali się to złe słowo, którzy mogliby skorzystać z naszego zaproszenia i być z nami. Wierzymy w tą ideę spotkania i to jest najważniejsze.
1: I tak jak powiedziałeś, do odważnych świat należy, czyli jesteście otwarci tutaj na każdego, kto będzie chciał zaprezentować swoje talenty.
4: Absolutnie tak, bo też wiemy, że niektórzy rysują, niektórzy malują, mają jakieś swoje takie ulubione prace gdzieś w pokojach, przywieszone na ścianie. Przecież można je przynieść tutaj na skwerek, mamy sztalugi, możemy zrobić mini wernisaż, możemy zadać pytanie takiej osobie dotyczące właśnie rozwoju tej pasji, jak to się zaczęło, co lubi rysować, co lubi malować. Te z pozoru wydawałoby się takie banalne i prozaiczne czynności i hobby są bardzo cenne, bo są inspirujące, a także doceniające taką osobę, bo niejednokrotnie taka osoba, która jest trochę w ukryciu, może czuć, że ta sztuka nie ma wartości, że może ta pasja nie powinna być kontynuowana. My wierzymy w to, że rozmowa o tym, zwłaszcza na forum, takim miłym forum, nieoceniającym, ale bardzo przyjaznym, przyjacielskim, podwórkowym, może także dać taką iskrę i taki bodziec do dalszych działań.
1: Powiedz proszę, jeżeli jestem przykładowo ja taką osobą, która chce zaprezentować swój talent, zaśpiewać na tej scenie, co muszę zrobić? Na pewno muszę się pojawić tutaj u Was w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.
4: Tak, zachęcamy do spotkania, do przyjazdu na kawę, na herbatę. Ustalimy oczywiście szczegóły, jak to ma być długi występ, czy on będzie połączony ze spotkaniem, z rozmową, bo wydaje mi się, że to jest bardzo zasadne, żeby zrobić pewne wprowadzenie do występu. A my później tutaj tworząc ten blok spotkania i mając informacje o czasie, no będziemy wiedzieć, czy łączymy tutaj tego naszego miłego pasjonata z inną formułą, na przykład wernisaż z występem, czy robimy to indywidualnie. To wszystko zależy od czasu prezencji, od także woli tutaj naszego partnera, czyli osoby, która będzie występować, no bo my chcemy tutaj ułatwić, tak, tą prezentację. Może być tak, że przyjedzie jakiś gitarzysta i będzie chciał zaprezentować dwugodzinny koncert, bo uważa, że ma aż tyle bogatych utworów i my się na to zgodzimy, to wtedy zrobimy solowy występ, ale też wiemy, że mogą to być artyści, którzy mają załóżmy trzy jakieś tańce nowoczesne, które chcieliby zaprezentować, albo mają, nie wiem, trzy piosenki jakieś, czy anglojęzyczne, czy inne, no to w ten czas ten występ byłby krótszy, więc byśmy to połączyli z innym pasjonatem, tak się wyrażmy. Więc to będzie wszystko na zasadzie porozumienia stron i z myślą także o tym, aby w jak najlepszy sposób zaprezentować tą osobę z hobby, z talentem, z pasją. No i także będziemy tutaj zapraszać naszych mieszkańców gminy, aby móc o tym gadać. To może być również jakaś pasja bycia wolontariuszem, pasja zbierania, nie wiem, pomagania innym. O, tutaj teraz w najbliższym, no w Zagórowie jest wiele takich akcji, więc każda opowieść, gdzie jest jakieś działanie, gdzie jest jakieś, tak powiem, szumnie, zmienianie świata, bo to wszystko, nawet wszystkie małe te czynności zmieniają świat, jest ciekawe, jest inspirujące. Są przecież kolekcjonerzy monet u nas, tak? Są kolekcjonerzy wiatraków, makiet. Naprawdę jest bardzo dużo pasjonatów w gminie Zagórów, a ja myślę, że taki skwerek to jest no, idealne miejsce, żeby takie materiały wyeksponować, bądź też zaprezentować swoją twórczość muzyczną, teatralną, a może właśnie taką twórczość też gawędziarską związaną z opowiadaniem dowcipów, bo też mieliśmy takie wydarzenie parę lat temu, taki wieczór opowiadania dowcipów i to też się bardzo spodobało naszym mieszkańcom, więc jak najbardziej, jeśli ktoś ma tak zwaną, jak to młodzież mówi, nawijkę i chciałby coś opowiedzieć na forum ciekawego, zapraszamy. I także tutaj uśmiechamy się w kierunku miłośników hip-hopu, czyli młodych osób, które układają różne piosenki hip-hopowe, układają no, utwory poetyckie. To jest też doskonałe miejsce, aby to zaprezentować, chociażby w melorecytacji. A może ktoś z Państwa kupił konsolę i miksuje różne ciekawe utwory, jest takim domowym DJ-em. Oczywiście też chcielibyśmy się spotkać z taką osobą, która mogłaby zaprezentować kilka utworów i porozmawiać o tym, na czym polega teraz ta moda odrodzenia się muzyki klubowej i bycia DJ-em. I wiemy także, że również seniorzy zajmują się byciem DJ-em. Wszystko jest bardzo ciekawe, my jesteśmy otwarci. Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy, można z marszu przyjechać do nas, a my czekamy na Państwa i wierzymy w to, że uda nam się taki ciekawy, spontaniczny blok wakacyjny w miesiącu lipcu, ale może wcześniej, w miesiącu czerwcu, a może jeśli będzie zainteresowanie w maju, coś takiego dla Państwa zrobić, choć tutaj patrzę na plakat, że ten lipiec byłby chyba najbardziej zręczny, bo w ten czas będzie niemal codziennie jakaś atrakcja dla mieszkańców gminy Zagórów i gości właśnie w tym sezonie wakacyjnym realizowana przez zespół Domu Kultury w Zagórowie. Niech się dzieje i także to wszystko robimy w myśl takiego hasła: wychodźmy na dwór, wychodźmy z domów, naprawdę wychodźmy z domów, korzystajmy z wiosny, lata, gdzie jest trawa, gdzie jest ciepło, gdzie jest słońce, żeby ładować akumulatory i porzucić te nieszczęsne zdobycza techniki, które nas tak naprawdę w większości roku zwyczajnie zatruwają i osłabiają. Wyrzuć komputer, wyrzuć telefon, wyjdź na dwór, przyjdź na Skwer Kultury w lipcu w Zagórowie. Zapraszam.
5: Mówił dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukasz Parus. A ja dodam od siebie, że szczegóły dotyczące wakacyjnej sceny plenerowej znajdziecie na Facebooku Zagórowskiego MGOK. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
5: Czas na kolejną odsłonę magazynu reporterów na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie Tomasz Barylski i zapraszam na kolejną sportową odsłonę naszej audycji. Nasz przedstawiciel w siatkarskiej drugiej lidze SPS Kargil Słupca zakończył sezon zasadniczy na 5. miejscu w ligowej tabeli. Nasi siatkarze zdobyli 37 punktów w 22 rozegranych meczach i niewiele zabrakło im do fazy playoff. O tym, jaka to była kampania na drugoligowych parkietach, jak wyglądała atmosfera w zespole, jakie są plany na kolejny sezon. O tym wszystkim opowiedział nam trener drużyny Mariusz Dzierżyński. Posłuchajmy naszej rozmowy. Sezon dobiegł końca i takie pana pierwsze emocje, refleksje po jego zakończeniu?
6: Na pewno trochę szkoda, że nie udało się drugi rok z rzędu awansować do czwórki. W poprzednim wywiadzie chyba mówiliśmy z prezesem, że taki jest cel. No tak to się wszystko poskładało, że zajęliśmy ostatecznie miejsce numer 5. Tak czy siak sezon uważam, że nie był najgorszy w naszym wykonaniu, natomiast no troszkę rzeczywiście w tej drugiej rundzie zabrakło nam punktów, być może jednego zwycięstwa, żebyśmy w tej czwórce się zameldowali.
5: Proszę powiedzieć, tak patrząc na cały sezon, co było takim największym sukcesem zespołu?
6: Myślę, że nieźle graliśmy w meczach domowych. Oczywiście zdarzyły się jakieś porażki. Przegraliśmy między innymi w meczu świątecznym z Olimpią Sulęcin. Olimpią, która w tamtym meczu oczywiście grała w pełnym składzie, bo tak gdyby sobie to prześledzić, to tak naprawdę rozegrała w pełnym składzie tylko 4 mecze w tym sezonie, z tym 2 mecze z nami. Tak więc był to zespół zdecydowanie bardzo mocny na papierze i pokazał to w meczu domowym. Natomiast wygraliśmy 2 razy mecze derbowe, co wiadomo, jest tutaj dla nas takim PR-owym sukcesem. Zwyciężyliśmy w Wilczynie, zwyciężyliśmy po tiebreaku u siebie w domu. Myślę, że ogólnie poziom naszej gry był w miarę równy, chociaż oczywiście wiadomo, jak to w siatkówce, zdarzały się słabsze sety, ale mimo wszystko gdzieś tam w tych meczach domowych staraliśmy się walczyć i to uważam, że jest dużym pozytywem.
5: A taki najtrudniejszy moment dla zespołu w trakcie tego sezonu?
6: Wymieniłbym 2. Przerwa świąteczna, która gdzieś troszkę wybiła nas z rytmu, nie ukrywam, że ja też uczę się na błędach i być może troszkę za dużo wolnego dla zawodników odbiło się na pierwszym meczu właśnie po Nowym Roku, gdzie w Tarnowie Podgórnym, gdzie i tak gra się bardzo trudno, tak naprawdę każdemu zespołowi. Zagraliśmy chyba najgorsze spotkanie w przeciągu ostatnich 2,5 sezonu, a nie wychodziło nam absolutnie nic. Też przygotowanie taktyczne zespołu z Tarnowi było troszkę na wyższym poziomie niż naszym i to akurat jest kamyczek do mojego ogródka. No i mówię, ten mecz ewidentnie nam nie wyszedł i nie pamiętam, żebyśmy aż tak źle zaprezentowali się w jakoś wielu poprzednich miesiącach. Oczywiście też mecz bezpośredni o awans z zespołem młodego Trefla. Mecz bezpośredni, który zadecydował tak naprawdę o tym, że Trefla awansował do czwórki. Przegraliśmy u siebie 0-3. No, była to bolesna porażka. Wiadomo, że pewne decyzje personalne przed tym meczem zapadły, które być może też miały lekki wpływ na ten wynik, ale no teraz już nie ma co kruszyć kopii. Młodzi zawodnicy Gdańska na pewno zasłużyli na ten awans, ze czasu to powiedzieć jasno. Wygrali u nas, wygrali w Wilczynie, tak więc to, co mieli zrobić, zrobili. Widać było też, że budują szczyt forem na Mistrzostwa Polski Juniorów i tak naprawdę do tej pory wyglądają bardzo dobrze, tak więc no cóż, szkoda tego meczu, ale tak naprawdę z przebiegu spotkania przeciwnik był lepszy i w pełni zasłużenie zwyciężył.
1: Jak tutaj wygląda, jeśli chodzi o zawodników, jak pan oceni ich wkład w wyniki tej drużyny?
6: Wiadomo, że staramy się zawsze gdzieś robić mieszankę zawodników doświadczonych z zawodnikami młodszymi. Przedtem sprowadziliśmy dwóch zawodników, którzy znajdowali się w kadrach pierwszoligowych zespołów środkowych, Igora Woźniaka i Kac Promyśków, którzy oczywiście, jak to bardzo często w przypadku młodych zawodników bywa, nieszczególnie mieli okazję zaprezentować się na parkiecie w pierwszej lidze. Dlatego no, naszym celem było dać im okazję do gry i myślę, że udało się to wszystko spełnić. Jesteśmy zadowoleni tak naprawdę, no i chętnie pewnie gdzieś tam przedłużylibyśmy umowę z zawodnikami, aczkolwiek no to jeszcze troszkę wcześnie, żeby składać takie deklaracje. Wiadomo, pierwszy sezon jako tak naprawdę pierwszy rozgrywający SPS-u rozegrał Konrad Kozioł, który tak naprawdę jest u nas już kilka sezonów, ale to prowadzenie zespołu jako pierwszemu rozgrywającemu przekazaliśmy w tym sezonie. Wydaje mi się, że Konrad dał radę i pewnie też będziemy przedłużać z nim umowę. Natomiast co mogę powiedzieć? Troszkę zabrakło nam w tym sezonie zdrowia na pozycji atakującego. Wiemy, jak sytuacja wyglądała z naszym podstawowym do tej pory atakującym Kamilem Owczarczykiem, który wracając po kontuzji, wprowadzaliśmy go bardzo powoli. Dozowaliśmy tą dawkę grania. Niestety, tak czy siak, Kamilowi odnowiła się kontuzja. Może nie w 100% dokładnie stało mu się to, co stało się półtora roku temu. Natomiast no to kolano nie wytrzymało i troszkę nam go brakowało. W momencie, kiedy wracał do dyspozycji, widać było, że rzeczywiście ten rozkład ataków w zespole wygląda fajnie i, no i Kamil też wraca do dobrej dyspozycji. Grając kilka meczów zdążył nabić już odpowiednią ilość punktów, tak naprawdę, że już był w czołówce naszego zespołu. Tego na pewno zabrakło. Atakujący, który rozpoczynał sezon, Marek Pachocki, też tak naprawdę po meczu z Poznaniem wypadł nam na kilka kolejek z powodu kontuzji. Do końca sezonu tak naprawdę borykał się z różnego rodzaju problemami i tak naprawdę jego dyspozycja w tym sezonie, jeśli powiedziałbym, że była na 80%, to i tak pewnie bym przesadził. I tak Marek dał z siebie wszystko. Wiemy, że wrócił do zespołu kilkanaście miesięcy temu po bardzo długiej przerwie od siatkówki i to, co dał naszemu zespołowi, to naprawdę jest wartość ogromna. Natomiast no, rzeczywiście tego zdrowia trochę brakowało. Tak więc wydaje mi się, że tutaj na pozycji atakującego nam szczególnie zabrakło troszkę zdrowia, żebyśmy ten sezon zakończyli na pozycji top 4.
1: Jak tutaj pan oceni tą atmosferę wśród zawodników, ich współpracę na parkiecie? No i też, czy był jakiś taki moment przełomowy, bym powiedział, który jakoś ich tak scalił, zintegrował bardziej?
6: Generalnie już po poprzednim sezonie atmosfera była bardzo dobra, w związku z tym, że kręgosłup zespołu pozostaje co roku, u nas staramy się nie robić jakichś radykalnych zmian kadrowych. Tak więc wystarczyło tylko wprowadzić kilku nowych zawodników, którzy dołączyli do naszego zespołu. Udało nam się to błyskawicznie, ja mam takie szczęście, nie ukrywam, że od kiedy jestem pierwszym trenerem, udaje nam się jakoś atmosferycznie ten zespół trzymać i nie było większych kłopotów. Wiadomo, że w momencie, kiedy zespół przebywa ze sobą kilka sezonów, tak, wiele miesięcy, wiele treningów, no różne sytuacje mogą się zdarzyć, natomiast my gdzieś tam jakby jesteśmy poza tym i atmosfera w zespole jest kapitalna i tutaj absolutnie nie mam żadnych obaw, że w przyszłym sezonie będzie podobnie. Jestem wdzięczny zespołowi, że potrafi trzymać się razem nawet w tych trudnych momentach. Więcej jest mimo wszystko, zdecydowanie więcej wspierania siebie nawzajem niż jakichkolwiek uwag co do gry kolegów i tak dalej, więc z tego jestem naprawdę zadowolony.
1: Zapytam jeszcze o wsparcie kibiców, bo na to szczególnie mogliście liczyć w tych meczach domowych.
6: Wiadomo, nie ukrywam, że ilość kibiców na naszych meczach jest naprawdę zadowalająca. Zazwyczaj my kręcimy się około kompletu. Oczywiście mecze typu mecz derbowy z Wilkami, czy mecze gdzieś tam z sąsiadami typu Chris Home Września, zawsze podszyte są troszkę większą mocą, że tak powiem, na trybunach, ale naprawdę jesteśmy zadowoleni z frekwencji. Nie ukrywam, że jest to też jeden z moich celów, grać dobrze w meczach domowych, aby jednak nasi kibice chętnie przychodzili na mecze. Oczywiście nie da się wygrywać pewnie wszystkich meczów. Czasami może zdarzyć się słabszy dzień, może zdarzyć się porażka. Tak czy siak staraliśmy się walczyć właśnie po to, żeby kibice chętnie przychodzili na kolejny mecz. Tutaj absolutnie jestem bardzo zadowolony, bo to jest drugi sezon, kiedy czujemy wsparcie. Czujemy wsparcie, na hali jest głośno i naprawdę widać, że kibice żyją, liczą, że będziemy te mecze wygrywać i szczególnie w tych trudnych momentach, czy w tie-breakach, czy w momentach, gdzie musimy odrabiać lekkie straty, to wsparcie można odczuć.
1: Jeśli chodzi o ten poziom sportowy na parkietach drugiej ligi, coś pana zaskoczyło w tym sezonie?
6: Myślę, że nie. Generalnie zespoły, które znalazły się w top 4, mogę powiedzieć jasno, że były przewidziane, że o to top 4 będą walczyć. Zespoły z Żyklina, z Poznania, z Wilczyna od wielu sezonów znajdują się w czołówce grupy. Tutaj nic się nie zmieniło. Wiadomo, zespół z Wilczyna posiada kilku zawodników, którzy od wielu lat reprezentują zespół i co roku biją się na najwyższe miejsca. Zespół z Poznania jest przesiąknięty wieloma naprawdę znakomitymi młodymi zawodnikami, którzy wspomagani są przez kilku doświadczonych siatkarzy i tak naprawdę widać u nich zgranie. Zespół Żyklina w tym roku odpalił bardzo mocno. Nie ukrywam, że spodziewaliśmy się, że będą walczyć o top 4, natomiast zdominowali ligę i tak naprawdę tego można było się spodziewać. My ze swojej strony wiedzieliśmy też, że zespół z Gdańska, będąc wielu zawodników w drugim roku juniora, na pewno rozwinęło się jeszcze od poprzedniego sezonu. Wiadomo, ilość jednostek treningowych, ilość meczów, które Trefl rozgrywa, na pewno pomaga w tym szybkim rozwoju. Tak naprawdę wydaje mi się, że to, co miało się wydarzyć w lidze, to się wydarzyło. Być może troszkę zespół z Trzebatowa w tym roku odstawał. W tamtym roku udało się zespołowi z Nadmorza utrzymać. W tym roku rzeczywiście troszkę zabrakło, ale tak myślę, że żadnych niespodzianek tutaj wielkich nie było. Poziom jak na drugą ligę w całym kraju, myślę, być może nie jesteśmy najmocniejszą grupą, to oczywiście wszystko zweryfikują baraże teraz, natomiast naprawdę poziom jest w porównaniu do kraju niezły.
1: Teraz odpoczywacie po tym sezonie. Jak będą wyglądały te przygotowania do nowego sezonu, kiedy zaczynacie?
6: Mamy teraz troszkę wolnego, wiadomo, że jest to troszkę dziwne uczucie, ponieważ w tamtym roku jeszcze byśmy byli na etapie kończenia rundy zasadniczej, a teraz trwają już play-offy, w których, tak jak wiemy, nas nie ma w tym sezonie, więc ta przerwa troszkę się wydłuża. Między poprzednimi rozgrywkami rzeczywiście była to najkrótsza przerwa w historii, teraz musimy troszkę poczekać na granie. Przed nami jest teraz przede wszystkim praca, jeśli chodzi o budowę nowego zespołu. Wiadomo, że w 100% zespoły nigdy nie przystępują do kolejnego sezonu w takim samym składzie. Jest to niemożliwe, każdy z zawodników ma swoje plany, ale musimy to zaakceptować. Budujemy skład, mamy 2 miesiące przerwy i tak naprawdę na początku sierpnia zaczynamy okres przygotowawczy.
1: Te zmiany kadrowe to będą dosyć duże zmiany kadrowe, czy raczej kosmetyczne?
6: Tak jak mówiłem wcześniej, nie chcemy tutaj zaburzać całego kręgosłupa zespołu, dlatego że jak widać po poprzednich sezonach jesteśmy w stanie grać o czołowe miejsca. Bezsensowną decyzją byłoby wymiana, nie wiem, 70% drużyny, skoro tak naprawdę pojedyncze tutaj ogniwa można wymienić i spokojnie powalczyć o tą czwórkę. Po tym, co mówiłem wcześniej, można chyba wywnioskować, że na pewno będziemy próbowali poszukać zawodnika na pozycję atakującego. Tutaj zdecydowanie duża koncentracja po naszej stronie. Kamil Owczarczyk na pewno nie wróci na następny sezon. Jest to jakby decyzja i zawodnika, i nasza, że damy mu się spokojnie wyleczyć jeszcze raz, natomiast troszkę innym trybem, że tak powiem. Tak więc tutaj na pewno pozycja atakującego. Jeśli mogę zdradzić, to na pewno opuści nasz zespół Igor Bogucki, który przez 2 lata był czołowym zawodnikiem przyjmującym. Jest to decyzja Igora tak naprawdę i tutaj będziemy musieli uzupełnić tą lukę. Natomiast myślę, że powinniśmy zamknąć się w ilości 4 transferów i to chyba maks. Wiadomo, że te zgłoszenia już napływają, natomiast też musimy adresować nasze potrzeby. Tak jak mówię, główne potrzeby to dwójka skrzydłowych i dalej będziemy myśleć.
1: Tak jak pan mówił, kolejny sezon, kolejne cele, czyli walka po raz kolejny o te czołowe miejsca, zgadza się?
6: Myślę, że po rozmowach z prezesem, które tutaj odbyliśmy, zajmując piąte miejsce, doszliśmy do wniosku, że mimo tego, że ostatnie sezony rzeczywiście, mając w pamięci ten sezon sprzed 2 lat, gdzie biliśmy się o utrzymanie, to coś tam nie grało. Zdobyliśmy miejsce 4., 5, teraz tak naprawdę zachowując, tak jak powtarzam po raz trzeci, kręgosłup zespołu, nie ma tak naprawdę żadnych przeszkód, żebyśmy postawili sobie ten cel. Wydaje mi się, że wielu zawodników po tych rozgrywkach ma też motywację w sobie, żeby do tych playoffów awansować. Wiem to po rozmowach z zawodnikami. Moim celem też jest awans do 4, nie będę ukrywał, że myślę, że po tych 2 poprzednich kampaniach jesteśmy w stanie grać o te najwyższe miejsca i na pewno z prezesem taki cel postawimy przed zespołem.
1: Na sam koniec, czego życzyłby pan drużynie i kibicom na ten kolejny sezon?
6: Na pewno zdrowia, bo przez ostatnie 2 lata gdzieś nie ukrywam, że te poważne, nawet 3 poważne problemy zdrowotne gdzieś nie omijało naszego klubu. Chciałbym tak naprawdę w cudzysłowie przeżyć sezon, gdzie nie martwimy się zdrowiem zawodników, bo w tym roku też ta jedna poważna kontuzja znowu nam się przytrafiła. Ilość tych pomniejszych, może pewnie każdy zespół się z tym boryka i gdzieś tam trzeba, że tak powiem, szyć w niektórych momentach sezonu, ale to jest przede wszystkim to, czego życzyłbym zespołowi, czyli maksymalnego zdrowia. A kibicom chyba tego, żeby rzeczywiście te mecze domowe były bardzo emocjonujące, aczkolwiek z końcowym sukcesem naszego zespołu. Wydaje mi się, że tak czy siak liczba wygranych jest zdecydowanie na plus. Gdzieś te porażki trzeba czasami wliczyć, bo to jest sport, ale będziemy starać się robić wszystko, żeby rzeczywiście naszym kibicom dawać jak najwięcej radości.
1: Mówił trener SPS Cargill Słupca, Mariusz Dzierżyński. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień.

0: promocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
2: Dobra kawusia w ulubionym kubku i magazyn reporterów na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM. Czego chcieć więcej? Przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. Zaczynamy od tematu nowego ronda, które miałoby powstać w naszym mieście. To propozycja radnego miejskiego Adama Matelskiego, który w złożonej interpelacji zaproponował zmiany organizacji w ruchu na jednym ze skrzyżowań w Słupcy. Dokładnie chodzi o skrzyżowanie ulic Mikołaja Kopernika i rotmistrza Witolda Pileckiego. O szczegółach opowiedział nam sam zainteresowany, czyli radny Adam Matelski.
3: Tam w ostatnim czasie doszło do kilku zdarzeń drogowych. Ostatnie to już było takie mocno niebezpieczne, gdzie samochód po prostu się przewrócił. On tak naprawdę najechał na stojący pojazd i w wyniku tego się przewrócił po prostu na drogę. Pojazdy teraz jadące po ulicy Kopernika, jadące od strony Piotrowic, mają bardzo długą prostą, przez co troszeczkę czasami dochodzi tam do takich sytuacji, gdzie jest znaczne przekroczenie prędkości, bo cały czas jest droga z pierwszeństwem i mieszkańcy tam i ulicy Kopernika, znaczy głównie ulicy Kopernika, oni się troszeczkę też skarżyli na prędkości pojazdów poruszających się tamtędy. No a rondo po prostu wymusiłoby wymusza na kierującym zmniejszenie tej prędkości dojeżdżając do tego skrzyżowania, nie? Te zmiany pomogą też osobom wyjeżdżającym z ulicy Pileckiego, bo osoby, które jadą z tej drogi podporządkowanej w lewo, często tam dosyć długo ustępują pierwszeństwa. Rondo w moim odczuciu, mam wrażenie, że po prostu by pomogło upłynnić ten ruch. Nie rozładuje, bo ilość samochodu będzie cały czas taka sama, ale jednak każdy po prostu będzie dojeżdżał do skrzyżowania raz, że wolniej. No a zasady pierwszeństwa, które mamy na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym, ustępujemy zawsze tylko jakby jednej stronie, tym pojazdom będącym w ruchu okrężnym, więc to powinno wpłynąć na taki lepszy przepływ tych pojazdów.
2: A tak jak tutaj padło, też jest kwestia finansów oczywiście, żeby takie zmiany wprowadzić w tym miejscu.
3: Tak naprawdę droga jest drogą powiatową i tutaj Urząd Miasta będzie się starał prawdopodobnie pozyskać środki ze starostwa, żeby też starostwo jednak dołożyło do tego, więc myślę, że to będzie zakończone sukcesem, bo tak naprawdę w moim odczuciu jest to potrzebne.
2: Proszę mi jeszcze powiedzieć, jak rozmawiamy, bo tych miejsc w Słupcy, gdzie takie zmiany w organizacji ruchu byłyby też wskazane, pewnie jeszcze by się znalazło kilka takich miejsc. Pana zdaniem, gdzie jeszcze coś takiego powinno się zadziać, żeby jednak coś zmienić w tej organizacji ruchu, żeby usprawnić to w naszym mieście?
3: Są takie głosy od mieszkańców, gdzie część osób chciałoby też rondo u zbiegu ulic Traugutta i Pileckiego, czyli jakby z drugiej strony tej ulicy. Tam też jest po prostu zwykłe skrzyżowanie. W tym momencie każdy, który, nie wiem, wykonuje lewoskręt z drogi podporządkowanej, często tam jednak dosyć długo oczekuje na wjazd, więc też gdzieś jest to brane, gdzieś tam pod uwagę, mi się wydaje, że to miejsce jeszcze dodatkowo.
2: To był radny Rady Miejskiej w Słupcy, Adam Matelski. Do złożonej interpelacji ustosunkował się burmistrz Jacek Szczap, który podziela zdanie radnego. Posłuchajmy.
4: W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez radnego Adama Matelskiego w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Mikołaja Kopernika i rotmistrza Witolda Pileckiego, co do potrzeby poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu, myślę, że podzielamy tą opinię. Obecnie analizujemy statystyki zdarzeń drogowych oraz przepustowości wskazanego odcinka i płynności ruchu ze względu na fakt, że to wspomniane skrzyżowanie jest zlokalizowane w ciągu drogi powiatowej. Problem ten zostanie poddany także analizie na forum Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Oczywiście w gronie specjalistów z zakresu ruchu drogowego w celu wypracowania optymalnego rozwiązania. Rondo w tym miejscu na pewno by poprawiło zdecydowanie bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Generalnie to, że powstało rondo w okolicach szkoły podstawowej numer 3 i sygnalizacja świetna, to można powiedzieć, że tam ta kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego znacznie się poprawiła, jednak na pewno nie eliminuje w 100% zagrożenia, jakie tam powstaje w związku między innymi z natężeniem ruchu, bo przypomnę, że tam mamy też zlokalizowane sklepy, centra handlowe, szkołę, więc ten ruch zawsze tam jest dosyć duży, a ulica Kopernika też jest, że tak powiem, taką ala obwodnicą supecką, która ten ruch, że tak powiem, zbiera, więc myślę, że ten pomysł jest dobry, wymaga głębokiej analizy, no i jak to zwykle bywa z takimi rzeczami, wymaga też pewnych nakładów finansowych, które też musielibyśmy w budżecie założyć.
2: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. A teraz zmieniamy temat i zaglądamy do Miejskiego Domu Kultury w Słupcy. Jeszcze w tym roku osoby, które będą chciały obejrzeć film w kinie Sokolnia, będą mogły kupić bilet na seans za pośrednictwem biletomatu. Takie urządzenie wraz z odpowiednim oprogramowaniem i mobilnym systemem weryfikacji tych biletów ma trafić do Słupcy w październiku, a wartość tego projektu to 30 tysięcy złotych. O szczegółach opowiedziała nam dyrektorka Miejskiego Domu Kultury Honorata Łysiak. Posłuchajmy.
5: Dla nas jest to fantastyczna wiadomość i świetna informacja. Natomiast początek w ogóle pomysł na to, żeby pomyśleć o zainstalowaniu biletomatu w słupeckim kinie, zrodził się jako odpowiedź na pytania mieszkańców. Wiadomym jest, że kino pracuje w godzinach popołudniowych, wtedy, kiedy odbywają się seanse, i analogicznie wtedy jest czynna kasa, gdzie mieszkańcy mogą zakupić bilety nawet na seanse odbywające się po innych dniach czy innych godzinach. Niemniej jednak jako Miejski Dom Kultury pracujemy od godzin porannych i wtedy bardzo często spotykaliśmy się z pytaniami mieszkańców, czy mogą taki bilet zakupić na przykład, nie wiem, o 9, 10 rano. Niestety właśnie z uwagi na te ograniczenia systemowe nie było to możliwe. Oczywiście przez cały czas istnieje platforma Bilety24, gdzie każdy może po prostu dokonać rezerwacji i zakupić bilet po prostu internetowo. Niemniej jednak bardzo często jest tak, że ludzie mają potrzebę jeszcze do pytania o pewne szczegóły związane z danym filmem i rzeczywiście lubią nas odwiedzać. W lutym tego roku złożyliśmy wniosek do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, właśnie związany w ramach priorytetu Modernizacja Kin 2026. Nasz wniosek uzyskał akceptację, uzyskał dofinansowanie, co nas bardzo cieszy, właśnie w ramach wniosku złożonego pod nazwą Modernizacja systemu kasowo-biletowego w kinie Sokolnia w naszym Miejskim Domu Kultury. To dofinansowanie cieszy nas, dlatego że siłą rzeczy w jakiś sposób potwierdza skuteczność w aplikowaniu, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych, ale z drugiej strony i przede wszystkim jest to ukłon w stronę tych mieszkańców, którzy rzeczywiście przechodząc nawet obok Miejskiego Domu Kultury nabiorą apetytu i zechcą bilet do kina nabyć, będą to mogli zrobić po prostu o dowolnej godzinie w czasie, kiedy pracujemy jako Miejski Dom Kultury. kultury. Co ważne i co bardzo uważam atrakcyjne, biletomat obsługuje tak naprawdę w wielu językach. To też jest to ukłon w stronę ewentualnych obcokrajowców. Absolutnie tutaj chciałabym zdementować i uspokoić wszystkich tych, którzy już zakładam, że w dobrej woli przypominają nam, że kino to oczywiście kasa, to oczywiście kontakt z żywym człowiekiem. Tutaj absolutnie nic nie ulegnie zmianie. System, który do tej pory obowiązywał, a więc nasza kasa, nasze okienko kasowe jak najbardziej będzie dla wszystkich czynne i otwarte, tak jak do tej pory. Natomiast ten biletomat jest tak naprawdę jeszcze dodatkowym urządzeniem, który ma usprawnić albo właśnie w godzinach, kiedy nasza kasa nie pracuje, albo też w sytuacjach, kiedy i tego byśmy sobie życzyli, przed kasą tworzy się jakaś dłuższa kolejka, więc wtedy służy to jak gdyby do usprawnienia naszej pracy. Co ważne, dodatkowo zyskujemy na tym nowy sprzęt komputerowy właśnie do obsługi systemu biletowego, ale i też bardzo nowoczesny skaner do kontroli biletów, który przy naszym obecnie przestarzałym urządzeniu myślę, że stanowi rzeczywiście już taki wyznacznik współczesnych czasów i współczesnych oczekiwań kinowych. Jestem przekonana, że te urządzenia usprawnią naszą pracę. Zapraszamy do odwiedzenia, do skorzystania. Jestem przekonana, że w miesiącach jesiennych już to urządzenie rzeczywiście stanie w holu naszego kina Sokolnia i będzie służyło naszym mieszkańcom.
2: Wyprzedziła Pani moje pytanie właśnie o funkcjonowanie tej kasy, dementując te informacje. Czyli podsumowując, kasa będzie funkcjonowała w swoich godzinach, a biletomat jest po prostu tą alternatywą dla osób, które no niekoniecznie, tak jak pani mówi, mogą przyjść w godzinach, kiedy ta kasa jest otwarta, lub też usprawnić w sytuacji, kiedy tworzy się przy tradycyjnej kasie duża kolejka.
5: Dokładnie tak, biletomat jest po prostu urządzeniem, które dodatkowo ma usprawnić naszą pracę, jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i tak naprawdę ukłonem w ich stronę, aby no nie chcę powiedzieć o każdej porze dnia i nocy, bo noc tutaj odpada, ale rzeczywiście w tych godzinach, kiedy pracuje jako Miejski Dom Kultury, czyli już od wczesnych godzin porannych zawsze będą sobie mogli wejść i samoobsługowo taki bilet kinowy nabyć. Także wszystko to, co do tej pory, wszystko to, co dobre w naszym kinie pozostaje bez zmian, a to jest jeszcze dodatkowy taki atut, który będzie nas wyróżniał tutaj na tle regionu, że można ten bilet nabyć nie tylko nie wychodząc z domu, bo tak jak wspomniałam, poprzez platformę Bilety 24, ale dodatkowo nawet stacjonarnie tutaj samoobsługowo, oczywiście wszystkich tych, którzy uwielbiają kontakt z naszą kasą i z okienkiem kasowym, zapraszamy. Ono będzie jak zawsze dla Państwa otwarte.
2: To była dyrektorka słupeckiego MDK Honorata Łysiak. A na koniec naszego magazynu kilka słów na temat inwestycji w ścieżki rowerowe na terenie gminy Strzałkowo. O szczegółach mówi wójt Tomasz Gałan.
6: Bardzo mocno ucieszyła nas ta informacja o inwestycji wartej blisko 8 milionów, której duża część będzie przebiegała po terenie gminy Strzałkowo. Muszę też dodać, że o tą inwestycję, czyli ścieżkę pieszo-rowerową łączącą gminę Strzałkowo z gminą Września zabiegaliśmy od 2017 roku. Tym bardziej to dla nas wielka radość, że rozpoczęły się już prace i w niedalekiej przyszłości pojawi się nowy szlak rowerowy na terenie naszej gminy.
2: Jak ta droga rowerowa będzie przebiegała tutaj w gminie Strzałkowo?
6: Jeżeli chodzi o przebieg drogi, to rozpoczyna się ona w miejscowości Wólka, następnie będzie przebiegała wzdłuż linii krajowej, następnie wzdłuż drogi krajowej 92 i będzie kończyła się, może nie kończyła, tylko łączyła z dalszą częścią ścieżki w miejscowości Gonice.
2: Proszę powiedzieć, ta inwestycja, jak długo potrwa jej realizacja,

0: wycieczki będzie zdecydowanie szybciej.
1: Oprócz tej inwestycji, o której rozmawiamy, na terenie gminy Strzałkowo powstanie jeszcze jedna ścieżka rowerowa, tak jak pan wspominał, zanim zaczęliśmy rozmawiać. Proszę zdradzić szczegóły tej inwestycji, o co tutaj chodzi, jak to wszystko wygląda w praktyce.
0: W dzisiejszych czasach ścieżki pieszo-rowerowe to nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa, bezpieczeństwa przejechania z jednej miejscowości do drugiej. To również to jest nowa przestrzeń do aktywności fizycznej, do nowego trybu życia i my w gminie Strzałkowo przywiązujemy do tego dużą wagę. Tworzymy nowe szlaki rowerowe i nowo powstająca ścieżka pieszo-rowerowa łącząca gminę Strzałkowo z gminą Grześnią idealnie wpisuje się właśnie w naszą strategię. Dodatkowo budujemy nową ścieżkę pieszo-rowerową od miejscowości Strzałkowo przez Pospólną do Lasu Wóleckiego, która będzie miała połączenie z nową ścieżką do gminy Września. I dzięki temu powstanie nowy szlak rowerowy, dzięki któremu nasi mieszkańcy będą mogli się bezpiecznie poruszać. Jeśli chodzi o naszą inwestycję, za którą w całości odpowiadamy, na którą pozyskaliśmy środki europejskie, będzie ona kosztowała blisko 2 miliony złotych i odcinek około 1,6 km.
1: Mówił wójt gminy Strzałkowo Tomasz Gałan. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Ten dźwięk na początku naszej audycji nie jest przypadkowy. Dzisiaj skupimy się na motocyklistach ze Słupcy i okolic, a dokładniej na Stowarzyszeniu Wielkopolscy Fani Motocykli ze Słupcy.
3: Jeździmy na motocyklach, to jest nasza pasja. Jeździmy na motocyklach, łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu, te pomysły same się nasuwają, każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy.
1: Tradycyjnie zapraszam na magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. WFM Słupca, czyli Wielkopolscy Fani Motocykli, to grupa zrzeszająca pasjonatów jednośladów z naszego miasta i okolic. W ostatnim czasie stowarzyszenie wybrało nowe władze. Nowym prezesem WFM Słupca został Łukasz Golum-Skarbiński, a w zarządzie znaleźli się także jako wiceprezesi Marek Michu-Błażejewski, Marcin Kudłaty-Gorzkowski, skarbnik Ryszard Pilar-Pilarski oraz sekretarz Marcin Kapral-Mitaszka. Spotkaliśmy się ze słupeckimi motocyklistami, którzy opowiedzieli o swoim stowarzyszeniu i swojej działalności. Na nasze pytania odpowiedzieli prezes WFM Słupca Łukasz Golum-Skarbiński oraz wiceprezes Marcin Kudłaty-Gorzkowski. Zapraszam do wysłuchania naszej wyjątkowej rozmowy. Czym jest Grupa Wielkopolscy Fani Motocykli i jak się zaczęła jej historia w Słupcy?
3: Czym jest grupa? Grupa jest wielką rodziną motocyklową, która zaczęła się zbierać w 2003 roku. Część już osób nie ma z nami z różnych względów. Jak to rodzina motocyklowa zebrała się wokół jednej pasji, pasji dwukołowych pojazdów z silnikami mniejszymi, większymi. To jest coś, co nas łączy. A oprócz tego cała masa świetnie spędzonego czasu, hobby gwarantuje nam poznawanie Polski, świata, okolic i dla tych, co mało jeżdżą, i dla tych, co przemierzają naprawdę setki, tysiące kilometrów, żeby coś fajnego zobaczyć. Jeśli chodzi z perspektywy motocykla, wygląda to całkiem inaczej. Czujemy się, jakbyśmy lecieli nad ziemią, unosili się w kierunku mniej lub bardziej nam znanym. Poznajemy w ten sposób kulturę naszego kraju, otoczenie, świat. To jest motocyklizm. To jest to, wokół czego my, motocykliści, my członkowie klubu Wielkopolscy Fani Motocykli Słupca zbieramy się i dlatego istniejemy i będziemy istnieć bardzo długo.
1: Jak długo jesteście panowie tutaj w klubie?
3: W klubie? Znaczy klub, tak wspomniałem, powstał w 2003 roku, więc to już naprawdę szmat czasu. Łatwo licząc, to jest 23 lata, więc za 2 lata będzie nasz taki już dobry jubileusz. Jak długo jesteśmy w klubie? Ja jestem jednym z założycieli klubu, więc jestem od samego początku. Jest nas prawie 30 osób w klubie

0: więc każdy ma swoją historię, na której chciałby pewnie z chęcią opowiedzieć. Krótszą, dłuższą, związaną z różnymi eventami, więc tutaj naprawdę ciężko to uogólnić. Są osoby, które są w klubie dosłownie od paru miesięcy, bo jak to wszędzie, przybywają nam młodzi kandydaci. Serdecznie zapraszamy wszystkich przy okazji, przede wszystkim zmotoryzowanych. Tych mało, wystarczy mieć 125 tak naprawdę, żeby do klubu do nas się przyłączyć i łączyć z nami tą pasję, jeździć, brać udział, ale również większe motocykle są mile widziane, więc tutaj serdecznie zapraszam. Jest tu ze mną Kudłaty, który jest trochę młodszym członkiem klubu.
1: Dokładnie, ja jestem dużo, dużo krócej niż Golum. Golum jest 23 lata, tak? 23. No to ja jestem 3 z groszem, ale tak jak Golum mówi, no nie ma to większego znaczenia, czy jesteśmy rok, dwa, czy 20 lat. Jesteśmy jedną wielką motocyklową rodziną. Golum wspomniał, że poznajemy świat, Polskę z pozycji motocykla tak geograficznie, ale dodam, że jeszcze poznajemy przy okazji fajnych ludzi. To też jest tym mega, mega fajne.
2: Okej, okay, a jak wygląda ta wasza działalność? Co robicie oprócz tego, że się spotykacie, uczestniczycie w zlotach? Jak to wszystko wygląda?
0: Prywatnie, jak każdy w klubie, mamy stolarza, cieśle, elektryka, mechanika i prawnika i cały przekrój wśród tych 30 osób prawie to są wszyscy i studenci i różne osoby. Jako klub jeździmy na motocyklach, to jest nasza pasja, jeździmy na motocyklach, łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu. Te pomysły same się nasuwają, każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy. Nie tylko my, również nasze towarzyszki, które z nami jeżdżą, nasze rodziny, bo nawet często dzieci, nasze też uczestniczą w tych spotkaniach. Tak jak wspomniałem, duża rodzina. Wspomagamy również różne organizacje, pomagamy w organizowaniu miejskich imprez, jeździmy do przedszkoli, zbieramy środki przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i nie tylko. Oddajemy krew, robimy to, co wszyscy, którzy chcą gdzieś się pojawić, coś zrobić dla dobrego dla siebie i dla innych, a wokół tego wszędzie są motocykle.
1: Dokładnie tak, jak powiedział Golum, dodam jeszcze, że w zeszłym roku na zakończenie sezonu rozpoczęliśmy, tak, chyba mogę tak powiedzieć, że rozpoczęliśmy akcję zbierania karmy dla zwierząt z pobliskiego schroniska. No, mam nadzieję, chcę w to wierzyć, że będzie to stały punkt zakończenia sezonu.
2: Tak jak tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem wywiadu, dobrze układa się też ta współpraca z miastem, zgadza się, i z lokalnym samorządem?
0: Tak, jak najbardziej. Tu nie możemy powiedzieć złego słowa. Zarówno poprzedni burmistrz, jak aktualny i samorząd, zawsze gdzieś tam była dobra nić porozumienia, tego się trzymajmy, bo jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowaną tak naprawdę organizacją, więc staramy się dobrze, nie tylko z urzędem miasta, jak z wszystkimi lokalnymi urzędami i instytucjami, dobrze współkorelować i oby tak dalej.
1: Mamy w naszym logo herb miasta, więc to też do czegoś nas zobowiązuje.
0: Jeśli chodzi o tą kwestię, to zarówno na naszych plecach, barwach klubowych, które są naszym honorem i godnością, je nosimy. Flaga Słupcy i barwy Słupcy i to, że jesteśmy ze Słupcy i z powiatu słupeckiego, choć nie tylko, bo są motocykliści wśród nas również z innych powiatów. Jeździmy i upowszechniamy i propagujemy słupeckie otoczenie, słupeckie środowisko.
2: Okej, a powiedzcie, co najbardziej według was przyciąga ludzi do motocykli, jeśli chodzi o wasz klub, w ogóle jeśli chodzi o te motocykle?
0: Czy temat klubów to jest inna sprawa i inna sprawa jest temat motocykli, bo mamy czas na tworzenie klubów i na rozwój klubów. Mam wrażenie, że był dużo lepszy gdzieś 10-20 lat temu. Tych klubów bardzo dużo powstawało i to były kluby, które były młode i one się prężnie rozwijały. Teraz oczywiście też powstają kluby, ale najczęściej one jakby są stworzone wśród motocyklistów już doświadczonych. Fajnie by było, żeby mimo wszystko ten motocyklizm był bardzo dobrze postrzegany, bo jak widzimy dookoła, motocyklistów nie brakuje. Tych jednośladów jest z roku na rok coraz więcej, bardzo dużo z motocyklistów, a wśród tego grona motocyklistów jest całe mnóstwo młodych motocyklistów, którzy jak widać pod szkołami, pod różnymi uczelniami w weekendy poruszają się, przemieszczają. Nie widzę, tak może z mojego doświadczenia, nie widzę, żeby te osoby jakieś strasznie miały parcie do tego, żeby tworzyć takie organizacje jak stowarzyszenia. Może szkoda, może nie wiem, jak to na co dzień u nich to wygląda, ale warto by było, żeby te osoby uczestniczyły wspólnie w tej pasji, w tym hobby, bo w czasach, gdzie króluje elektronika, królują tablety, laptopy i część młodzieży siedzi przed ekranami, spotkanie się nawet przypadkiem, przejazdem, jadąc motocyklem, gdzieś na parkingu, gdzieś na stacji, gdzieś w restauracji, w kilka osób, naprawdę przynosi wiele frajdy, wiele fajnych wspomnień. Więc tutaj te grupki nawet nieformalne, które się tworzą, bardzo, że powiem, cieszą oko i serce.
2: Okej, a powiedzcie mi, jeśli chodzi o stereotypy, bo pewnie się spotykacie z różnymi stereotypami na temat motocykli. Co w ogóle o tym sądzicie, jak słyszycie jakieś takie stereotypy na temat motocykli, motocyklistów, jakieś takie postrzeganie, które nie do końca jest zgodne z rzeczywistością?
1: Stereotypy były, są i będą. Nie staramy się jakoś z tym walczyć, nie wiem, jakimiś różnymi metodami, które są gdzieś tam dostępne. Po prostu pokazujemy, że motocykle to fajna rzecz, że można fajnie się przy tym bawić, fajnie spędzać czas, że tak naprawdę motocykliści to normalni ludzie, fajni, normalni ludzie,
2: którzy jeżdżą bezpiecznie.
1: Oczywiście, zawsze i wszędzie bezpiecznie.
2: Powiedzcie, jakie macie w ogóle plany na kolejne miesiące, w ogóle na ten sezon?
0: Zrobić 1000 kilometrów, to tak od mojej strony. Tak, wspomniałem, jest u nas dużo osób, każdy ma trochę te plany rozbite na mniejsze, na większe. No na pewno odwiedzimy w tym roku kilka fajnych zlotów motocyklowych. Jesteśmy zaprzyjaźnieni z wieloma klubami. Lokalnie tutaj, że powiem, w promieniu 100 kilometrów i dalej. Ostatnimi czasy zrobiło się wśród nas jakby może tyle modne, co większa chęć się pojawiła, żeby mimo wszystko te przejażdżki były trochę dalsze i poznać i zaprzyjaźnić się i poznawać kulturę i osoby nawet z drugiego końca Polski, więc tutaj rzeczywiście z planów to zloty, kilka fajnych wypraw, oczywiście przynajmniej raz w roku organizujemy wyjazd taki nasz klubowy, więc to już taka jest większy trip gdzieś nad morze, w góry, gdzie robimy naprawdę coś konkretnego. No oprócz tego są mniejsze grupki w klubie, może to wynika z tego, że nie każdy ma środki, nie każdy ma czas, które organizują różnego wyjazdy, nawet jakieś tam grupy, które w zeszłym roku były, latają do Hiszpanii, wynajmują tam motocykle, też jeżdżą, takie przy ciekawostki. Niektórzy jeżdżą na zloty jak Fakam Z do Austrii, jeden z większych zlotów harlejowskich, bardzo ciekawy event, ale ogólnie skupiamy się wokół naszych tutaj lokalnych imprez i tam, gdzie trzeba, tam wybieramy. Często są to po prostu przejażdżki typu ktoś wysłał SMS-a na Messengerze, jakąś tam wiadomość wysłał, że mam ochotę się przejechać i tak nie od strzała się pojawia na przykład 5-10 osób, które mają ten sam pomysł, mają trochę czasu, żeby się przejechać i po prostu przejechać się do Skorzęcina, do Ślesina, po prostu na lody i często te przejażdżki spontaniczne, takie krótsze, są więcej jeszcze wnoszą niż te dalekie.
2: Czyli jest też ten element spontaniczności plus taka integracja całej grupy, całego tutaj lokalnego środowiska motocyklowego.
1: Dokładnie tak. Tak naprawdę nieważne gdzie, ważne z kim i ile kilometrów przejedziemy. No chyba najważniejsze.
2: I na sam koniec powiedzcie, jak można do was dołączyć, kto może tutaj do was dołączyć i gdzie może was znaleźć.
0: Spróbuję tym razem krócej, bo ja się rozciągam, a kudłaty zawsze ubierze to w piękne te 3-4 słowa. Zasady w klubie są bardzo proste, znane wszystkim dookoła. Prosty regulamin znajdziecie na naszej stronie WFM Słupca. Jeśli nie możecie na nią trafić, to również można zapytać każdego członka klubu. Wystarczy mieć motocykl, przynajmniej 125 cm sześciennych. Oczywiście uprawnienia, że ten motocykl jeździ, tym motocyklem się poruszać. No i chęć uczestniczenia w takim klubie. Resztę opowiemy na miejscu. Nie są to jakieś rzeczy, które trudno spełnić. Oczywiście chwilę jesteś kandydatem, a po krótkim czasie już jesteś pełnoprawnym członkiem, gdzie możesz tak naprawdę uczestniczyć w 100% w tym, co klub sam sobie reprezentuje i to, co dysponuje i tym, co chcemy dysponować.
2: Mówili prezes WFM Słupca Łukasz Golum-Skarbiński oraz wiceprezes stowarzyszenia Marcin Kudłaty-Gorzkowski. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Czas na stały punkt programu na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM, czyli kolejną odsłonę magazynu reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze melduje się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie przenosimy się do Powidza. Malownicze jezioro Powidzkie to nie tylko piękne widoki czy idealne miejsce na wypoczynek, ale także klimat, który jest bardzo istotną częścią wyjątkowego wydarzenia muzycznego. Przed nami kolejna edycja Powidz Jam Festival. To 4 dni muzycznego święta na 5 scenach, a my postanowiliśmy porozmawiać z jednym z organizatorów tego wydarzenia. Michał Maćkowiak opowiedział nam co nieco o początkach festiwalu, momentach z historii tego wydarzenia, które utkwiły mu w pamięci, ale również zdradził to, co czeka nas podczas tegorocznej imprezy. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Jak zaczęła się historia Powidz Jam Festival? Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiego festiwalu?
2: Tak naprawdę Powidz Jam Festival to kilkanaście lat, kiedy gdzieś tam nad Jeziorem Powidzkim zarażamy ludzi pozytywną muzyką. No, zaczęło się dość niewinnie od pomysłu jednego z głównych organizatorów, od Daniela, który gdzieś tam pochodzi z tych regionów i wymyślił sobie gdzieś tam, że chciałby tutaj, żeby troszkę muzyki było więcej na tym terenie powidzkim, bo tutaj często te tereny odwiedzał, gdzieś przy okazji jakiegoś ogniska, gitary i tego wspólnego dżemowania, od tego się wszystko zaczęło. Zaczęło się od edycji tak naprawdę na parkingu Domu Kultury, jeszcze wtedy ten amfiteatr na ośrodku Poczekowy Łazienki jeszcze nie był gotowy. Tam zaczęliśmy taką edycję, na którą mieliśmy kilka zespołów, przyszło kilkanaście osób z Powidza, ale wiedzieliśmy, że to jest jakiś tam początek, zalążek. No i dalej już poszło. No, przede wszystkim dużo pracy i wiara w ten projekt i jakaś pasja i coś, co nam się udaje przez kilka lat robić do tej pory.
1: A co najbardziej zapamiętałeś z tej pierwszej edycji? Jakie były największe wyzwania związane z organizacją pierwszego Powidz Jam Festival?
2: Ojej, no kupę lat temu to było, nie ukrywam, już człowiek tak bardzo tego nie pamiętał, ale te początki to było coś totalnie zabawnego. Nasze prywatne auta przewożące muzyków z Poznania, moje prywatne auto przewożące perkusję jakiegoś grajka, który gdzieś tam zapomniał czegoś. Wtedy była sytuacja też taka, że niektórzy z muzyków spali w ośrodku kultury, więc jakieś afterki z akordeonem, z gitarą, gdzieś tam do późnych godzin nocnych. No dużo było takich smaczków, które gdzieś tam cały czas mamy w głowie, no ale gdzieś to powodowało, że raczej teraz patrzymy na to z perspektywy czasu z uśmiechem i to raczej nas nie zabiło, a wzmocniło takie mniejsze rzeczy. No mówię, mimo tej frekwencji, bo to było coś totalnie jak gdyby odszczelone, nikt nie wiedział, o co nam chodzi, co my tu planujemy robić. Dostaliśmy bardzo duże wsparcie gdzieś tam z Domu Kultury i udało się to pociągnąć. Tak to wspominamy to z uśmiechem, bo też prywatnie bardzo dobrze bawiliśmy się podczas tych edycji. No i mamy też osoby w swoim gronie, czy to zawodowym, czy prywatnym, które dalej gdzieś tam ten festiwal odwiedzają i gdzieś tam z mocnym sentymentem to wspominamy.
1: Okej, a co wyróżnia ten festiwal na tle innych wydarzeń muzycznych w Polsce?
2: To, co nas wyróżnia, to przede wszystkim jego umiejscowienie. Jesteśmy festiwalem, który odbywa się i biorę pełną odpowiedzialność za te słowa, nad najpiękniejszym jeziorem w Polsce, jednym z najczystszych. Jesteśmy festiwalem, który główna scena i wszystkie gdzieś tam pozostałe mają bezpośredni widok na to jezioro. No i ten cały klimat, który udało nam się przez te wszystkie lata osiągnąć. Czyli takiego pełnego wyluzowania, ale też jak gdyby dbania o te detale, tego, że to nie jest tylko muzyka, tylko wszystko to naokoło. To, że nie są tylko koncerty od 19 do 1, tylko tak naprawdę całe te 4 dni są pod znakiem tego festiwalu. Co tak naprawdę dzieje się tutaj, że to nie jest tylko główna scena, to są te sceny dodatkowe, to jest masa dodatkowych atrakcji. No tak naprawdę ktoś przyjeżdżając do nas już od tego czwartku, no bo to jest też festiwal, który trwa 4 dni, do tej niedzieli włącznie, naprawdę nie nudzi się. No już pomijam aspekty turystyczne Powidza i samego jeziora, ale no wszystko to, co my też chcemy zaoferować, to zbiera się jak gdyby w jedną całość.
1: Jak ten festiwal zmienił się przez te wszystkie lata?
2: On zmienił się diametralnie. Można powiedzieć, że tak naprawdę rozkwitł nam bardzo. Gdzieś tam dzięki na pewno ogromnej pomocy, tutaj zarówno władz lokalnych i domów Domu Kultury, ale też sponsorów i partnerów i tych osób, z którymi pracujemy od lat. Udało się z takiego festiwalu, gdzie grało kilka zespołów na jakiejś małej scenie przy Domu Kultury, zrobić festiwal, no nie bójmy się tego słowa powiedzieć, gdzieś tam wyjątkowy na skalę regionu, czy tam jedno z największych wydarzeń muzycznych tego terenu, gdzie tak naprawdę grały i grać będą największe gwiazdy polskiej sceny, bo no, przypominam, że u nas grała i Sanak, i Daria Zawiało w Imrozu, i w tym roku ponownie Vito Bambino i Kwiat Jabłoni. No i myślę, że oprócz tych absolutnych gwiazd numer 1 czy 2, którzy sprzedają aktualnie stadiony, no to cała topka gdzieś tam tej polskiej muzyki u nas była i z czego jesteśmy bardzo dumni, więc możemy szczerze powiedzieć, że no rozrosło się to bardzo, ale my też nie spoczywamy na laurach, tylko no chcemy więcej. Chcemy, żeby to była perełka tego regionu cały czas i żeby ten festiwal był coraz bardziej znany. Też mamy dużo sygnałów od osób, które docierają do nas, którzy po widzeniu nie znali, ale gdzieś tam ktoś coś powiedział, ktoś coś przekazał, czy to z artystów nawet, którzy występowali u nas, czy to z naszych gości i mamy bardzo pozytywny feedback i staramy się co roku coraz bardziej rozwijać.
1: Okej, przejdźmy dalej. Chciałbym zapytać teraz, jak wygląda proces przygotowań do takiego festiwalu? Kiedy zaczynacie pracę nad organizacją tego wydarzenia? I co jest tutaj największym wyzwaniem, jeśli chodzi o Powidz Jam Festival?
2: To jest to praca cały rok. My tak naprawdę zamykając jedną edycję, myślimy, że kolejnej. Wiadomo, że najbardziej intensywny czas to sam czas samego festiwalu i gdzieś tam okolice kilka tygodni przed nim, ale my tak naprawdę i tą burzę mózgów po pierwszej edycji na jak gdyby laurach tych endorfinek po zakończeniu edycji staramy się też od razu siadać do planów na przyszły rok, więc w mniejszym bądź większym wydaniu to jest tak naprawdę praca cały rok. Co jest najtrudniejszym? Najtrudniejszym wyzwaniem dla nas zawsze jest spięcie tego wszystkiego pod względem logistycznym, no i niestety finansowym. W dzisiejszych czasach nie da się tego zrobić bez nakładów finansowych, bez sponsorów, bez partnerów. No jest to wydarzenie nie jakieś ogromnie, ogromnie komercyjne i staramy się zawsze robić to optymalnie, że tak powiem, ale to jest zawsze największy challenge, żeby to udało się spiąć pod tym względem finansowym. To chcielibyśmy, marzyliśmy o tym i marzymy dalej, żeby jak najwięcej tych koncertów było darmowych, ale no przy dzisiejszych stawkach jakichś tam rzeczy logistycznych, techniki, gaz i tak dalej, no nie zawsze jest to osiągalne, nie? To jest najtrudniejsze, zdobyć te podstawy do spięcia takiego finansowego tego festiwalu.
1: A jaki moment, czy momenty z historii festiwalu, mówimy o całej historii dotychczasowej, coś tutaj najbardziej utkwiło ci w pamięci?
2: Oj, jest tego dużo. Ciężko mi wybrać taki jeden, bo myślę, że takim przełomowym momentem był teraz koncert zespołu Laocze, jeden z pierwszych edycji. No wiemy, że zespół już w tym momencie nie koncertuje, więc też z dużym sentymentem na to patrzymy. No ważnym momentem był koncert Tomka Organka z zespołem, kiedy widzieliśmy, że ten plac naprawdę pęka w szwach. Też osobiście bardzo dobrze wspominam edycję, która właśnie, kurczę, teraz sam już nie wiem, czy to nie była ta sama. Myli się to wszystko, ale wspominam edycję, kiedy zespół Xanax był u nas, kiedy udało nam się tam pozyskać z dwóch źródeł granty, kiedy ten line-up był przesiąknięty tymi, że tak powiem, bardziej znanymi zespołami. No ale teraz z perspektywy czasu, no wspominamy, że była u nas Sarach, tak, która w tym momencie sprzedaje stadiony. No dobrze wspominamy Vitamina i Vito Bambino, który po raz kolejny będzie u nas. To jest naprawdę mega dużo momentów, które gdzieś tam mamy w głowie, wspominając ten festiwal. No i także wiadomo, traktujemy to jako pracę, no bo jest gdzieś tam duży nakład energii i ludzi do tego zużyte, ale dalej gdzieś tam czerpiemy z tego duży fan i tworzymy to w ten sposób, że sami dobrze się bawimy tam. To jest jak gdyby chyba klucz tego wszystkiego, że to cały czas się udaje.
1: Jak tutaj dobieracie artystów, którzy występują podczas festiwalu?
2: To też jest kwestia tak naprawdę burzy mózgów. Tego no, staramy się być na bieżąco, jeśli chodzi o taką scenę muzyczną w kraju, o nowych artystach, którzy gdzieś tam wybijają się na tym naszym poletku. Też staramy się zrekrutować zespoły na nasz festiwal, wtedy spotykamy się, przesłuchujemy i staramy się wyłapać te perełki muzyczne. No też mamy gdzieś tam pewien schemat muzyczny, według którego chcemy postępować, więc gdzieś tam od jakiegoś czasu ta scena mniejsza, na przykład w Przybrodzinie, jest dedykowana powiedzmy rockowej, czy troszeczkę mocniejszym brzmieniom. My na tej scenie głównej staramy się zachować taki bardziej czujowy klimat. Gdzieś tam wprowadzamy troszkę muzyki elektronicznej i tak dalej. No jest to też duże wyzwanie, bo chcemy, żeby to jakoś tam artystycznie też się dobrze spinało ze sobą, żeby to nie był duży miszmasz, tylko żeby to wszystko miało ręce i nogi.
1: Tak jak wspominałeś, ta pierwsza edycja to była garstka osób, która przyszła posłuchać, zobaczyć, co robicie. Rozrosło się to z czasem i czy teraz masz już takie poczucie, że wokół tego festiwalu udało zbudować się wam społeczność, która jest zaangażowana, która która żyje i czeka na kolejną edycję?
2: Trochę tak jest. Po pierwsze, na pewno bardzo dużo osób z samego Powidza i okolic. To są osoby, które z wytęsknieniem czekają, które też dopytują i tak dalej. To jest niezmiernie miłe, ale też my widzimy od lat te same osoby, które przyjeżdżają typowo na nasz festiwal. I to jest coś takiego fajnego. Gdzieś tam zagadają, a rok temu było tak, a dwa lata temu było tak. No jest to niezmiernie miłe. Widzimy też po social mediach, ale też osoby same w takim członie organizacyjnym. To są naprawdę osoby, które są z nami od wielu, wielu lat, które gdzieś tam robią to dodatkowo, które na co dzień zajmują się czymś totalnie innym, a po godzinach i w czasie wolnym zajmują się festiwalem w trakcie jego trwania i przed. I się specjalnie bukują urlopy, żeby z nami to robić. No i jest to mega motywujące i jest to coś, co też pozwala nam fajnie funkcjonować.
1: Powiedz proszę, jak tutaj wygląda współpraca z lokalną społecznością? Czy tutaj chętnie pomagają wam ludzie lokalnie, jeśli chodzi o organizację przygotowania do tego festiwalu?
2: Tak, my zauważyliśmy też bardzo dużą różnicę. Z czasem to bardzo dobrze zaczęło działać. No jesteśmy bardzo wdzięczni i chwalimy sobie mega współpracę z Domem Kultury, czy z władzami lokalnymi. No bez tego festiwalu by nie było. Oczywiście, jak zawsze mówią, no chcemy więcej, bo chcielibyśmy jak najwięcej w te 4 dni zrobić, jak najwięcej wykorzystać. No ale widzimy to ogromny potencjał, widzimy fajne przyjęcie tutaj, że tak powiem, z lokalnej społeczności. Widzimy, że oni są na tak, że gdzieś tam nawet jak na początku było troszeczkę negatywnego speku, to od jakiegoś czasu widzimy, że raczej wszyscy wiedzą, że ten festiwal jest kojarzony z regionem, że jest to coś fajnego. Mimo 4 dni hałasu, jak to robimy, gdzieś tam postawienia czasami do góry nogami pewnych tematów, no to widzimy raczej pozytywny odbiór i mamy nadzieję, że tak zostanie.
1: Chciałbym teraz przejść do tego, co w tym roku będzie się działo przez te 4 dni festiwalu.
2: No przede wszystkim w takich kwestiach aktualnych odsyłam do naszych social mediów, gdzie my na bieżąco informujemy o tym, jakie mamy plany na ten rok, co się będzie dokładnie działo. Będziemy po kolei udostępniać harmonogram tych wszystkich wydarzeń. No ale przede wszystkim mamy klucz całego naszego festiwalu, czyli kilka scen muzycznych, jak to scena na ośrodku w Poczekowym Łazienki, będzie scena przy Brodzinie, będzie taka mała plenerowa scena przy restauracji Jabłona i planujemy taką dosłownie jednokoncertowe wydarzenia przy okazji rewitalizowanego rynku. Przede wszystkim, opowiedz festiwal to przede wszystkim muzyka i na tym się też będziemy skupiać. Cały line-up również będzie udostępniany, no ale z tych najgłośniejszych nazwisk to w czwartek będziemy mieli Vito Bambino, w piątek będzie to Fisze, Made Tworzywo, sobota jest dniem totalnie darmowym, gdzie tutaj też zaskoczymy na pewno, jeszcze nie wszystko możemy zdradzić, ale na pewno jeszcze coś fajnego wam zaprezentujemy, ale będzie między innymi również ekipa z Rad Crew, czyli też taki jedna z legend tego festiwalu, która co roku się gdzieś tam u nas pojawia i w niedzielę jako ten główny koncert, to koncert Kasi Sienkiewicz, czyli połowy z duetu Kwiatu Jabłoni z tym nowym solowym projektem u nas będzie. No ale no powiedz, że festiwal to przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale również te wydarzenia dodatkowe, czyli różnego rodzaju aktywności sportowe, zumby, jogi. Są też jogi na słupach, na naszym jeziorze. Cała taka strefa partnerów, futraków, która też będzie działała od godzin popołudniowych. Dużo, dużo masę świetnych atrakcji, które no, powodują, że ten festiwal żyje od godzin porannych. Nie?
1: I na koniec chciałbym zapytać o to, czy jest jakieś marzenie związane z Powidz Jam Festival, którego jeszcze nie udało się wam zrealizować?
2: No, tych marzeń jest dużo, tylko że te marzenia to są naprawdę marzenia. Znaczy my mierzymy wysoko, bardzo byśmy chcieli, żeby ten festiwal się rozwijał, ale no wiemy, że teren jest jaki jest i pewnych ilości naszych tutaj, już tak powiem, uczestników nie pomieści, więc musimy brać siłę na zamiary. Ja może nie w swoim imieniu, ale w imieniu Daniela, tego głównego organizatora, wiem, że jego jednym z marzeń zawsze było ściągnięcie tutaj Kazika, czy Kultu, czy tam Kazika z jakimś innym projektem. Wiem, że co roku z tym tematem stara się go poruszyć, ale no jest to temat trudny, delikatnie mówiąc. Mamy marzenia, staramy się co roku starać je chociaż zrealizować. Mówię, to jest taki, który chyba mogę powiedzieć głośno. No pozostałe to niech zostaną w naszej głowie, bo może się zrealizują i będzie wtedy jakaś fajna niespodzianka.
1: Mówił jeden z organizatorów Powidz Jam Festival, Michał Maćkowiak. A ja dodam na koniec, że tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach od 30 lipca do 2 sierpnia. Szczegóły znajdziecie na festiwalowym Facebooku. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: początek dnia z Meloradiem Słupca na 102,9 FM i tradycyjnie magazyn reporterów, a przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o makiecie Słupcy datowanej na około 1570 rok.
3: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczne wycinanie, formowanie elementów.
1: Dzisiaj zaglądamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, gdzie historia rozgościła się na dobre. A wszystko to za sprawą wyjątkowej makiety, która przedstawia nasze miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około 1570 roku. Ta wyjątkowa praca to dzieło mieszkańca naszego miasta Stanisława Czarneckiego. Na makiecie znalazło się ponad 500 różnych budynków, które zostały stworzone ręcznie od samych podstaw. O szczegółach mówi dyrektorka biblioteki Anna Karpińska.
4: W naszej bibliotece pojawiła się wyjątkowa makieta przedstawiająca miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około roku 1570. Autorem tego projektu jest pan Stanisław Czarnecki, słupecki modelarz, który od lat pasjonuje się historią i modelarstwem. Myślę, że to będzie wspaniała lekcja historii, nie tylko dla dorosłych, którzy już zatrzymują się przy tej makiecie, obserwują, komentują i oglądają, ale też dla najmłodszych, począwszy od przedszkolaków, po dzieci szkolne i młodzież. Będziemy organizowali lekcje biblioteczne i omawiały właśnie tę makietę, co się na niej znajduje i historię Słupcy. Makieta pokazuje między innymi układ miasta z murami obronnymi, czterema bramami wjazdowymi oraz najważniejszymi obiektami, takimi jak kościół, na przykład świętego Wawrzyńca, wówczas najważniejsza świątynia w regionie. Pan Stanisław Czarnecki, żeby stworzyć tę makietę, korzystał z wielu źródeł historycznych, materiałów muzealnych z całej Polski oraz badań terenu, ale również, tak jak nam powiedział, z opowieści mieszkańców, którzy gdzieś tam z dziada, pradziada przekazywali sobie te informacje. Także zapraszamy do oglądania i podziwiania.
1: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy Anna Karpińska. Spotkaliśmy się również z autorem makiety Stanisławem Czarneckim. To pasjonat historii i modelarstwa, który podjął się stworzenia tego wyjątkowego projektu, który odwzorowuje nasze miasto sprzed wieków. Posłuchajmy naszej rozmowy z autorem makiety. Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiej makiety Słupcy i dlaczego akurat ten okres historyczny?
3: Ogólnie odkąd pamiętam, od dziecka, jak mieszkam w Słupcy, interesowałem się historią tutaj lokalną. Już za dzieciaka dochodziły do mnie jakieś tam legendy, historie, ludzie tam powielali jakieś ciekawe tematy. I w sumie okres pandemii spowodował, że tam zacząłem się bardziej interesować tą historią, było trochę więcej czasu. Siedziałem w internecie, bo wiadomo, nie można było odwiedzić ani muzeów, ani jakichś tam instytucji. Gdy zgromadziłem dosyć pokaźną liczbę jakichś tam dokumentów, informacji ciekawych, zacząłem myśleć o zrobieniu dla siebie małej makietki. Zawsze jak jakiś temat mnie interesuje, to staram się to przekuć na jakiś model albo właśnie małą makietę. Podzieliłem się tą informacją w pracy, no i koledzy z pracy namówili mnie, żeby zrobić coś większego dla miasta. No i później już ruszyło.
1: I tutaj możemy oglądać ten efekt finalny. Proszę powiedzieć, z jakich tutaj źródeł materiałów pan korzystał, do czego udało się dotrzeć w trakcie przygotowywania tej makiety?
3: Głównie były to dwie książki na temat historii Słupcy. Jedyne dwie, więcej nie ma niestety, z tego co wiem. Wszelkie źródła dostępne w muzeach online. Jakieś nawet rzeczy wygrzebane z zagranicy. Starałem się też znaleźć informacje o jakichś dokumentach, podaniach skradzionych podczas wojen, zaborów, potopu szwedzkiego. I w ten sposób udało mi się dotrzeć praktycznie na całym świecie do różnych informacji, zdjęć z XIX wieku nawet. No, posiłkowałem się też starymi informacjami na temat Słupcy z muzeum, z jakichś tam też portali społecznościowych, profili różnych o historii Słupcy.
5: To teraz przejdźmy do tego, jak w ogóle długo zajmuje się pan modelarstwem i czy to jest taka pierwsza duża makieta, jaką pan stworzył?
3: Tak, pierwsza praktycznie od zera. Miałem okazję naprawiać makiety jakieś tam kolejowe, makiety dla różnych firm, przerabiać gotowe makiety, ale taką od zera pierwszą była właśnie ta. Ja ogólnie zajmuję się modelarstwem profesjonalnie od ponad 20 lat. Moją specjalnością są modele robione od zera, według własnych planów lub jakichś tam powierzonych, znalezionych, jak i małe dioramki. Dioramki to są takie malutkie makiety przedstawiające jakiś tam wycinek sytuacji, jakiejś historii.
5: Proszę powiedzieć, jak wyglądał w ogóle proces tworzenia tej makiety, jeśli chodzi już o samo wykonanie?
3: Proces był bardzo skomplikowany, bo trzeba było zacząć od zera. Po zgromadzeniu informacji, przesianiu ich, zacząłem robić pierwsze wzory budynków z tworzywa, z plastiku. Te wzory później powielałem w własnoręcznie wykonanych formach z żywicy. No bo wiadomo, tutaj jest kilkaset budynków, więc no nie można było zrobić każdego budynku osobno. Następnie doszło stworzenie budynków takich nietypowych jak kościoły, bramy, wieże. Później przyszedł etap malowania tego wszystkiego, pasowania, dorabiania detali. No i myślę, że to wszystkie etapy. W międzyczasie oczywiście było mnóstwo poprawek, zmian, ale to jest normalne w modelarstwie.
5: To jest w 100% ręczna praca, czy też jakieś nowocześniejsze technologie pan wykorzystywał przy tworzeniu tej makiety?
3: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczne wycinanie, formowanie elementów. Są dwie figurki drukowane 3D. Ale tak poza tym to wszystko było tradycyjnymi metodami.
5: Przejdźmy do samej makiety. Proszę opowiedzieć, co tutaj możemy zobaczyć? Jakie tutaj mamy najważniejsze obiekty? Jak to możemy umiejscowić? Tak przełożyć na tą współczesną mapę naszego miasta?
3: Tutaj zależało mi na takim balansie między jakąś tam prawdziwością historyczną, na którą no nie ma zbyt wiele po prostu dokumentów ani dowodów, a jakimiś charakterystycznymi elementami. Starałem się uwydatnić tutaj rzeczy, które są zapisane gdzieś tam w jakichś podaniach, w jakichś sprawozdaniach z podróży niektórych podróżników. Także mamy tutaj no przede wszystkim najważniejsze kościoły w mieście. Są koszary, wiadomo, bramy, baszty, jest rynek. Z takim najmniejszym, ale najważniejszym elementem, czyli miejską studnią, która jest też ciekawym elementem. No i do tego dodane typowe budynki, jakie były w średniowieczu, czyli budynki kowalów, jakieś gospody, co by tu jeszcze, no i sukiennice, które były bardzo ważne w Słupcy w tamtym okresie.
5: Mamy tutaj na tej makiecie aż 4 bramy. Można to jakoś teraz umiejscowić współcześnie? Jak to mniej więcej wygląda?
3: Jak najbardziej. Znaczy to nie jest nigdzie oznaczone i to jest takie umiejscowienie trochę szacunkowe. Brama Konińska na przykład. Jest to miejsce zaraz za kościołem Świętego Wawrzyńca. Oczywiście przechodziła przez środek ulicy. Tam jest Wawrzyniec, wyjazd na Konin. Brama północna, czyli na Toruń. Tutaj prawdopodobnie jest to miejsce obok Pasmanterii, troszeczkę w głąb, w stronę rynku. Brama Poznańska jest praktycznie za Złotnikiem na ulicy Poznańskiej i brama Pyzderska będzie mniej więcej umiejscowiona na wysokości MOPS-u. Tutaj najprędzej można znaleźć te miejsca, gdzie były bramy i mury, gdzie widać na ulicy po prostu takie lekkie obniżenie. To są takie charakterystyczne miejsca, po których można poznać te.
5: Ten rynek na pańskiej makiecie, on jest podobny lokalizacją do tego obecnego rynku Słupcy?
3: Praktycznie jest dokładnie w tym miejscu, w którym był wtedy rynek. No wiadomo, tam obszar mógł się trochę zmienić. Wtedy był to bruk najprawdopodobniej. Bruk również był zmieniany kilka razy z tego, co się orientowałem, w różnych okresach miasta. Miałem okazję współpracować z firmą świadczącą usługi georadarem i tutaj odkryliśmy kilka takich elementów, artefaktów pod ziemią, które mogą w jakiś tam ograniczony sposób dowodzić, że są to piwnice. Właśnie znaleźliśmy prawdopodobne umiejscowienie studni, które też potwierdzają zdjęcia z okresu międzywojennego. Także tutaj obszar rynku jest praktycznie taki sam, tak samo ulic, taki sam jak teraz.
5: Prowadząc badania, przeglądając te wszystkie dostępne materiały, żeby przygotować tę makietę, coś pana zaskoczyło? Coś, czego nie wiedział pan wcześniej, jeśli chodzi o ten okres związany ze Słupcą?
3: Tak, było parę takich elementów. Znaczy, miałem świadomość, że to był okres, w którym Słupca była, można powiedzieć, najlepiej rozwinięta, jeśli chodzi o gospodarkę obszarowo. Taką ciekawostką dla mnie było na przykład właśnie umiejscowienie studni i później na zdjęciach widoczna w tym miejscu takie jakby drewniana klapa. Następnie odkryłem na zdjęciach z okresu międzywojennego pompę paliwową. Okazuje się, że to mogła być jedna z pierwszych pomp w Wielkopolsce, czyli taka prymitywna stacja benzynowa, albo informacje, gdzie mogły znajdować się koszary, które musiały być w miarę pokaźne, jak na tak niewielkie miasto, ponieważ przy jakichś tam wystąpieniach zbrojnych wystosowaliśmy całkiem dużą liczbę żołnierzy, czy tam rycerzy w tamtym okresie.
5: Makieta jest dostępna już tutaj w bibliotece na stałe. Czy dotarły już do pana jakieś pierwsze informacje od mieszkańców, którzy odwiedzają bibliotekę, oglądają tę pana pracę?
3: Tak, są, na szczęście są to pozytywne reakcje. Ogólnie ludzie są zaskoczeni wyglądem miasta, działa to mocno na wyobraźnię mieszkańców. Podobają się jak najbardziej detale, szczegółowość samych budynków, bo wiadomo, makiety architektoniczne, czy takie typowe w muzeach, no to są po prostu proste budyneczki, płaskie. Tutaj ludziom bardzo się podoba właśnie zdetalowanie tego wszystkiego. Ogólnie sam wygląd całej makiety, kolorystyka, na razie tyle z tego, co wiem.
5: Okay. A proszę powiedzieć, pana zdaniem, jaką ta makieta może odegrać rolę w popularyzowaniu historii wśród tych młodszych pokoleń?
3: No mam nadzieję, że zaciekawi na tyle, żeby młodzież czy dzieci chciały same też poznawać tę historię, bo jednak jest trochę portali internetowych poruszających ten temat. Fajnie jakby też odrodziło się troszeczkę modelarstwo w Słupcy, bo praktycznie już w tej chwili nie istnieje. No ale ogólnie chodzi mi o to, żeby interesować całą historią. Młodzież, dorosłych, bo dorośli też są zaskoczeni, też potrafią opowiedzieć ciekawe rzeczy. I fajnie, gdyby na nowo powstał jakiś dialog między pokoleniami, żeby można było sobie posłuchać starszych osób, które pamiętają też ciekawe rzeczy z historii Słupcy, budynki, których już nie ma.
5: Dobrze, i na sam koniec proszę powiedzieć, czy planuje pan stworzyć kolejne makiety o tematyce historycznej?
3: Nieprędko, bo to dosyć wykańczający proces, bardzo męczący. Plany modelarskie mam na tą chwilę bardziej we własnym kierunku, czyli mam mnóstwo pomysłów, głównie modelarstwo science fiction. Jeśli chodzi o historię, tutaj ze mną jest taki problem, że jeśli biorę się za coś historycznie, to zaczynam gromadzić zbyt dużo informacji, jakichś tam dowodów na istnienie tam czegoś i wtedy to jest bardzo zajmujące. A niestety czasu trochę też brakuje, więc głównie jakieś własne projekty.
5: Okay. Coś może pan więcej zdradzić? Co to za projekty?
3: Ojej, taką moją specjalnością są roboty. Mam nadzieję, że się uda dokończyć zaczętą serię takich zniszczonych, porzuconych robotów. Takie postapokaliptyczne klimaty. Tutaj wtrącę z przeszłości takiej mojej fakt, że przez praktycznie 9 lat reprezentowałem Słupce i tą okolicę na festiwalu Fantastyki Pyrkon. Miałem tam swoje stoisko i wystawiałem właśnie modelarskie jakieś tematy. Także na tą chwilę praktycznie coś związanego z fantastyką, robotami.
0: Mówił autor makiety Słupcy, Stanisław Czarnecki. Przypomnijmy, że tę wyjątkową pracę można oglądać w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy. I jest ona dostępna w godzinach pracy biblioteki. A tak jak wspominała nasza rozmówczyni Anna Karpińska, w planach jest organizowanie lekcji bibliotecznych dla najmłodszych, którzy będą mogli zapoznać się nie tylko z makietą, ale przede wszystkim z historią naszego miasta. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.

0: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia na 102,9 w Słupcy. Dziś spotkanie z historią Zagórowa, o pomniku, który niegdyś stał w Zagórowie. Dziś pozostała po nim tylko pamięć m.in. zagórowskiej bibliotekarki Katarzyny Połom, z którą rozmawiałem na ten temat i zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Święty Wawrzyniec to nie tylko Słupca, to także tradycja zagórowska, bo na rynku w Zagórowie był niegdyś pomnik świętego Wawrzyńca. Dzisiaj powrócimy do tej historii, co przede wszystkim należy na początku powiedzieć o tej figurze, która była, dzisiaj jej nie ma, ale tradycja, jak wspomniałem, pozostała.
1: Dokładnie tak. To jest taki mocno zapomniany już element zabudowy zagórowskiego rynku, ponieważ zniszczony został ten pomnik w trakcie okupacji, myślę, końcówka 39 albo początek 40 roku. Wtedy okupanci wysadzili pomnik niepodległości, który zbudowano w 36 roku, także niezbyt długo się nastał na zagórowskim rynku. Został przez Niemców wysadzony i zaraz potem został zniszczony również pomnik świętego Wawrzyńca, a potem Niemcy zaprzestali niszczycielskiej działalności i to ma związek właśnie ze świętym Wawrzyńcem. I tak jak już mówiłeś, właśnie słupecki święty Wawrzyniec ciągle stoi tam na rogu Traugutta, tak dobrze kojarzę ulicę. I podobno te figury były bardzo zbliżone właśnie jeśli chodzi o rozmiar i o wygląd. Tak wspomina przynajmniej pani Grażyna Harmacińska-Nyczka, też już świętej pamięci, ale ona częściowo zagórowianka, częściowo słupka. Także pamiętała obie te figury. Jeśli chodzi o naszego Wawrzyńca Zagórowskiego, no to tak do końca nie wiemy, kiedy ta figura, kiedy ten pomnik powstał w Zagórowie. Nie mamy jak na razie żadnych źródeł, a przynajmniej żadnych źródeł, o których mnie i takim moim zaprzyjaźnionym regionalistom byłoby wiadomo, więc my tak naprawdę cały czas szukamy. No ale dlaczego ten święty Wawrzyniec w ogóle? Skąd ten kult tego świętego akurat w Zagórowie? Święty Wawrzyniec jest patronem między innymi osób poparzonych, osób związanych z takimi zawodami właśnie jak między innymi rzeźnictwo, jak kucharze, ale również bibliotekarzy, więc tutaj też taki punkt styczny z moją osobą, ponieważ jestem bibliotekarką. Ale właśnie tak, to był święty, do którego zwracano się o opiekę przed pożarami, a Zagórów to niestety miał dużego pecha, jeśli chodzi o te pożary, bo wielokrotnie w XVIII wieku miasteczko płonęło, zabudowa była wtedy po prostu drewniana, dość gęsta, no i wystarczyło po prostu pożar jednego zabudowania, żeby z dymem poszło kilkadziesiąt budynków. Nawet w 1768 roku pożar strawił prawie cały Zagórów. 53 budynki poszły z dymem. Między innymi właśnie ratusz, który gdzieś tam na dużym rynku, a może na małym, bo tego też nie wiemy, ale spłonął i nigdy go nie odbudowano, dlatego Zagórów nie ma ratusza. I potem też był kolejny pożar, też spłonęło kilkanaście budynków, no i faktycznie myślę, że tu się mógł zrodzić w mieszkańcach Zagórowa gdzieś taki koncept, żeby po prostu gdzieś tam do opatrzności albo do świętego zwrócić się z prośbą o ratunek. No i stąd pewnie ten święty Wawrzyniec na tym rynku się pojawił, ale też świętego Wawrzyńca w Zagórowie możemy spotkać właśnie nie tylko, znaczy mogliśmy spotkać, bo teraz już nie możemy na dużym rynku, ale możemy spotkać po prostu w kościele rzymskokatolickim. W bocznej nawie jest taki wielki portret świętego Wawrzyńca. Jego takim atrybutem jest krata, czy tam rożen, jak niektórzy mówią, bo on tak właśnie w taki nieszczęsny sposób dokonał swojego żywota, i ta palma męczeńska. Natomiast na małym rynku w Zagórowie znajduje się pomnik świętego Jana Nepomucena. Ten z kolei chronił od powodzi, tak? I zagorowianie też się do niego zwracali o wsparcie.
0: Bo także powodzie Zagórów nawiedzały.
1: Tak, zdecydowanie. Jednak no to bliskość rzeki Warty, tych jej dopływów i tak dalej, no i kiedyś też inaczej ten klimat wyglądał, trochę więcej było śniegu, śniegu. Inaczej wyglądały po prostu roztopy, poziom wód też się zdecydowanie bardziej podnosił, no i tak oczywiście były powodzie. No i święty Jan Nepomucen został pobudowany z inicjatywy małżeństwa Plucińskich, to byli jacyś wielcy tacy hodowcy gęsi między innymi. No i na cokole pod figurą świętego Jana Nepomucena są też wizerunki innych świętych, między innymi znajduje się tam święty Wawrzyniec. Tylko Zagórowianie właśnie przypatrują się tej figurze świętego Wawrzyńca, widzimy tą kratę, ale w ręce to, co trzyma, to prawdopodobnie nie jest palma męczeńska, a gęsie pióro. Także taki mały akcent właśnie związany z zagórowskimi gęsiami i tą gęsiarską tradycją. Także tu mamy Wawrzyńca, tam mamy Wawrzyńca. No i na tym dużym rynku w Zagórowie ten pomnik świętego Wawrzyńca właśnie w którymś momencie został pobudowany. No i tak, nie wiemy kiedy, nie ma żadnych dokumentów. Są osoby, które tego Wawrzyńca wspominały, z którymi miałam okazję porozmawiać. To też są już osoby, które nie żyją. Tak? To właśnie rocznik 1919-1920. Pani Grażyna Harmacińska-Nyczka wspominała właśnie ten pomnik. Wspominała właśnie uroczystości związane z Dniem Świętego Wawrzyńca, to jest 10 sierpnia. I bardzo dużo ludzi się zbierało na rynku zagórowskim, przynosili kwiaty, stroili pomnik, były jakieś pieśni śpiewane. Wspomina to też również pani Zemełkowa, też już nie żyjąca niestety, że tak to wyglądało, że ten kult świętego Wawrzyńca był bardzo żywy i rzeczywiście te uroczystości były takie bardzo z pompą, że tak powiem. No i niestety właśnie w czasie okupacji te uroczystości bardzo, bardzo podobno przeszkadzały takiemu niemieckiemu rzeźnikowi, właścicielowi sklepu mięsnego, który mieszkał...
0: Dziwny, bo jego patron, tak?
1: No właśnie tak, ale podejrzewam, że ten Niemiec, on się nazywał Geisler, ciężko w tej chwili to nazwisko mi dokładnie przywołać z pamięci, zresztą też właściwie zapisywany jest różnie, więc nie wiem do końca. No był ewangelikiem, w ewangelików z kolei nie ma kultu świętych, nie? A z kolei pewnie musiało go irytować właśnie jakieś tam zamieszanie wokół tej figury. No przynajmniej tak się mówi, tak ta historia mówiona tak nam przetrwała.
0: To jest rozmowa z zagórowską bibliotekarką Katarzyną Połom na temat nieistniejącego już zagórowskiego pomnika świętego Wawrzyńca. No i co dalej się z nim działo?
1: Pomnik został wysadzony. Wcześniej pomnik właśnie niepodległości. Ten, który aktualnie stoi w środku dużego rynku, jest odbudowany. No i właśnie tego świętego Wawrzyńca również zniszczono, wysadzono, zdetonowano. No i później Niemcy, przesądni zresztą, w jakiś tam sposób wierzący w jakieś tam paranormalne sytuacje, troszeczkę się przestraszyli, bo kilka dni po tym, jak wyleciał w powietrze pomnik świętego Wawrzyńca, to u Niemca Geislera wybuchł pożar, który strawił całkowicie po prostu jego sklep, jego mieszkanie i tak dalej. Oni się uratowali jako mieszkańcy, no ale majątek no właściwie poszedł z dymem.
2: No i wiadomo, jaka była przyczyna pożaru, czy to nie był jakiś akt zemsty?
1: No oficjalnie mówi się, że to była jednak kara, jaką nałożył święty Wawrzyniec, tak, na pewno po prostu ktoś, jakiś Polak podpalił mu w akcie zemsty, ale no po prostu Polacy zaczęli szeptać między sobą, że to święty Wawrzyniec pokazał jeszcze rzeźnikowi dodatkowo, tak, że no przeniewierzył się tak zupełnie i swojemu cechowi i po prostu jednocześnie Polakom, wśród których mieszkał tyle lat i nic mu nie przeszkadzało, a nagle zaczął...
2: Czyli to nie był Niemiec napływowy w związku z II wojną światową, tylko osoba tutaj, mieszkaniec, zagórowianin tak naprawdę, tak?
1: To znaczy tak mówiono. czy tak jest na 100%, to też nie umiem powiedzieć, bo właśnie mam za mało źródeł, ale prawdopodobnie mieszkał tam już wcześniej, a po prostu był jednym z tych Niemców, niestety, no, należących do tej tak zwanej piątej kolumny. No i Niemcy po prostu skapitulowali, jeśli chodzi o wysadzanie kolejnych tutaj zabytków, także tak ocalał święty Jan Nepomucen na Małym Rynku. Pani Pęcherska, też już niestety nie żyjąca, ona wspominała, że jej macocha z tego gruzu pozostałego po pomniku świętego Jana, świętego Wawrzyńca, zabrała główkę jego po prostu i gdzieś tam ta główka była w domu u nich przechowywana przez lata, ale co się z nią później stało, tego też już niestety nie wiadomo. No i po świętym Wawrzyńcu zostały tak naprawdę, no właśnie, wspomnienia tych osób, które już odeszły. Tak, moja jakaś pasja, tak? Która po prostu gdzieś tam miegna cały czas do tego, by odkryć jak najwięcej na ten temat. No i są fotografie, zaledwie 3, gdzie troszeczkę tego Wawrzyńca widać. Niestety ta, która przedstawia konkretnie pomnik, jest prześwietlona. Więc widać tak naprawdę postument, tak, siedzącego na postumencie chłopca, chłopca za budowę Zagórowa.
2: Może warto byłoby dzisiaj podrzucić sztucznej inteligencji.
1: No i właśnie, to jest bardzo dobry pomysł, tak. O tym myślę i planuję coś takiego zrobić. Tak, tak, to jest właśnie świetna sugestia i będę próbowała właśnie w jakiś tam sposób odtworzyć tego świętego Wawrzyńca. To, jak mógł wyglądać i jak wyglądał właśnie na tle tej ówczesnej zabudowy.
2: A były jakieś próby potem, już po zakończeniu II wojny światowej, jakieś pomysły, idee takie, aby ten pomnik odtworzyć?
1: No właśnie, z tego co ja wiem, to nie. On został po prostu jakoś tak w dziwny sposób zapomniany. No wiadomo, że po tym 45 roku to tak naprawdę mieliśmy kolejny zabór i takie właśnie kwestie związane z kultem świętym może chyba niekoniecznie były dobrze widziane, tak przynajmniej tak wnioskuję, bo nie myślano o tym, a później ja myślę, że po prostu ludzie zapomnieli. Ludzie o nim zapomnieli i ja też bym tak naprawdę nie przywoływała go, gdyby nie to, że właśnie w trakcie jednej z rozmów z panią Grażyną Harmacińską padło to hasło, że święty Wawrzyniec, a ja mówię, jaki święty Wawrzyniec? Ja mówię, Nepomucen chyba. No nie, no myśmy mieli przecież w Zagórowie świętego Wawrzyńca na rynku. Ja mówię, o rany, nie? No i tak to po prostu poleciało. Kilka, no już teraz pewnie około 10 lat temu, no 10-12 lat temu ja tam mam świra na punkcie tego świętego Wawrzyńca, nie? Paradoksalnie.
2: A te wszystkie informacje, które zbierasz, to gdzieś gromadzisz w takim miejscu, które gdzieś będzie kiedyś dostępne, upublicznione zostaną te rzeczy, które znalazłaś?
1: Tak, my z przyjaciółmi prowadzimy taką stronę, która się nazywa Zagórów Miejsce z Historią i tam są artykuły poświęcone historii Zagórowa. O świętym Wawrzyńcu artykuł już tam na stronie wisi od jakiegoś czasu, ale no ja cały czas liczę na to, że w

0: Dziękuję bardzo.
1: To była rozmowa z Katarzyną Połą, zagórowską bibliotekarką, na temat nieistniejącego już dziś pomnika świętego Wawrzyńca w Zagórowie. Jeszcze raz zapraszamy na stronę Zagórów Miejsce z Historią. Jej adres to zagórówzhistorią.com. Na tej stronie m.in. Zagórów najdawniejsze, sylwetki zagórowian, ciekawostki, organizacje społeczne i kulturalne, galerie, zdjęcia, filmy, także mapy. A wśród publikujących Artur Paprzycki, Damian Kruczkowski, Grzegorz Cieślewicz, Katarzyna Połom, Bogdan Michalski, Liliana Komorowska i Łukasz Parus. Zagórówzhistorią.com. Warto odwiedzić to miejsce w sieci. I to wszystko w tym wydaniu magazynu Reporterów na 102.9 w Słupcy. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn Reporterów Meloradia Słupca.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn Reporterów w Meloradiu na 102.9 w Słupcy. Dzisiaj zaglądamy do Pyzdr, do tamtejszego muzeum, w którym spotkałem się z jego dyrektorem Michałem Czerniakiem. I co przed nami? Kilka słów o muzeum, także o jego historii, również o historii Pyzdr. Na koniec zaprosimy na wystawę, na której prezentowane są eksponaty związane z historią broni czarnoprochowej. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Jesteśmy w niezwykle urokliwej miejscowości, która nazywa się Pyzdry. Tutaj także urokliwe miejsca, jedyne w swoim rodzaju, bardzo wyjątkowe. Między innymi muzeum, do którego zajrzeliśmy, i jest tutaj przy mnie gospodarz tego miejsca, dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach, pan Michał Czerniak. Witam.
3: Witam serdecznie.
1: Przekraczamy progi muzeum i zanim zaczniemy oglądać wystawy, zaczniemy stykać się z eksponatami, to o czym należałoby wiedzieć, jeżeli chodzi o to miejsce? Jaka jest jego historia?
3: Akurat ten obiekt, w którym jesteśmy, to jest dawny klasztor pofranciszkański. No, historia w zasadzie zaczyna się już z historią miasta, a więc miasta już tego lokacyjnego, gdzie to właśnie książę Bolesław Pobożny, no, tutaj szczególnie się zwraca uwagę na jego żonę Jolentę, która to ona ponoć miała być taką przyczyną do tego, żeby ci franciszkanie pojawili się w Pyzdrach. I tu już w 1277 roku, to już jest taka data, która już nam wskazuje na to, że oni tu już są, bo akurat w Kaliszu, na konwencie, tam ich odnotowano, że ten konwent w Pyzdrach się znajduje. A miasto swoją historię, tak można powiedzieć hipotetycznie, bo ta data nie do końca nie jest znana, to zaczyna swoją historię taką lokacyjną, właśnie za przyczyną Bolesława Pobożnego, w 1257 roku. I od tego czasu właściwie to miasto stanowi za jedno z ważniejszych miejscowości, zarówno w tych działaniach książęcych, w tym czasie tak zwanej walki o tron, gdzie wszyscy książęta piastowscy próbują tę koronę sobie na głowę założyć. No już tak trochę humorystycznie o tym mówię, ale fakt jest faktem, że te spory i potem te czasy, kiedy nie tylko się spierano, ale też zawierano pokój między sobą poprzez różne związki, ale jak i związki małżeńskie, no powodują, że to miasto, szczególnie tutaj Pyzdry, stają się ważne wśród takich miejscowości tutaj wielkopolskiej, jak Kalisz, Gniezno i Poznań, gdzie te miasta już za czasów, tuż szczególnie już ten okres Władysława Łokietka jest, kiedy to one, te miasta między sobą zawierają pewne układy, między innymi układy dotyczące bezpieczeństwa na drogach prowadzących do tych miast, no i między innymi utrzymywania wspólnego kata, gdzie to też ten kat gdzieś tutaj zapewne był wykorzystywany. To już też takim świadectwem na to, że to, ta miejscowość odgrywa poważną rolę już właśnie za czasów Bolesława Pobożnego. To Pobożny między innymi tu doprowadza do tego, że wybór biskupa poznańskiego odbywa się niejako, nie tyle tu dokładnie, ale tutaj ten wybór został zatwierdzony przez Bolesława Pobożnego ingresem biskupim w kościele parafialnym w Pyzdrach w 1265

0: roku doszło do wyświęcenia właśnie biskupa poznańskiego, niejakiego Falente, różnie jest zapisywane jego nazwisko, na biskupa właśnie poznańskiego.
1: To miejsce tutaj jako muzeum wyjątkowe jest właśnie dlatego, że nie jest to tak, że nowy budynek, stare eksponaty, ale stare eksponaty i też stary, przesiąknięty historią budynek, przesiąknięty historią miejsce, gdzie czuć tę atmosferę wieków.
0: Tak, akurat jesteśmy w pomieszczeniu sklepionym, bo to jest sklepienie żaglaste akurat, w pomieszczeniu, w którym znajduje się obecnie biblioteka. Pierwotnie też właśnie w tych pomieszczeniach na piętrze, w skrzydle wschodnim klasztoru znajdowała się biblioteka franciszkańska. Tyle, że zapewne nie była aż taka wielka, jeżeli tak bogata zbiory, jak to dzisiaj te biblioteki wyglądają. Ale niemniej rzeczywiście ta biblioteka jest wielokrotnie wymieniana, jest nawet szczególnie zinwentaryzowana w wieku XVII, gdzie wiele dzieł tutaj jest wymienianych. No niestety te dzieła, ten czas pobytu franciszkanów w Pyzdrach kończy się na roku 1865.
2: To teraz kilka słów na temat historii samego muzeum.
0: Historia sięga prawie 70 lat już to muzeum w tym mieście jest. To muzeum pierwotnie budowane w zasadzie na depozytach Muzeum Narodowego Poznania. Ambicją zarówno mieszkańców, jak i też rodaka pochodzącego z Pys, profesora Ignacego Tłoczka, było to, żeby taką izbę, początkowo znajdującą się na rynku, utworzyć. Rzeczywiście to była izba muzealna, tyle że to wyposażenie to były depozyty Muzeum Narodowego. Potem przychodzi czas nowego podziału administracyjnego, jaki dokonał się w latach 70-75 rok. I wówczas jesteśmy w województwie konińskim i wtedy z automatu niejako tutaj za sprawą państwa Nowaków, zresztą tutaj pani Nowak, dyrektorka Muzeum Okręgowego w Koninie, była inicjatorką, żeby muzea, które są w miastach należących do województwa konińskiego, które tam są te tak zwane izby, żeby to one stały się filiami Muzeum Okręgowego w Koninie. I tak taką rolę, żeśmy mieli taki status, gdzie rzeczywiście depozyt właśnie poznański został zastąpiony depozytem konińskim. No i praktycznie przejście do te przemiany samoludowe, jak nastąpiły w roku 1989, no spowodowało to, że miasta rzeczywiście stanęły przed dylematem, te samorządy nowe właściwie przed dylematem utrzymania tych placówek lub ich likwidacji. Na szczęście tutaj to nie nastąpiło. No tyle, że rzeczywiście trzeba było gromadzić te eksponaty i na szczęście udało się, no tutaj rzeczywiście można się chwalić, ile w liczbach lub w tym, co posiadamy na ekspozycjach. Muzeum posiada 3 obiekty ekspozycyjne. W mieście jest to właśnie to miejsce główne, to jest dawne skrzydło klasztoru franciszkańskiego. To tak na marginesie wspomnę, że do niedawna jeszcze bazowaliśmy na tak zwanym ukazie carskim, gdzie pozwalał nam przebywać we wschodnim skrzydle klasztoru i jako świeccy, jakby nie było, chociaż franciszkanów nie ma, ale jednak obiekt był cały czas obiektem związany z kościołem, a więc nie powiem, że sakralnym, bo on już to nastąpiło wcześniej, to jest sakralizacja. Także tutaj główna siedziba, ekspozycja znajduje się w klasztorze i ona dotyczy głównie historii miasta i ekspozycja poświęcona właściwie sam klasztor jest obiektem godnym i ciekawym do zobaczenia, a więc tutaj ta prezentacja zarówno fresków, jak i właściwie dość skromnych eksponatów związanych z franciszkanami. No jest też jakąś okazją, żeby dowiedzieć się czegoś o tym zakonie w Pyzdrach. Przy okazji właśnie też i o historii miasta.
2: To jest spotkanie z dyrektorem Pyzderskiego Muzeum, Michałem Czerniakiem, z którym rozmawiałem też na temat wystawy dotyczącej broni czarnoprochowej.
0: Jest też tu ekspozycja poświęcona użyciu po raz pierwszy broni palnej jakby nie było w dziejach polskich, w 1383 roku. I mamy tutaj temat związany właśnie z tą bronią, właściwie z czarnym prochem, bo to akurat tej ekspozycji nie jesteśmy w stanie, no to z uwagi na możliwości, jeżeli chodzi o eksponaty i możliwości ekspozycyjne, pokazać przekroju właściwie związanego z rozwojem tej broni czarnoprochowej, raczej i na tym się skupiam, bo nadal ta ekspozycja jest w trakcie montażu, w trakcie jej przygotowywania. Od strony tej technicznej, jak ta ideowa niejako nam tu się wyklarowała, właśnie chcemy pokazać tutaj na tej ekspozycji i pokazujemy, o ile to jest na tyle czytelne dla zwiedzających, skutki użycia broni czarnoprochowej, a więc nie tyle jak ją używano, jak tę broń, jak ona się rozwija, ale czym ona jest potem w rozwoju cywilizacyjnym, jakby nie było. To jest nie tylko środek do zabijania, czy do burzenia murów, bo tak przynajmniej to się z tym wiązało, ale to też środek, który doprowadził do śmierci, między innymi tego nieszczęsnego plebana tu w Pyzdrach. Coś, co potem wpływa właśnie na urbanistykę miast, na rozwój innych nauk technicznych, chociażby optyki, czy tam nauk geometrii, czy matematycznych, również nauk medycznych, no bo jest to inny rodzaj ran, jakie otrzymywali właśnie ludzie obsługujący zarówno armaty, jak i ta armata, czy w ogóle ta broń, która nie tylko armata powodowała. To też utrwaliło się też w naszej kulturze, w naszych zachowaniach, czy w naszych powiedzeniach, czy w sztuce w ogóle. Także to rzeczywiście ten temat nam się strasznie poszerza. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego w jakiś sposób przedstawić, ale myślę, żeby na zasadzie nawet hasłowe, żeby też ludziom przypomnieć pewne elementy, które się w naszej kulturze utrwaliły i w naszym życiu, jakby nie było. No strzeliła kulą w płot, no to już... No,
1: moje pierwsze skojarzenie to było właśnie dokładnie takie.
0: Człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi, czy tam spalił na panewce. No tutaj mi się nie przypominam wszystkie te powiedzonka, ale jest dużo zdarzeń też związanych właśnie z próbami tej użycia tej broni. Na ekspozycji staramy się pokazać, jak porządzić ten proch. Oczywiście nie dajemy pełnej, jakby nie było tutaj, pełnego tego przepisu na stworzenie prochu, ale komponenty są pokazane. Między innymi takim komponentem do wytworzenia prochu była saletra potasowa, gdzie to właśnie w Pyzdrach działały wytwórnie, a tu już jest początek wieku XIX, gdzie to właśnie saletra była stąd tutaj zamawiana i sprzedawana do Cytadeli Warszawskiej. Tam akurat ta saletra jako komponent do prochu czarnego była tutaj produkowana w Pyzdrach. A są też inne opowieści związane na przykład tutaj z próbą, można powiedzieć, koszulki obronnej, znaczy tam zbroi. To pojawia się potem oczywiście kuloodporne jakieś te ubrania, ale to już zresztą Polacy chyba mają tutaj, o ile dobrze pamiętam, swoją, już nie pamiętam tego twórcy tej kamizelki kuloodpornej. Tak tutaj próbowano na zbroi to też sprawdzić i jest taka historia procesów sądowych o jednego z giermków, który postrzelił swojego tam pana, bo pan się przechwalał taką zbroją, że ona wytrzyma wszystko, więc kazał strzelać do siebie z rusznicy. Oczywiście zbroja nie wytrzymała i stąd też ten zapis w księgach sądowych tutaj w Pyzdrach, związanych właśnie z tą historią. Także to nie jeden przypadek był z tego typu próbami i zdarzeniami, jakie miały miejsce też nie tylko tu w Pyzdrach, ale też w okolicznych miejscowościach.
2: To była radiowa wizyta w muzeum w Pyzdrach, rozmowa z jego dyrektorem Michałem Czerniakiem i to wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Meloradia na 102,9 w Słupcy. Bardzo dziękuję za uwagę, kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
4: To jest ten moment, kiedy na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze kłania się Tomasz Barylski. Na początku naszego magazynu gmina Lądek. Już 30 maja na miejscowym stadionie czeka nas majówka z gminą Lądek. O szczegółach tego wydarzenia opowiedziała nam dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury Iwona Szubińska.
5: Wystąpią dzieci ze szkół z terenu gminy Lądek, grupy wokalne, dzieci i dorosłych, grupy taneczne, soliści i oczywiście orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku. A gwiazdami w tym roku będą gwiazdy polskiej estrady. André i Papa Dance.
4: Czyli tak jak pani mówi, też przede wszystkim lokalni artyści, dzieci, młodzież na scenie. Nie tylko będzie działo się pod tym kątem muzycznym, ale także przygotowujecie sporo atrakcji dla najmłodszych, zgadza się?
5: Oczywiście. Od godziny 16 stadion w Lądku znów będzie tętnił życiem, radością i muzyką. Jak co roku zapraszamy dorosłych i dzieci, a dzieci szczególnie, ponieważ przygotowaliśmy dla nich z okazji Dnia Dziecka więcej niż zwykle atrakcji. Drogie dzieci, czekają na Was zamki dmuchane, rodeo, postacie z bajek, animacje, aktywności sportowe, konkursy i jeszcze inne niespodzianki. To wszystko czeka na Was w tym dniu 30 maja.
4: Tak jak pani mówi, sporo będzie działo się dla tych najmłodszych, ale też nieco starsi znajdą coś dla siebie podczas tej imprezy.
5: Będzie można zanurzyć się w smakach regionu, w lokalnych potrawach, słodkościach i przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z terenu gminy. Będą również stoiska prewencyjne Komendy Powiatowej Policji w Słupcy, stacji sanitarno-epidemiologicznej w Słupcy też przygotowały wiele atrakcji. Czeka Was dzień pełen wrażeń, atrakcji, muzyki, uśmiechu i wspólnej zabawy. Do festynu majówkowego z gminą Lądek włączyły się szkoły, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy. Nie może Was tutaj zabraknąć.
4: I na koniec, dlaczego warto wziąć udział w tej imprezie?
5: Ponieważ jest wiele atrakcji, no i w Lądku zawsze dużo się dzieje.
4: Mówiła dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku, Iwona Szubińska. A teraz przenosimy się do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy. Za nami tydzień bibliotek, który upłynął pod znakiem świętowania 80-lecia istnienia tej placówki. Spotkaliśmy się z dyrektorką biblioteki Anną Karpińską i podsumowaliśmy nie tylko to, co działo się podczas Tygodnia Bibliotek, ale również porozmawialiśmy na temat 80-lecia biblioteki i o tym, jak zmieniła się ona na przestrzeni ostatnich lat. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy.
6: Tydzień bibliotek to były przede wszystkim warsztaty i spotkania. Warsztaty dla dzieci, powiązanie doświadczeń z tematyką książki. Także było kolorowo, wesoło, ale też wybuchająco. Dzieci bardzo zadowolone. Uśmiech dziecka na twarzy to jest również uśmiech dla nas, więc my się bardzo cieszymy, że możemy tę radość dzieciom przekazywać. Oczywiście kolejne takie wydarzenie, Biblioteczny Klub Kodowania Robotyki. Klub ten cieszy się coraz większą popularnością. Dzieci mają możliwość korzystania z robotów Foton, różnych innych robotów, które same sobie mogą stworzyć dzięki edukacyjnym klockom Lego. Kolejny dzień to oczywiście warsztaty, podsumowanie warsztatów stworzenia gry wielkoformatowej i finał, czyli młodzież z liceum ogólnokształcącego, która jest współautorem tej gry wielkoformatowej, wzięła udział w takim podsumowaniu, czyli w tym wydarzeniu finałowym. Rozegrały się dwie rozgrywki gry. Jedna grupa miała do dyspozycji jedną planszę, druga grupa kolejną. Rzucanie olbrzymią kostką, olbrzymimi pionkami, poruszanie się po planszy, więc było to coś innego i fajnego. No oczywiście spotkanie z Bartoszem Węglarczykiem, które zgromadziło całą salę pasjonatów i ludzi, którzy no, chcieli przyjść na to spotkanie i z zapartym tchem słuchali, o czym pan Bartosz opowiada. A rzeczywiście opowiadał bardzo interesująco. Czwartek to było takie prawie, że podsumowanie Tygodnia Bibliotek. To była uroczystość związana z 80-leciem naszej biblioteki. I bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i towarzyszyli nam w tym święcie, bo to jest święto nie tylko nas, bibliotekarzy i bibliotek, ale także wszystkich czytelników, wszystkich osób, wszystkich instytucji, które współpracują z biblioteką, bo oczywiście gdyby nie te instytucje, te stowarzyszenia, to biblioteka sama w sobie nie za wiele mogłaby działać. Także dzięki tym wszystkim naszym partnerom możemy robić to, co robimy. Bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście zaszczycił nas swą obecnością również pan burmistrz Jacek Szczap. Bardzo serdecznie dziękuję za namiot, który podarował. Będzie on nam służył do różnych działań plenerowych. Dziękuję również panu doktorowi Markowi Dąbrowskiemu, staroście powiatu sobeckiego, i Dariuszowi Górczyńskiemu, którzy ufundowali defibrylator dla naszej biblioteki. Oczywiście to będzie bezpieczeństwo nie tylko nas, bibliotekarzy, ale też czytelników, no i mieszkańców miasta i Słupcy. Także to jest przepiękny prezent. Bardzo serdecznie dziękujemy.
4: Tak jak pani mówiła, uroczyste spotkanie, podsumowanie tego 80-lecia, znamienici goście, prezenty. I tutaj bardzo praktyczny prezent. Co to dokładnie jest za defibrylator i gdzie on znajdzie swoje miejsce?
6: Pomoże, mam nadzieję, że nie będzie za często używana, może w ogóle, ale jeśli będzie potrzebny, to oczywiście do ratowania życia. On będzie znajdował się na zewnątrz biblioteki, także nie tylko my będziemy mogli z niego skorzystać, jeśli będziemy musieli, ale także każdy, kto zauważy osobę potrzebującą pomocy, może z tego defibrylatora skorzystać. Jeszcze co ważne, jubileusz 80-lecia zwieńczył koncert cudownej gwiazdy Olgi Bończyk. Było to wyśmienite, cudowne spotkanie z piosenką, z samą aktorką, która nie tylko śpiewała, ale też opowiadała różne historie. Publiczność była zadowolona, a jak publiczność zadowolona, to i my. Także bardzo serdecznie dziękujemy przede wszystkim pani Oldze Bączyk, że zechciała przyjechać do Słupcy na naszą uroczystość, ale też jej pani menadżer Gosi Matysiak, dzięki której udało nam się zorganizować ten koncert.
4: Mówiąc o 80-leciu biblioteki, no nie sposób też pominąć kwestii związanych z historią tej biblioteki, także powiedzmy coś może na temat historii naszej słupeckiej biblioteki. Wszystko zaczyna się, tak jak już to padło, 80 lat temu.
6: Dokładnie, w roku 1946 na mocy prawa powołano Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupcy. W kolejnych latach troszeczkę było tych zawirowań, zmieniały się nazwy biblioteki, zmieniały się różne miejsca, cztery docelowe pomieszczenia, w których biblioteka się mieściła. Począwszy od ulicy Poznańskiej, poprzez ulicę Okopową, powrót na ulicę Poznańską, ulicę Mickiewicza, no i tu, gdzie jesteśmy obecnie, czyli ulica Armii Krajowej. No biblioteka w czasach dzisiejszych to już nie jest tylko książnica, czyli magazyn książek, wypożyczalnia, to również różne działania. Rozszerzamy tę działalność. Mamy nadzieję, że czytelnicy są zadowoleni, a widzimy po statystykach, że chyba są, bo coraz więcej osób przybywa na różne proponowane przez nas wydarzenia, ale też wzrasta nam czytelnictwo.
4: Tak jak pani mówi, wzrasta to czytelnictwo, ale tutaj także taka rola instytucji kultury, bo jednak tych wydarzeń organizujecie sporo jako biblioteka.
6: Staramy się. No, oczywiście nie można tutaj nie wspomnieć, że duży wkład w organizację tych wydarzeń ma pozyskiwanie dodatkowych środków z różnych programów, nie tylko ministerialnych, ale też i unijnych albo stowarzyszeniowych, jak na przykład FRSI. Także jeśli gdzieś widzimy jakąś furtkę, z której moglibyśmy skorzystać, to oczywiście siadam, piszę projekt i czasami się udaje, a dużo się udaje.
4: Proszę mi powiedzieć, bo pani sprawuje tą funkcję dyrektora biblioteki od 2018 roku. Jak ta biblioteka zmieniła się na przestrzeni tych kilku lat pani pracy?
6: Zmieniła się ogromnie. Ja już dosyć długo pracuję w bibliotece, co prawda od 2018 jestem dyrektorem biblioteki, ale mogę zaobserwować tę zmianę w przeciągu kilkudziesięciu lat. Najpierw czytając różne kroniki, ale też sama pracując w bibliotece. I rzeczywiście kiedyś to była tylko wypożyczalnia książek, czytelnia. Nie było sprzętu komputerowego, nie było tej całej technologii, która jest teraz. No, u nas znajdują zajmują się, począwszy od komputerów, poprzez laptopy, to różne i roboty, i drukarki 3D, i również wyposażenie, które służy osobom niewidomym i niedowidzącym, bo mamy na przykład komputer z opcją głośnego czytania. Mamy system informacyjny TotuPoint, pętlę indukcyjną. Także naprawdę wiele dzięki też udziałom w projektach udało się pozyskać takich dodatkowych urządzeń, które służą mieszkańcom również z różnymi niepełnosprawnościami.
4: Czyli biblioteka na miarę XXI wieku.
6: Tak też mi się wydaje.
4: Przejdźmy dalej. Chciałem zapytać, bo tutaj za nami ten tydzień bibliotek, ta kulminacja tego 80-lecia, ale tak jak pani mówi, to jeszcze nie wszystko. Co tutaj jeszcze w najbliższych miesiącach macie zaplanowane w związku z tym jubileuszem?
6: Tak, bo prawda jest taka, że nie ma konkretnej daty, kiedy ta biblioteka powstała, dlatego 46 rok to jest taki rok, kiedy przyjmuje się, że wtedy zaczęła działać biblioteka. Oczywiście o wiele, wiele wcześniej to się działo, bo już jak tutaj nawet pani dyrektor muzeum Beata Czerniak wyczytała gdzieś tam w materiałach, że już 100 lat temu jakieś próby podjęcia były tworzenia biblioteki, pan Stanisław Stefan Korboński. Także postanowiliśmy świętować cały rok. Świętować wspólnie z czytelnikami, bo oczywiście wszystko, co robimy, to są propozycje dla naszych czytelników. I już w najbliższym czasie, czyli 20 maja, kolejne spotkanie z panią Marzeną Rogalską, kolejne spotkanie z panią Iwoną Guzowską, pięściarką, kickboxerką, także myślę, że to też będzie cudowne spotkanie. Mamy też dla młodzieży z Moniką Rutką. Później oczywiście wakacje, czyli różne warsztaty i działania skierowane głównie do dzieci, bo to oni mają wakacje i młodzieży. Po wakacjach ciąg dalszy różnych spotkań i warsztatów. No mogę powiedzieć, że Michał Rusinek będzie naszym gościem, będzie Marcel Moss naszym gościem, no i wielu, wielu innych. Także zapraszamy do śledzenia naszego Facebooka i stronę internetową biblioteki.
4: Tradycyjnie pewnie wejściówki będą rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, bo to też taka chyba już tradycja, że te spotkania cieszą się u Was naprawdę dużym zainteresowaniem.
6: A myślę, że tym zainteresowaniem cieszą się dlatego, że my pytamy się naszych czytelników, kogo chcieliby gościć w bibliotece. I oczywiście nie wszystkich nam się udaje, nie wszystkie marzenia spełnić, ale staramy się, więc skoro my słuchamy czytelników i wiemy, co oni chcą, to tych gości zapraszamy i być może dlatego właśnie jest takie duże zainteresowanie.
4: Poruszyliśmy temat czytelnictwa. Chciałbym zapytać właśnie, jak tutaj pani to obserwuje na przykładzie Słupcy, tej biblioteki, jak to wygląda? Bo różnie się mówi na temat tego czytelnictwa, że mało czytamy, że te książki, no tak nie do końca w niektórych przypadkach nam leżą, a chyba jednak cieszy się biblioteka tutaj i jej księgozbiór sporym zainteresowaniem, że tutaj jednak ludzie przychodzą, chcą wypożyczyć te książki, chcą obcować z tą literaturą.
6: No muszę przyznać, że my w naszej bibliotece nie odnotowaliśmy spadku czytelnictwa. U nas co roku to czytelnictwo wzrasta. Oczywiście były lata, kiedy na przykład był dłuższy okres remont i wtedy biblioteka była zamknięta, no to wiadomo, że te dwa miesiące byliśmy wyłączeni z wypożyczeń, więc wtedy no troszeczkę mógł być ten spadek. Ale tak kolejne lata to zawsze u nas jest ten wzrost czytelnictwa, ale też najnowszy raport Biblioteki Narodowej pokazuje, że jednak to czytelnictwo wzrasta, a co cieszy, to wzrasta czytelnictwo wśród mężczyzn. Także bardzo nas to cieszy. Myślę, że też takim głównym powodem tego, że to czytelnictwo u nas wzrasta, to są nowości. No myślę, że każdy, jeśli by chciał coś dla siebie ciekawego znaleźć, to z naszej bibliotece znajdzie. Ale też zauważyliśmy, że właśnie te spotkania, które proponujemy, to również książki tych autorów, którzy gościli w naszej bibliotece, zaczynają być na nowo czytane.
4: Na koniec proszę powiedzieć, czego tutaj życzyć pani i całej ekipie biblioteki z okazji tego 80-lecia?
6: Chyba przede wszystkim chcielibyśmy, aby życzono nam zdrowia i siły. Jeśli to będzie, to oczywiście my będziemy dalej działać tak, jak działamy, bo my kochamy swoją pracę. Nie mogłabym nie powiedzieć, że naszym życzeniem są czytelnicy. Jeśli będą czytelnicy, będzie biblioteka działała, nam serce rośnie wtedy. Także to chyba są takie najważniejsze życzenia, które chcielibyśmy, żeby się spełniały.
4: To była dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
4: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM pewne rzeczy są niezmienne, czyli nasz magazyn reporterów, a przy mikrofonie tradycyjnie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o historii harcerstwa w Zagórowie.
7: Bliżej już było do zakończenia tej pierwszej wojny światowej, te zrywy niepodległościowe, po prostu świadomość tego, że chyba czas najwyższy, by swoją ojczyznę móc odzyskać. No dawała też taki właśnie impuls do tego, by młodzi ludzie wstępowali do takich ugrupowań. Ci, którzy już skończyli 18 lat, mogli wstąpić też do POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli takiej już typowo paramilitarnej jednostki. I właśnie to POW i to nasze harcerstwo ze sobą bardzo ściśle współpracowało.
4: W naszym dzisiejszym magazynie co nieco historii z gminy Zagórów. Początki harcerstwa w Zagórowie datowane są na wrzesień 1914 roku, kiedy to Felix i Aleksander Astowie zorganizowali młodzież w oddziały o charakterze wojskowo-sportowym. O szczegółach opowiedziała nam pasjonatka historii i autorka artykułów na stronie Zagórów Miejsce z historią, Katarzyna Połom. Posłuchajmy, jak wyglądają początki historii harcerstwa w gminie Zagórów.
7: No właściwie podobnie jak w całej Polsce, wtedy jeszcze oczywiście nie Polsce, bo byliśmy pod zaborami, ale tak naprawdę należy zacząć od Lwowa, gdzie w 1910 roku pan, który się nazywał Andrzej Małkowski, przeszczepił tą ideę skautingu, bo to najpierw był skauting, a nie harcerstwo, właśnie z Wielkiej Brytanii na tereny polskie. Tyle tylko, że właśnie w Polsce od samego początku ten ruch skautów miał taki rys właśnie niepodległościowy. I takie inspiracje docierały właściwie do każdego zakątka dawnej Polski, tak, również na nasze tereny, na tereny kongresówki. I jeśli chodzi o początki zagórowskiego ruchu skautingowego i harcerstwa, no to należy wymienić przede wszystkim nazwisko Ast. Było to tutaj dwóch braci, Aleksander i Felix, i oni po prostu pochodzili z rodziny o takich bardzo patriotycznych wartościach. Aleksander po zakończeniu tu szkoły podstawowej przeniósł się do Kalisza, w Kaliszu uczęszczał do gimnazjum i tam po raz pierwszy zetknął się właśnie z ruchem skautowskim. I w momencie wybuchu I wojny światowej on wrócił po prostu do Zagórowa. Ta wojna przerwała jego naukę, ale właśnie po powrocie do Zagórowa zaczął tak na poważnie organizować ruch skautowski w Zagórowie, inspirując się właśnie tym, czego nauczył się w Kaliszu. Także początki skautingu w Zagórowie to już był ten 1914 rok. I on razem ze swoim bratem zaczęli organizować tutejszą młodzież w takie właśnie grupy, takie o charakterze takim sportowo, trochę wojskowym, bo po pierwsze dbałość o tą tężyznę fizyczną, umiejętność posługiwania się bronią, jakieś takie umiejętności zwiadowcze, ostro trenowano tutaj. No i już kiedy doszło do takiego zjednoczenia się tych wszystkich grup skautingowych na terenie dzisiejszej Polski w jedną organizację, która po prostu została zrzeszona pod nazwą Związek Harcerstwa Polskiego, i to był 1916 rok, no to w Zagórowie już została zgłoszona drużyna męska imienia Kazimierza Pułaskiego, i do tej drużyny przynależało 120 młodych mężczyzn i chłopców, także to była dość liczna ekipa. Komendantami tej drużyny byli właśnie Felix i Aleksander Astowie, a takimi zastępcami Bronisław Szumański i Ziemski, już sobie przypomnę imię, chyba Mieczysław Ulatowski, przepraszam, Bronisław Szumański i Mieczysław Ulatowski byli zastępcami. Już rok później, w 1917 roku, powołano pierwszą drużynę kobiecą. I tutaj kierowniczkami tej drużyny były Tekla Stawicka i Zofia Bryńska. I ta drużyna miała 80 członkiń i jeszcze dodatkowo miała taki oddział zamiejscowy w Lądku. Ile tam dziewczyn było, nie pamiętam, ale to też na pewno była liczna ekipa. I w tym samym roku, właśnie w 1917, drużyna otrzymała sztandar. Został on ufundowany przez opiekuna tej drużyny męskiej, przez pana Chlebińskiego. No i rozpoczęła się taka społeczna zbiórka, żeby tych naszych harcerzy doposażyć. Społeczeństwo zaczęło zbierać się właśnie na to, żeby harcerze otrzymali namioty, jakieś latarki, jakieś po prostu kotły, mundury oczywiście. No i biblioteczkę pokaźną, co jest też dla mnie jako bibliotekarki zawsze bardzo ważne. Także było też wielu darczyńców, którzy po prostu chcieli się włączyć w budowanie tej nowej organizacji.
4: Całkiem spore zainteresowanie, jeśli chodzi o te drużyny harcerskie i liczbę tych harcerzy, harcerek na samym początku.
7: Zgadza się, bo tak, bliżej już było do zakończenia tej pierwszej wojny światowej, te zrywy niepodległościowe, po prostu świadomość tego, że chyba czas najwyższy, by swoją ojczyznę móc odzyskać, no dawała też taki właśnie impuls do tego, by młodzi ludzie wstępowali do takich ugrupowań. Ci, którzy już skończyli 18 lat, mogli wstąpić też do POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli takiej już typowo paramilitarnej jednostki. I właśnie to POW i to nasze harcerstwo ze sobą bardzo ściśle współpracowało. No, niestety władze niemieckie niezbyt sprzyjały tworzeniu się, organizowaniu takich organizacji. Harcerstwo również mi się bardzo nie podobało i doszło do takiej sytuacji, że w 1819 roku zostali aresztowani członkowie harcerstwa. Między innymi właśnie został aresztowany, już sobie zerkam, na pewno Aleksander Ast, został aresztowany również Mieczysław Ulatowski, a Felix Ast, Tekla Stawicka i Zofia Bryńska zostały ukarane bardzo wysoką karą grzywny, jak na tamte czasy. Także no, to nie było takie proste organizować się w harcerstwie. Szczęśliwie bardzo szybko te zwierzchnie władze ZHP postanowiły oddać harcerstwo jakby pod opiekę szkolnictwa i to dało takie troszeczkę zielone światło do dalszej działalności. Chociaż bardzo często dochodziło do jakichś konfliktów, bo jeżeli władze szkoły danej, dyrektorzy, tam kierownicy nie byli przychylni wszelkim dążeniom niepodległościowym, no to dochodziło do konfliktów właśnie między komendantami harcerstwa a kierownictwami szkół, ale tutaj na naszym terenie raczej sprzyjano harcerzom.
4: Jak to wyglądało z tym harcerstwem w kolejnych latach w gminie Zagórów?
7: No na pewno 1918 rok, rok, w którym Polska odzyskała wreszcie niepodległość, pokazał, że no, ci harcerze rzeczywiście bardzo mocno wspierają Polską Organizację Wojskową. Ci harcerze, czasami jeszcze dzieciaki, ale pomagali przy rozbrajaniu posterunków żandarmerii niemieckiej. A potem po odzyskaniu niepodległości no, nie było tak bardzo spokojnie, bo przecież była wojna polsko-bolszewicka. No i harcerze również brali udział jako ochotnicy w wojnie polsko-bolszewickiej. Również harcerki, które zgłaszały się jako sanitariuszki do pomocy naszym żołnierzom.
4: nie tylko chłopcy wstępowali w szeregi harcerstwa, ale też tutaj sporym zainteresowaniem wśród dziewcząt cieszyła się ta formacja.
7: Zgadza się, jak już wspomniałam, właśnie już w 1917 roku drużyna imienia Emilii Plater miała 80 członkiń. To jest całkiem sporo. No, to jest początek XX wieku. Wiadomo, że dzisiaj dziewczynki i chłopcy bawią się wspólnie, mają pełną swobodę, tak, jeśli chodzi o zabawy. Natomiast ten początek tego XX wieku to jeszcze takie, to było nieco kostyczne podejście do kobiet, do dziewczyn. Dziewczynka powinna być miła, grzeczna i uprzejma. Natomiast wyprowadzanie grupy panienek gdzieś tam w las, tak, i staranie się nauczyć ich tego, by sobie poradziły gdzieś w terenie i to jeszcze w dodatku w spodniach, no to nie było takie, nie było takie oczywiste, no ale faktycznie miałyśmy tutaj bardzo, bardzo fajne, ciekawe pionierki, między innymi Tekla Stawicka. Niestety o Zofii Bryńskiej wiem bardzo mało, natomiast Tekla Stawicka pochodziła też z takiego zacnego rodu zagórowskiego, związanego właśnie i z działaniami niepodległościowymi i z no, taką organizacją życia społecznego w naszym miasteczku. I ona faktycznie od samego początku była związana z ruchem skautowym, z harcerstwem, później z POW, bo ona była również taką członkinią tej polskiej organizacji wojskowej, nie walczącą co prawda z bronią w ręku, ale prowadzącą rozmaite składki, zbiórki, a czasami nawet dziewczyny z POW przemycały broń, by dostarczyć ją chłopakom. I Tekla Stawicka właściwie z takim dziełem niepodległościowym była związana przez resztę swojego życia, ponieważ po wyjściu za mąż zamieszkała w Warszawie, przeżyła powstanie warszawskie, w którym straciła męża i również zaginął podczas tych działań zbrojnych jej syn. On się później ukrywał. To też jest taka dość ciekawa historia. Ale potem Tekla została nauczycielką, przedszkolanką, wróciła do Zagórowa i prowadziła bibliotekę publiczną. Współprowadziła ze swoją kierowniczką. Także to była bardzo, bardzo ciekawa postać i widać, że po prostu czym ta skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, bo ona faktycznie do samego końca była związana tutaj z edukacją i z działaniami patriotycznymi na naszym terenie. Natomiast o Zofii Bryńskiej cały czas szukam informacji, ponieważ właśnie dużo jest wiadomo, dużo więcej jest wiadomo na temat tej drużyny męskiej, dużo więcej nazwisk do takiej powszechnej świadomości się przedarło. O tych kobietach wiemy jednak zdecydowanie mniej i to jest dla mnie taki punkt honoru, żeby się trochę tym zająć, te nazwiska z tej niepamięci przywołać i może, mam nadzieję, powstanie jakiś ciekawy artykuł na temat harcerek z Zagórowa, początków drużyny harcerskiej imienia Emilii Plater i tego, jak to się później rozwijało dalej.
4: Mówiła autorka artykułów na portalu Zagórów Miejsce z Historią, Katarzyna Połom. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
4: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
3: Są sprawdzone przepisy
4: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
3: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
4: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

0: Meloradia Słupca.
1: Zaczynamy kolejny magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie zajrzymy do Zagórowa i opowiemy co nieco o wakacyjnej scenie plenerowej, która czeka na mieszkańców gminy Zagórów. Jednak na początek powiat wrzesiński, a dokładnie Pyzdry. Temat kierowców wsiadających do swoich aut na tzw. podwójnym gazie to temat rzeka. Jak już wielokrotnie mówiliśmy na naszej antenie, takich delikwentów nie odstraszają ani kontrole drogowe, ani tym bardziej zaostrzone przepisy. W tym przypadku nieodpowiedzialny kierujący został ujęty dzięki czujności świadków, którzy dokonali obywatelskiego zatrzymania. O szczegółach opowiada aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
2: 15 maja przed godziną 22 policjanci z posterunku policji w Pyzdrach otrzymali zgłoszenie o obywatelskim ujęciu nietrzeźwego kierującego. Do tej sytuacji doszło na ulicy Wrzesińskiej w Pyzdrach. Świadkowie tego zdarzenia mieli bardzo dobre wyczucie sytuacji, ponieważ zwrócili uwagę na styl jazdy kierującego Renault Megane, a ich zasadne przypuszczenia potwierdzili policjanci z Pyzdr, którzy sprawdzili stan trzeźwości, a raczej należałoby powiedzieć stan nietrzeźwości obywatela Ukrainy. W przeprowadzonym przez mundurowym badaniu wyszło, że 32-latek prowadził pojazd mając ponad 2,10 promila alkoholu we krwi. Mężczyzna został zatrzymany, a następnego dnia usłyszał zarzut, do którego się przyznał. 32-latek oczywiście za prowadzenie Renault Megane w stanie nietrzeźwości stracił prawo jazdy. Według kodeksu karnego popełnienie tego przestępstwa zagrożone jest karą nawet do 3 lat pozbawienia wolności.
1: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. A teraz wspomniany Zagórów i wakacyjna scena plenerowa, która czeka na mieszkańców gminy. Miejsko-gminny ośrodek kultury zachęca wszystkich Zagórowian do pokazania swoich talentów na scenie plenerowej. Nieważne czy śpiewasz, grasz na instrumencie, tańczysz, jesteś DJ-em, czy malujesz lub tworzysz poezję, każdy jest mile widziany, a w szczególności młodzież. O szczegółach tej inicjatywy opowiedział nam dyrektor MGOK Łukasz Parus. Posłuchajmy naszej rozmowy.
3: Dzień dobry, witam serdecznie moich ulubionych słuchaczy z Meloradia.
1: Miejsko-gminny ośrodek kultury w Zagórowie szykuje coś wyjątkowego na wakacje z myślą o tych młodych, że tak powiem. Czyli młodzi będą mogli przejąć plenerową scenę. Opowiedz proszę, co to jest za inicjatywa?
3: Tak, młodzi mogą przejąć scenę, młodzi mogą przejąć świat, bym nawet powiedział, bo świat należy do młodych, ale również dla starszych, tak? Czyli starsze osoby także mogą angażować się w projekty realizowane w gminie Zagórów przez Dom Kultury i naszych partnerów. Otóż od kilku lat działa przy Domu Kultury w Zagórowie tak zwany skwer kultury. To jest taki mały fragment pięknego trawnika z małą sceną, na którym w sezonie letnim znajdują się leżaki. Mamy to miejsce zadaszone ładną siatką i lampeczkami i tam staramy się właśnie w sezonie wiosenno-letnim prowadzić działania kulturalne w przestrzeni miejskiej, zderzając właśnie osoby, które spacerują po naszym mieście, jeżdżą na rowerze czy jeżdżą samochodem, po to, aby dołączyli do nas i spotkali się właśnie z kulturą na ulicy, tak to nazwijmy. I na tymże skwerku kultury przez lata były podejmowane różne wydarzenia artystyczne, spotkania, warsztaty, koncerty, również spotkania z ciekawymi osobami. W tym roku stwierdziliśmy, że chcemy tą scenę w cudzysłowie właśnie oddać osobom, które mogłyby się na niej zaprezentować, bo kultura w naszym przekonaniu jest inkluzywna, zaadresowana do wszystkich, ale także ogromną rolę w kulturze odgrywają odbiorcy, którzy mogą być również twórcami, bo wiemy tutaj z naszej takiej miejscowej agendy poczty pantoflowej, że jest wiele osób w gminie Zagórów i nie tylko, w powiecie słupeckim i tak dalej, moglibyśmy nawet tutaj rozszerzać jakby te granice, które mają jakieś pasje, jakieś talenty. To znaczy śpiewają, świetnie gimnastykują się, nie wiem, potrafią różne pozycje jogi prezentować, mają dar opowiadania dowcipów chociażby, mają zespół, który działa tak bardziej rodzinnie, lokalnie, albo mamy też taką informację, że są dwie koleżanki, które grają na instrumentach i tworzą swoje piosenki. To w naszym przekonaniu jest materiał na to, aby pokazać tutaj lokalnym odbiorcom. I chcieliśmy wszystkich Państwa, którzy uważacie, że macie jakiś talent, jakieś predyspozycje, które chcielibyście pokazać tutaj naszym mieszkańcom i gościom, chcielibyśmy Państwa zaprosić. Ale zaprosić jakby w takiej konwencji naprawdę bardzo luźnej, trochę takie jak w amerykańskich filmach. Pamiętacie Państwo, że gdzieś w jakimś barze albo w jakimś miejscu jest mikrofon i ludzie sobie opowiadają historię, ludzie grają na instrumentach, śpiewają, relaksują się. My chcemy właśnie w tym duchu Państwa i młodszych, i starszych zaprosić.
1: Tutaj pozwolę wejść w słowo, czyli ta inicjatywa jest adresowana nie tylko do ludzi młodych, którzy mają swoje zespoły, śpiewają, czy mają jakieś inne ukryte talenty, ale także dla tych osób nieco starszych, które też chciałyby się pochwalić swoją twórczością tutaj na forum gminy Zagórów przed innymi mieszkańcami.
3: Absolutnie tak, bo no, nie możemy tutaj wykluczać grupy społecznej seniorów czy osób starszych, więc absolutnie tak. Mało tego, jeśli ktoś z Państwa jest jakimś kolekcjonerem, ma jakieś makiety, a wiemy, że takie osoby są w gminie Zagórów, my możemy zrobić wystawę, możemy zrobić spotkanie z taką osobą. Naprawdę wszystkie chwyty dozwolone po to, abyśmy mogli doświadczyć czegoś fajnego w tym spotkaniu, spotkać się, wypić kawę, porozmawiać, bo niejednokrotnie wiemy też, że jest gro osób z pasjami, gdzie te pasje gdzieś troszeczkę ukrywają przed światem. My zachęcamy tutaj do takiej odwagi, żeby podzielić się z tą pasją, bo wierzymy w to, że pasja rodzi pasję i to jest piękne i chcemy tutaj Państwa do tego zachęcić. Oczywiście już też szczegóły to już będziemy tutaj w tym kontakcie bezpośrednim ustalać, ale no naszym marzeniem jest, żeby ten skwerek kultury żył codziennie w sezonie wakacyjnym, żebyśmy mogli tutaj prezentować swoje talenty, swoje jakieś hobby, ale także, co jest tutaj najbardziej jakby ważne i istotne, chodzi o to spotkanie, o to, abyśmy mogli się spotkać, mogli oderwać się od tych nieszczęsnych telewizorów, komputerów, laptopów i gdzieś usiąść na tym leżaku, na trawie, może nawet zdjąć sandały, pochodzić sobie boso po tej trawce, być ze sobą, więc naprawdę zachęcam, może Państwo, u Państwa w domach jacyś właśnie młodzi artyści są, a jestem przekonany, że tak, którzy mają różne umiejętności, a może Państwo znacie także osoby starsze, seniorów, którzy także by nadawali się do tego, może nadawali się to złe słowo, którzy mogliby skorzystać z naszego zaproszenia i być z nami. Wierzymy w tą ideę spotkania i to jest najważniejsze.
1: I tak jak powiedziałeś, do odważnych świat należy, czyli jesteście otwarci tutaj na każdego, kto będzie chciał zaprezentować swoje talenty.
3: Absolutnie tak, bo też wiemy, że niektórzy rysują, niektórzy malują, mają jakieś swoje takie ulubione prace gdzieś w pokojach, przywieszone na ścianie. Przecież można je przynieść tutaj na skwerek, mamy sztalugi, możemy zrobić mini wernisaż, możemy zadać pytanie takiej osobie dotyczące właśnie rozwoju tej pasji, jak to się zaczęło, co lubi rysować, co lubi malować. Te z pozoru wydawałoby się takie banalne i prozaiczne czynności i hobby są bardzo cenne, bo są inspirujące, a także doceniające taką osobę, bo niejednokrotnie taka osoba, która jest trochę w ukryciu, może czuć, że ta sztuka nie ma wartości, że może ta pasja nie powinna być kontynuowana. My wierzymy w to, że rozmowa o tym, zwłaszcza na forum, takim miłym forum, nieoceniającym, ale bardzo przyjaznym, przyjacielskim, podwórkowym, może także dać taką iskrę i taki bodziec do dalszych działań.
1: Powiedz proszę, jeżeli jestem przykładowo ja taką osobą, która chce zaprezentować swój talent, zaśpiewać na tej scenie, co muszę zrobić? Na pewno muszę się pojawić tutaj u Was w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.
3: Tak, zachęcamy do spotkania, do przyjazdu na kawę, na herbatę. Ustalimy oczywiście szczegóły, jak to ma być długi występ, czy on będzie połączony ze spotkaniem, z rozmową, bo wydaje mi się, że to jest bardzo zasadne, żeby zrobić pewne wprowadzenie do występu, a my później tu tutaj tworząc ten blok spotkania i mając informacje o czasie, no będziemy wiedzieć, czy łączymy tutaj tego naszego miłego pasjonata z inną formułą, na przykład wernisaż z występem, czy robimy to indywidualnie. To wszystko zależy od czasu prezencji, od także woli tutaj naszego partnera, czyli osoby, która będzie występować, no bo my chcemy tutaj ułatwić, tak, tą prezentację. Może być tak, że przyjedzie jakiś gitarzysta i będzie chciał zaprezentować dwugodzinny koncert, bo uważa, że ma aż tyle bogatych utworów i my się na to zgodzimy, to wtedy zrobimy solowy występ, ale też wiemy, że mogą to być artyści, którzy mają załóżmy trzy jakieś tańce nowoczesne, które chcieliby zaprezentować, albo mają, nie wiem, trzy piosenki jakieś, czy anglojęzyczne, czy inne, no to w ten czas ten występ byłby krótszy, więc byśmy to połączyli z innym pasjonatem, tak się wyrażmy. Więc to będzie wszystko na zasadzie porozumienia stron i z myślą także o tym, aby w jak najlepszy sposób zaprezentować tą osobę z hobby, z talentem, z pasją. No i także będziemy tutaj zapraszać naszych mieszkańców gminy, aby móc o tym gadać. To może być również jakaś pasja bycia wolontariuszem, pasja zbierania, nie wiem, pomagania innym. O, tutaj teraz w najbliższym, no w Zagórowie jest wiele takich akcji, więc każda opowieść, gdzie jest jakieś działanie, gdzie jest jakieś, tak powiem, szumnie, zmienianie świata, bo to wszystko, nawet wszystkie małe te czynności zmieniają świat, jest ciekawe, jest inspirujące. Są przecież kolekcjonerzy monet u nas, tak, są kolekcjonerzy wiatraków, makiet. Naprawdę jest bardzo dużo pasjonatów w gminie Zagórów, a ja myślę, że taki skwerek to jest no idealne miejsce, żeby takie materiały wyeksponować, bądź też zaprezentować swoją twórczość muzyczną, teatralną, a może właśnie taką twórczość też gawędziarską związaną z opowiadaniem dowcipów, bo też mieliśmy takie wydarzenie parę lat temu, taki wieczór opowiadania dowcipów i to też się bardzo spodobało naszym mieszkańcom, więc jak najbardziej, jeśli ktoś ma tak zwaną, jak to młodzież mówi, nawijkę i chciałby coś opowiedzieć na forum ciekawego, zapraszamy. I także tutaj uśmiechamy się w kierunku miłośników hip-hopu, czyli młodych osób, które układają różne piosenki hip-hopowe, układają no, utwory poetyckie. To jest też doskonałe miejsce, aby to zaprezentować, chociażby w melorecytacji. A może ktoś z Państwa kupił konsolę i miksuje różne ciekawe utwory, jest takim domowym DJ-em. Oczywiście też chcielibyśmy się spotkać z taką osobą, która mogłaby zaprezentować kilka utworów i porozmawiać o tym, na czym polega teraz ta moda odrodzenia się muzyki klubowej i bycia DJ-em. I wiemy także, że również seniorzy zajmują się byciem DJ-em. Wszystko jest bardzo ciekawe, my jesteśmy otwarci. Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy, można z marszu przyjechać do nas, a my czekamy na Państwa i wierzymy w to, że uda nam się taki ciekawy, spontaniczny blok wakacyjny w miesiącu lipcu, ale może wcześniej, w miesiącu czerwcu, a może jeśli będzie zainteresowanie w maju, coś takiego dla Państwa zrobić, choć tutaj patrzę na plakat, że ten lipiec byłby chyba najbardziej zręczny, bo w ten czas no, będzie niemal codziennie jakaś atrakcja dla mieszkańców gminy Zagórów i gości właśnie w tym sezonie wakacyjnym realizowana przez zespół Domu Kultury w Zagórowie. Niech się dzieje i także to wszystko robimy w myśl takiego hasła: wychodźmy na dwór, wychodźmy z domów, naprawdę wychodźmy z domów, korzystajmy

0: Zapraszam.
1: Mówił dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukasz Parus. A ja dodam od siebie, że szczegóły dotyczące wakacyjnej sceny plenerowej znajdziecie na Facebooku Zagórowskiego MGOK. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Czas na kolejną odsłonę magazynu reporterów na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie Tomasz Barylski i zapraszam na kolejną sportową odsłonę naszej audycji. Nasz przedstawiciel w siatkarskiej drugiej lidze, SPS Cargill Słupca, zakończył sezon zasadniczy na 5. miejscu w ligowej tabeli. Nasi siatkarze zdobyli 37 punktów w 22 rozegranych meczach i niewiele zabrakło im do fazy playoff. O tym, jaka to była kampania na drugoligowych parkietach, jak wyglądała atmosfera w zespole, jakie są plany na kolejny sezon, o tym wszystkim opowiedział nam trener drużyny Mariusz Dzierżyński. Posłuchajmy naszej rozmowy. Sezon dobiegł końca i takie pana pierwsze emocje, refleksje po jego zakończeniu?
3: Na pewno trochę szkoda, że nie udało się drugi rok z rzędu awansować do czwórki. W poprzednim wywiadzie chyba mówiliśmy z prezesem, że taki jest cel. No tak to się wszystko poskładało, że zajęliśmy ostatecznie miejsce numer 5. Tak czy siak sezon uważam, że nie był najgorszy w naszym wykonaniu, natomiast no troszkę rzeczywiście w tej drugiej rundzie zabrakło nam punktów, być może jednego zwycięstwa, żebyśmy w tej czwórce się zameldowali.
1: Proszę powiedzieć, tak patrząc na cały sezon, co było takim największym sukcesem zespołu?
3: Myślę, że nieźle graliśmy w meczach domowych. Oczywiście zdarzyły się jakieś porażki. Przegraliśmy między innymi w meczu świątecznym z Olimpią Sulęcin. Olimpią, która w tamtym meczu oczywiście grała w pełnym składzie, bo tak gdyby sobie to prześledzić, to tak naprawdę rozegrała w pełnym składzie tylko 4 mecze w tym sezonie, z tym 2 mecze z nami. Tak więc był to zespół zdecydowanie bardzo mocny na papierze i pokazał to w meczu domowym. Natomiast wygraliśmy 2 razy mecze derbowe, co wiadomo jest tutaj dla nas takim PR-owym sukcesem. Zwyciężyliśmy w Wilczynie, zwyciężyliśmy po tiebreaku u siebie w domu. Myślę, że ogólnie poziom naszej gry był w miarę równy, chociaż oczywiście wiadomo, jak to w siatkówce, zdarzały się słabsze sety, ale mimo wszystko gdzieś tam w tych meczach domowych staraliśmy się walczyć i to uważam, że jest dużym pozytywem.
1: A taki najtrudniejszy moment dla zespołu w trakcie tego sezonu?
3: Wymieniłbym 2. Przerwa świąteczna, która gdzieś troszkę wybiła nas z rytmu, nie ukrywam, że ja też uczę się na błędach i być może troszkę za dużo wolnego dla zawodników odbiło się na pierwszym meczu właśnie po Nowym Roku, gdzie w Tarnowie Podgórnym, gdzie i tak gra się bardzo trudno, tak naprawdę każdemu zespołowi. Zagraliśmy chyba najgorsze spotkanie w przeciągu ostatnich 2,5 sezonu, a nie wychodziło nam absolutnie nic. Też przygotowanie taktyczne zespołu z Tarnowi było troszkę na wyższym poziomie niż naszym i to akurat jest kamyczek do mojego ogródka. No i mówię, ten mecz ewidentnie nam nie wyszedł i nie pamiętam, żebyśmy aż tak źle zaprezentowali się w wielu poprzednich miesiącach. Oczywiście też mecz bezpośredni o awans z zespołem młodego Trefla. Mecz bezpośredni, który zadecydował tak naprawdę o tym, że Trefla awansował do czwórki. Przegraliśmy u siebie 0-3. No, była to bolesna porażka. Wiadomo, że pewne decyzje personalne przed tym meczem zapadły, które być może też miały lekki wpływ na ten wynik, ale no teraz już nie ma co kruszyć kopii. Młodzi zawodnicy Gdańska na pewno zasłużyli na ten awans, ze czasu to powiedzieć jasno. Wygrali u nas, wygrali w Wilczynie, tak więc to, co mieli zrobić, zrobili. Widać było też, że budują szczytworem na Mistrzostwa Polski Juniorów i tak naprawdę do tej pory wyglądają bardzo dobrze, tak więc, no cóż, szkoda tego meczu, ale tak naprawdę z przebiegu spotkania przeciwnik był lepszy i w pełni zasłużenie zwyciężył.
1: Jak tutaj wygląda, jeśli chodzi o zawodników, jak pan oceni ich wkład w wyniki tej drużyny?
3: Wiadomo, że staramy się zawsze gdzieś robić mieszankę zawodników doświadczonych z zawodnikami młodszymi. Sprowadziliśmy 2 zawodników, którzy znajdowali się w kadrach pierwszoligowych zespołów środkowych, Igora Woźniaka i Kacpra Myśków, którzy oczywiście, jak to bardzo często w przypadku młodych zawodników bywa, nieszczególnie mieli okazję zaprezentować się na parkiecie w pierwszej lidze. Dlatego no, naszym celem było dać im okazję do gry i myślę, że udało się to wszystko spełnić. Jesteśmy zadowoleni tak naprawdę, no i chętnie pewnie gdzieś tam przedłużylibyśmy umowę z zawodnikami, aczkolwiek no to jeszcze troszkę wcześniej, żeby składać takie deklaracje. Wiadomo, pierwszy sezon jako tak naprawdę pierwszy rozgrywający SPS-u rozegrał Konrad Kozioł, który tak naprawdę jest u nas już kilka sezonów, ale to prowadzenie zespołu

0: jako pierwszemu rozgrywającemu przekazaliśmy w tym sezonie. Wydaje mi się, że Konrad dał radę i pewnie też będziemy przedłużać z nim umowę. Natomiast, co mogę powiedzieć, troszkę zabrakło nam w tym sezonie zdrowia na pozycji atakującego. Wiemy, jak sytuacja wyglądała z naszym podstawowym do tej pory atakującym Kamilem Owczarczykiem, który wracając po kontuzji, wprowadzaliśmy go bardzo powoli. Dozowaliśmy tą dawkę grania. Niestety, tak czy siak, Kamilowi odnowiła się kontuzja. Może nie w 100% dokładnie stało mu się to, co stało się półtora roku temu. Natomiast no to kolano nie wytrzymało i troszkę nam go brakowało. W momencie, kiedy wracał do dyspozycji, widać było, że rzeczywiście ten rozkład ataków w zespole wygląda fajnie i no i Kamil też wraca do dobrej dyspozycji. Grając kilka meczów zdążył nabić już odpowiednią ilość punktów, tak naprawdę, że już był w czołówce naszego zespołu. Tego na pewno zabrakło. Atakujący, który rozpoczynał sezon, Marek Pachocki, też tak naprawdę po meczu z Poznaniem wypadł nam na kilka kolejek z powodu kontuzji. Do końca sezonu tak naprawdę borykał się z różnego rodzaju problemami i tak naprawdę jego dyspozycja w tym sezonie, jeśli powiedziałbym, że była na 80%, to i tak pewnie bym przesadził. I tak Marek dał z siebie wszystko. Wiemy, że wrócił do zespołu kilkanaście miesięcy temu po bardzo długiej przerwie od siatkówki i to, co dał naszemu zespołowi, to naprawdę jest wartość ogromna. Natomiast no rzeczywiście tego zdrowia trochę brakowało. Tak więc wydaje mi się, że tutaj na pozycji atakującego nam szczególnie zabrakło troszkę zdrowia, żebyśmy ten sezon zakończyli na pozycji top 4.
1: Jak tutaj pan oceni tą atmosferę wśród zawodników, ich współpracę na parkiecie? No i też, czy był jakiś taki moment przełomowy, bym powiedział, który jakoś ich tak scalił, zintegrował bardziej?
0: Generalnie już po poprzednim sezonie atmosfera była bardzo dobra, w związku z tym, że ten kręgosłup zespołu pozostaje co roku u nas, staramy się nie robić jakichś radykalnych zmian kadrowych. Tak więc wystarczyło tylko wprowadzić kilku nowych zawodników, którzy dołączyli do naszego zespołu. Udało nam się to błyskawicznie, ja mam takie szczęście, nie ukrywam, że od kiedy jestem pierwszym trenerem, udaje nam się jakoś atmosferycznie ten zespół trzymać i nie było większych kłopotów. Wiadomo, że w momencie, kiedy zespół przebywa ze sobą kilka sezonów, tak, wiele miesięcy, wiele treningów, no różne sytuacje mogą się zdarzyć, natomiast my gdzieś tam jakby jesteśmy poza tym i atmosfera w zespole jest kapitalna i tutaj absolutnie nie mam żadnych obaw, że w przyszłym sezonie będzie podobnie. Jestem wdzięczny zespołowi, że potrafi trzymać się razem nawet w tych trudnych momentach. Więcej jest mimo wszystko, zdecydowanie więcej wspierania siebie nawzajem niż jakichkolwiek uwag co do gry kolegów i tak dalej, więc z tego jestem naprawdę zadowolony.
1: Zapytam jeszcze o wsparcie kibiców, bo na to szczególnie mogliście liczyć w tych meczach domowych.
0: Wiadomo, nie ukrywam, że ilość kibiców na naszych meczach jest naprawdę zadowalająca. Zazwyczaj my kręcimy się około kompletu. Oczywiście mecze typu mecz derbowy z Wilkami, czy mecze gdzieś tam z sąsiadami typu Chris Home Września, zawsze podszyte są troszkę większą mocą, że tak powiem, na trybunach, ale naprawdę jesteśmy zadowoleni z frekwencji. Nie ukrywam, że jest to też jeden z moich celów, grać dobrze w meczach domowych, aby jednak nasi kibice chętnie przychodzili na mecze. Oczywiście nie da się wygrywać pewnie wszystkich meczów. Czasami może zdarzyć się słabszy dzień, może zdarzyć się porażka. Tak czy siak staraliśmy się walczyć właśnie po to, żeby kibice chętnie przychodzili na kolejny mecz. Tutaj absolutnie jestem bardzo zadowolony, bo to jest drugi sezon, kiedy czujemy wsparcie. Czujemy wsparcie, na hali jest głośno i naprawdę widać, że kibice żyją. Liczą, że będziemy te mecze wygrywać i szczególnie w tych trudnych momentach, czy w tiebreakach, czy w momentach, gdzie musimy odrabiać lekkie straty, to wsparcie można odczuć.
1: Jeśli chodzi o ten poziom sportowy na parkietach drugiej ligi, coś pana zaskoczyło w tym sezonie?
0: Myślę, że nie. Generalnie zespoły, które znalazły się w top 4, mogę powiedzieć jasno, że były przewidziane, że o to top 4 będą walczyć. Zespoły z Żyklina, z Poznania, z Wilczyna od wielu sezonów znajdują się w czołówcznej grupy. Tutaj nic się nie zmieniło. Wiadomo, zespół z Wilczyna posiada kilku zawodników, którzy od wielu lat reprezentują zespół i co roku biją się najwyższe miejsca. Zespół z Poznania jest przesiąknięty wieloma naprawdę znakomitymi młodymi zawodnikami, którzy wspomagani są przez kilku doświadczonych siatkarzy i tak naprawdę no, widać u nich zgranie. Zespół Żyślina w tym roku odpalił bardzo mocno. Nie ukrywam, że spodziewaliśmy się, że będą walczyć o top 4. 4, natomiast no, zdominowali ligę i tak naprawdę tego można było się spodziewać. My ze swojej strony wiedzieliśmy też, że zespół z Gdańska, będąc wielu zawodników w drugim roku juniora, na pewno rozwinęło się jeszcze od poprzedniego sezonu. Wiadomo, ilość jednostek treningowych, ilość meczów, które Trefl rozgrywa, no, na pewno pomaga w tym szybkim rozwoju. Tak naprawdę wydaje mi się, że to, co miało się wydarzyć w lidze, to się wydarzyło. Być może troszkę zespół Strzebatowa w tym roku odstawał. W tamtym roku udało się zespołowi z Nadmorza utrzymać. W tym roku rzeczywiście no, troszkę zabrakło. Ale tak, myślę, że żadnych niespodzianek tutaj wielkich nie było. Poziom jak na drugą ligę w całym kraju, myślę, być może nie jesteśmy najmocniejszą grupą. To oczywiście wszystko zweryfikują baraże teraz. Natomiast naprawdę poziom jest w porównaniu do kraju niezły.
1: Teraz odpoczywacie po tym sezonie. Jak będą wyglądały te przygotowania do nowego sezonu, kiedy zaczynacie?
0: Mamy teraz troszkę wolnego. Wiadomo, że jest to troszkę dziwne uczucie, ponieważ w tamtym roku jeszcze byśmy byli na etapie kończenia rundy zasadniczej, a teraz trwają już play-offy, w których, tak jak wiemy, nas nie ma w tym sezonie, więc no, ta przerwa troszkę się wydłuża między poprzednimi rozgrywkami. Rzeczywiście no, była to najkrótsza przerwa w historii. Teraz musimy troszkę poczekać na granie. Przed nami jest teraz przede wszystkim praca, jeśli chodzi o budowę nowego zespołu. Wiadomo, że w 100% zespoły nigdy nie przystępują do kolejnego sezonu w takim samym składzie. Jest to niemożliwe. Każdy z zawodników ma swoje plany. No, ale musimy to zaakceptować. Budujemy skład. Mamy 2 miesiące przerwy i tak naprawdę na początku sierpnia zaczynamy okres przygotowawczy.
1: Te zmiany kadrowe to będą dosyć duże zmiany kadrowe, czy raczej kosmetyczne?
0: Tak jak mówiłem wcześniej, nie chcemy tutaj zaburzać całego kręgosłupa zespołu, dlatego że jak widać po poprzednich sezonach jesteśmy w stanie grać o czołowe miejsca. Bezsensowną decyzją byłoby wymiana, nie wiem, 70% drużyny, skoro tak naprawdę pojedyncze tutaj ogniwa można wymienić i spokojnie powalczyć o tą czwórkę. Po tym, co mówiłem wcześniej, można chyba wywnioskować, że na pewno będziemy próbowali poszukać zawodnika na pozycję atakującego. Tutaj zdecydowanie duża koncentracja po naszej stronie. Kamil Owczarczyk na pewno nie wróci na następny sezon. Jest to jakby decyzja i zawodnika, i nasza, że damy mu się spokojnie wyleczyć jeszcze raz, natomiast troszkę innym trybem, że tak powiem. Tak więc tutaj na pewno pozycja atakującego. Jeśli mogę zdradzić, no to na pewno opuści nasz zespół Igor Bogucki, który przez 2 lata był czołowym zawodnikiem przyjmującym. Jest to decyzja Igora tak naprawdę i no tutaj będziemy musieli uzupełnić tą lukę. Natomiast myślę, że powinniśmy zamknąć się w ilości 4 transferów i to chyba maks. Wiadomo, że te zgłoszenia już napływają, natomiast no też musimy adresować nasze potrzeby. Tak jak mówię, główne potrzeby to 2 skrzydłowych i dalej będziemy myśleć.
1: Tak jak pan mówił, kolejny sezon, kolejne cele, czyli walka po raz kolejny o te czołowe miejsca, zgadza się?
0: Myślę, że po rozmowach z prezesem, które tutaj odbyliśmy, zajmując 5. miejsce, doszliśmy do wniosku, że mimo tego, że ostatnie sezony rzeczywiście, mając w pamięci ten sezon sprzed 2 lat, gdzie biliśmy się o utrzymanie, to coś tam nie grało. Zdobyliśmy 4., 5, teraz tak naprawdę zachowując, tak jak powtarzam po raz 3, kręgosłup zespołu, nie ma tak naprawdę żadnych przeszkód, żebyśmy postawili sobie ten cel. Wydaje mi się, że wielu zawodników po tych rozgrywkach ma też motywację w sobie, żeby do tych playoffów awansować. Wiem to po rozmowach z zawodnikami. Moim celem też jest awans do 4. Nie będę ukrywał, że myślę, że po tych 2 poprzednich kampaniach jesteśmy w stanie grać o te najwyższe miejsca i na pewno z prezesem taki cel postawimy przed zespołem.
1: Na sam koniec, czego życzyłby pan drużynie i kibicom na ten kolejny sezon?
0: Na pewno zdrowia, bo przez ostatnie 2 lata gdzieś nie ukrywam, że no te poważne, nawet 3 poważne problemy zdrowotne gdzieś nie omijały naszego klubu. Chciałbym tak naprawdę w cudzysłowie przeżyć sezon, gdzie no nie martwimy się zdrowiem zawodników, bo no w tym roku też ta jedna poważna kontuzja znowu nam się przytrafiła. Ilość tych pomniejszych, może pewnie każdy zespół się z tym boryka i gdzieś tam trzeba, że tak powiem, szyć w niektórych momentach sezonu, ale to jest przede wszystkim to, czego życzyłbym zespołowi, czyli maksymalnego zdrowia. A kibicom chyba tego, żeby rzeczywiście te mecze domowe były bardzo emocjonujące, aczkolwiek z końcowym sukcesem naszego zespołu. Wydaje mi się, że tak czy siak liczba wygranych jest zdecydowanie na plus. Gdzieś te porażki trzeba czasami wliczyć, no bo to jest sport, ale będziemy starać się robić wszystko, żeby rzeczywiście naszym kibicom dawać jak najwięcej radości.
1: Mówił trener SPS Kargil Słupca, Mariusz Dzierżyński. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn. magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Dobra kawusia w ulubionym kubku i magazyn reporterów na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM. Czego chcieć więcej? Przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. Zaczynamy od tematu nowego ronda, które miałoby powstać w naszym mieście. To propozycja radnego miejskiego Adama Matelskiego, który w złożonej interpelacji zaproponował zmiany organizacji w ruchu na jednym ze skrzyżowań w Słupcy. Dokładnie chodzi o skrzyżowanie ulic Mikołaja Kopernika i rotmistrza Witolda Pileckiego. O szczegółach opowiedział nam sam zainteresowany, czyli radny Adam Matelski.
3: Tam w ostatnim czasie doszło do kilku zdarzeń drogowych. No ostatnie to już było takie mocno niebezpieczne, gdzie samochód po prostu się przewrócił. On tak naprawdę najechał na stojący pojazd i w wyniku tego się przewrócił po prostu na drogę. Pojazdy teraz jadące po ulicy Kopernika, jadące od strony Piotrowic, mają bardzo długą prostą, przez co troszeczkę czasami dochodzi tam do takich sytuacji, gdzie jest znaczne przekroczenie prędkości, bo cały czas jest droga z pierwszeństwem i mieszkańcy tam i ulicy Kopernika, znaczy głównie ulicy Kopernika, oni się troszeczkę też skarżyli na prędkości pojazdów poruszających się tamtędy. No a rondo po prostu wymusiłoby takie wymusza na kierującym zmniejszenie tej prędkości dojeżdżając do tego skrzyżowania, nie? Te zmiany pomogą też osobom wyjeżdżającym z ulicy Pileckiego, bo osoby, które jadą z tej drogi podporządkowanej w lewo, często tam dosyć długo ustępują pierwszeństwa. Rondo w moim odczuciu, mam wrażenie, że po prostu by pomogło upłynnić ten ruch. Nie wiadomo, nie rozładuje, bo ilość samochodu będzie cały czas taka sama, ale jednak każdy po prostu będzie dojeżdżał do skrzyżowania raz, że wolniej. No a z zasady pierwszeństwa, które mamy na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym, ustępujemy zawsze tylko jakby jednej stronie tym pojazdom będącym w ruchu okrężnym, więc to powinno wpłynąć na taki lepszy przepływ tych pojazdów.
1: A tak jak tutaj padło, też jest kwestia finansów oczywiście, żeby takie zmiany wprowadzić w tym miejscu.
3: Tak naprawdę droga jest drogą powiatową i tutaj Urząd Miasta będzie się starał prawdopodobnie pozyskać środki ze starostwa, żeby też starostwo jednak dołożyło do tego, więc myślę, że to będzie zakończone sukcesem, bo tak naprawdę w moim odczuciu jest to potrzebne.
1: Proszę mi jeszcze powiedzieć, jak rozmawiamy, bo tych miejsc w Słupcy, gdzie takie zmiany w organizacji ruchu byłyby też wskazane, pewnie jeszcze by się znalazło kilka takich miejsc. Pana zdaniem, gdzie jeszcze coś takiego powinno się zadziać, żeby jednak coś zmienić w tej organizacji ruchu, żeby usprawnić to w naszym mieście?
3: Są takie głosy od mieszkańców, gdzie część osób chciałoby też rondo u zbiegu ulic Traugutta i Pileckiego, czyli jakby z drugiej strony tej ulicy. No tam też jest po prostu zwykłe skrzyżowanie. W tym momencie każdy, który, nie wiem, wykonuje lewoskręt z drogi podporządkowanej, często tam jednak dosyć długo oczekuje na wjazd, więc też gdzieś jest to brane gdzieś tam pod uwagę. Mi się wydaje, że to miejsce jeszcze dodatkowo.
1: To był radny Rady Miejskiej w Słupcy, Adam Matelski. Do złożonej interpelacji ustosunkował się burmistrz Jacek Szczap, który podziela zdanie radnego. Posłuchajmy.
4: W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez radnego Adama Matelskiego w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Mikołaja Kopernika i rotmistrza Witolda Pileckiego co do potrzeby poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu, myślę, że podzielamy tą opinię. Obecnie analizujemy statystyki zdarzeń drogowych oraz przepustowości wskazanego odcinka i płynności ruchu ze względu na fakt, że to wspomniane skrzyżowanie jest zlokalizowane w ciągu drogi powiatowej. Problem ten zostanie poddany także analizie na forum Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Oczywiście w gronie specjalistów z zakresu ruchu drogowego w celu wypracowania optymalnego rozwiązania. Rondo w tym miejscu na pewno by poprawiło zdecydowanie bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Generalnie to, że powstało rondo w okolicach szkoły podstawowej numer 3 i sygnalizacja świetna, to można powiedzieć, że tam ta kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego znacznie się poprawiła, jednak na pewno nie eliminuje w 100% zagrożenia, jakie tam powstaje w związku między innymi z natężeniem ruchu, bo przypomnę, że tam mamy też zlokalizowane sklepy, centra handlowe, szkołę, więc ten ruch zawsze tam jest dosyć duży, a ulica Kopernika też jest, że tak powiem, taką ala obwodnicą słupecką, która ten ruch, że tak powiem, zbiera, więc myślę, że ten pomysł jest dobry, wymaga głębokiej analizy, no i jak to zwykle bywa z takimi rzeczami, wymaga też pewnych nakładów finansowych, które też musielibyśmy w budżecie założyć.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. A teraz zmieniamy temat i zaglądamy do Miejskiego Domu Kultury w Słupcy. Jeszcze w tym roku osoby, które będą chciały obejrzeć film w kinie Sokolnia, będą mogły kupić bilet na seans za pośrednictwem biletomatu. Takie urządzenie wraz z odpowiednim oprogramowaniem i mobilnym systemem weryfikacji tych biletów ma trafić do Słupcy w październiku, a wartość tego projektu to 30 tysięcy złotych. O szczegółach opowiedziała nam dyrektorka Miejskiego Domu Kultury Honorata Łysiak. Posłuchajmy.
5: Dla nas jest to fantastyczna wiadomość i świetna informacja. Natomiast początek w ogóle pomysł na to, żeby pomyśleć o zainstalowaniu biletomatu w słupeckim kinie, zrodził się jako odpowiedź na pytania mieszkańców. Wiadomym jest, że kino pracuje w godzinach popołudniowych, wtedy, kiedy odbywają się seanse, i analogicznie wtedy jest czynna kasa, gdzie mieszkańcy mogą zakupić bilety nawet na seanse odbywające się w innych dniach czy innych godzinach. Niemniej jednak jako Miejski Dom Kultury pracujemy od godzin porannych i wtedy bardzo często spotykaliśmy się z pytaniami mieszkańców, czy mogą taki bilet zakupić na przykład, nie wiem, o 9, 10 rano. Niestety właśnie z uwagi na te ograniczenia systemowe no nie było to możliwe. Oczywiście przez cały czas istnieje platforma Bilety24, gdzie każdy może po prostu dokonać rezerwacji i zakupić bilet po prostu internetowo. Niemniej jednak bardzo często jest tak, że ludzie mają potrzebę jeszcze do pytania o pewne szczegóły związane z danym filmem i rzeczywiście lubią nas odwiedzać. W lutym tego roku złożyliśmy wniosek do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, właśnie związany w ramach priorytetu Modernizacja Kin 2026. Nasz wniosek uzyskał akceptację, uzyskał dofinansowanie, co nas bardzo cieszy, właśnie w ramach wniosku złożonego pod nazwą Modernizacja systemu kasowo-biletowego w kinie Sokolnia w naszym Miejskim Domu Kultury. To dofinansowanie cieszy nas, dlatego że siłą rzeczy w jakiś sposób potwierdza skuteczność w aplikowaniu, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych, ale z drugiej strony i przede wszystkim jest to ukłon w stronę tych mieszkańców, którzy rzeczywiście przechodząc nawet obok Miejskiego Domu Kultury nabiorą apetytu i zechcą bilet do kina nabyć, będą to mogli zrobić po prostu o dowolnej godzinie w czasie, kiedy pracujemy jako Miejski Dom Kultury. Co ważne i co bardzo uważam atrakcyjne, biletomat obsługuje tak naprawdę w wielu językach. To też jest to ukłon w stronę ewentualnych obcokrajowców. Absolutnie tutaj chciałabym zdementować i uspokoić wszystkich tych, którzy już zakładam, że w dobrej woli przypominają nam, że kino to oczywiście kasa, to oczywiście kontakt z żywym człowiekiem. Tutaj absolutnie nic nie ulegnie zmianie. System, który do tej pory obowiązywał, a więc nasza kasa, nasze okienko kasowe jak najbardziej będzie dla wszystkich czynne i otwarte, tak jak do tej pory. Natomiast ten biletomat jest tak naprawdę jeszcze dodatkowym urządzeniem, który ma usprawnić albo właśnie w godzinach, kiedy nasza kasa nie pracuje, albo też w sytuacjach, kiedy i tego byśmy sobie życzyli, przed kasą tworzy się jakaś dłuższa kolejka, więc wtedy służy to jak gdyby do usprawnienia naszej pracy. Co ważne, dodatkowo zyskujemy na tym nowy sprzęt komputerowy właśnie do obsługi systemu biletowego, ale i też bardzo nowoczesny skaner do kontroli biletów, który przy naszym obecnie przestarzałym urządzeniu myślę, że stanowi rzeczywiście już taki wyznacznik współczesnych czasów. kierowców i współczesnych oczekiwań kinowych. Jestem przekonana, że te urządzenia usprawnią naszą pracę. Zapraszamy do odwiedzenia, do skorzystania. Jestem przekonana, że w miesiącach jesiennych już to urządzenie rzeczywiście stanie w holu naszego kina Sokolnia i będzie służyło naszym mieszkańcom.
1: Wyprzedziła Pani moje pytanie właśnie o funkcjonowanie tej kasy, dementując te informacje. Czyli podsumowując, kasa będzie funkcjonowała w swoich godzinach, a biletomat jest po prostu tą alternatywą dla osób, które no niekoniecznie, tak jak Pani mówi, mogą przyjść w godzinach, kiedy ta kasa jest otwarta, lub też usprawnić w sytuacji, kiedy tworzy się przy tradycyjnej kasie duża kolejka.
5: Dokładnie tak, biletomat jest po prostu urządzeniem, które dodatkowo ma usprawnić naszą pracę, jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i tak naprawdę ukłonem w ich stronę, aby, no nie chcę powiedzieć o każdej porze dnia i nocy, bo noc tutaj odpada, ale rzeczywiście w tych godzinach, kiedy pracujemy jako Miejski Dom Kultury, czyli już od wczesnych godzin porannych, zawsze będą sobie mogli wejść i samoobsługowo taki bilet kinowy nabyć. Także wszystko to, co do tej pory, wszystko to, co dobre w naszym kinie, pozostaje bez zmian, a to jest jeszcze dodatkowy taki atut, który będzie nas wyróżniał tutaj na tle regionu, że można ten bilet nabyć nie tylko nie wychodząc z domu, bo tak jak wspomniałam, poprzez platformę Bilety 24, ale dodatkowo nawet stacjonarnie tutaj samoobsługowo. Oczywiście wszystkich tych, którzy uwielbiają kontakt z naszą kasą i z okienkiem kasowym, zapraszamy. Ono będzie jak zawsze dla Państwa otwarte.
1: To była dyrektorka słupeckiego MDK Honorata Łysiak. A na koniec naszego magazynu kilka słów na temat inwestycji w ścieżki rowerowe na terenie gminy Strzałkowo. O szczegółach mówi wójt Tomasz Gałan.
6: Bardzo mocno ucieszyła nas ta informacja o inwestycji wartej blisko 8 milionów, której duża część będzie przebiegała po terenie gminy Strzałkowo. Muszę też dodać, że o tą inwestycję, czyli ścieżkę pieszo-rowerową łączącą gminę Strzałkowo z gminą Września zabiegaliśmy od 2017 roku. Tym bardziej to dla nas wielka radość, że rozpoczęły się już prace i w niedalekiej przyszłości pojawi się nowy szlak rowerowy na terenie naszej gminy.
1: Jak ta droga rowerowa będzie przebiegała tutaj w gminie Strzałkowo?
6: Jeżeli chodzi o przebieg drogi, to rozpoczyna się ona w miejscowości Wólka, następnie będzie przebiegała wzdłuż linii krajowej, następnie wzdłuż drogi krajowej 92 i będzie kończyła się, może nie kończyła, tylko łączyła z dalszą częścią ścieżki w miejscowości Gonice.
1: Proszę powiedzieć, ta inwestycja, jak długo potrwa jej realizacja, kiedy rowerzyści będą mogli z tego skorzystać?
6: Z tego, co wiem, to inwestycja, umowie zapisane jest, że zakończy się w marcu 2027 roku. Jednak wiem, że prace zostały rozpoczęte wcześniej, trwają bardzo intensywnie, więc mogę powiedzieć optymistycznie, że możliwość korzystania z tej ścieżki będzie zdecydowanie szybciej.
1: Oprócz tej inwestycji, o której rozmawiamy, na terenie gminy Strzałkowo powstanie jeszcze jedna ścieżka rowerowa, tak jak pan wspominał, zanim zaczęliśmy rozmawiać. Proszę zdradzić szczegóły tej inwestycji, o co tutaj chodzi, jak to wszystko wygląda w praktyce.
6: W dzisiejszych czasach ścieżki pieszo-rowerowe to nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa przejechania z jednej miejscowości do drugiej. To również to jest nowa przestrzeń do aktywności fizycznej, do nowego trybu życia i my w gminie Strzałkowo przywiązujemy do tego dużą wagę. Tworzymy nowe szlaki rowerowe i nowo powstająca ścieżka pieszo-rowerowa łącząca gminę Strzałkowo z gminą Grześnią idealnie wpisuje się właśnie w naszą strategię. Dodatkowo budujemy nową ścieżkę pieszo-rowerową od miejscowości Strzałkowo przez Pospólno do Lasu Wóleckiego, która będzie miała połączenie z nową ścieżką do gminy Września. I dzięki temu powstanie nowy szlak rowerowy, dzięki któremu nasi mieszkańcy będą mogli się bezpiecznie poruszać. Jeśli chodzi o naszą inwestycję, za którą w całości odpowiadamy, na którą pozyskaliśmy środki europejskie, będzie ona kosztowała blisko 2 miliony złotych i odcinek około 1,6 km.
1: Mówił wójt gminy Strzałkowo Tomasz Gałan. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Ten dźwięk na początku naszej audycji nie jest przypadkowy. Dzisiaj skupimy się na motocyklistach ze Słupcy i okolic, a dokładniej na Stowarzyszeniu Wielkopolscy Fani Motocykli ze Słupcy.
7: Jeździmy na motocyklach, to jest nasza pasja. Jeździmy na motocyklach, łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu, te pomysły same się nasuwają, każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy.
1: Tradycyjnie zapraszam na magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. WFM Słupca, czyli Wielkopolscy Fani Motocykli, to grupa zrzeszająca pasjonatów jednośladów z naszego miasta i okolic. W ostatnim czasie stowarzyszenie wybrało nowe władze. Nowym prezesem WFM Słupca został Łukasz Golum-Skarbiński, a w zarządzie znaleźli się także jako wiceprezesi Marek Michu-Błażejewski, Marcin Kudłaty-Gorzkowski, skarbnik Ryszard Pilar-Pilarski oraz sekretarz Marcin Kapral-Mitaszka. Spotkaliśmy się ze słupeckimi motocyklistami, którzy opowiedzieli o swoim stowarzyszeniu i swojej działalności. Na nasze pytania odpowiedzieli prezes WFM Słupca Łukasz Golum-Skarbiński oraz wiceprezes Marcin Kudłaty-Gorzkowski. Zapraszam do wysłuchania naszej wyjątkowej rozmowy. Czym jest grupa Wielkopolscy Fani Motocykli i jak się zaczęła jej historia w Słupcy?
7: Czym jest grupa? Grupa jest wielką rodziną motocyklową, która zaczęła się zbierać w 2003 roku. Część już osób nie ma z nami z różnych względów. Jak to rodzina motocyklowa zebrała się wokół jednej pasji, pasji dwukołowych pojazdów z silnikami mniejszymi, większymi. To jest coś, co nas łączy. A oprócz tego cała masa świetnie spędzonego czasu, hobby gwarantuje nam poznawanie Polski, świata, okolic i dla tych, co mało jeżdżą, i dla tych, co przemierzają naprawdę setki, tysiące kilometrów, żeby coś fajnego zobaczyć. Jeśli chodzi z perspektywy motocykla, wygląda to całkiem inaczej. Czujemy się, jakbyśmy lecieli nad ziemią, unosili się w kierunku mniej lub bardziej nam znanym. Poznajemy w ten sposób kulturę naszego kraju, otoczenie, świat. To jest motocyklizm. To jest to, wokół czego my, motocykliści, my członkowie klubu Wielkopolscy Fani Motocykli Słupca zbieramy się i dlatego istniejemy i będziemy istnieć bardzo długo.
1: Jak długo jesteście panowie tutaj w klubie?
7: W klubie? Znaczy klub, tak wspomniałem, powstał w 2003 roku, więc to już naprawdę szmat czasu. Łatwo licząc, to jest 23 lata, więc za 2 lata będzie nasz taki już dobry jubileusz. Jak długo jesteśmy w klubie? Ja jestem jednym z założycieli klubu, więc jestem od samego początku. Jest nas prawie 30 osób w klubie, więc każdy ma swoją historię, na której chciałby pewnie z chęcią opowiedzieć. Krótszą, dłuższą, związaną z różnymi eventami, więc tutaj naprawdę ciężko to uogólnić. Są osoby, które są w klubie dosłownie od paru miesięcy, bo jak to wszędzie, przybywają nam młodzi kandydaci. Serdecznie zapraszamy wszystkich przy okazji, przede wszystkim zmotoryzowanych. Tych mało, wystarczy mieć 125 tak naprawdę, żeby do klubu do nas się przyłączyć i łączyć z nami tą pasję, jeździć, brać udział, ale również większe motocykle są mile widziane, więc tutaj serdecznie zapraszam. Jest tu ze mną Kudłaty, który jest trochę młodszym członkiem klubu.
8: Dokładnie, ja jestem dużo, dużo krócej niż Golum. Golum jest 23 lata, tak? 23. No to ja jestem 3 z groszem, ale tak jak Golum mówi, no nie ma to większego znaczenia, czy jesteśmy rok, dwa, czy 20 lat. Jesteśmy jedną wielką motocyklową rodziną. Golum wspomniał, że poznajemy świat, Polskę z pozycji motocykla tak geograficznie, ale dodam, że jeszcze poznajemy przy okazji fajnych ludzi. To też jest tym mega, mega fajne.
1: Okej, a jak wygląda ta wasza działalność? Co robicie oprócz tego, że się spotykacie, uczestniczycie w zlotach? Jak to wszystko wygląda?
7: Prywatnie, jak każdy w klubie, mamy stolarza, cieśle, elektryka, mechanika i prawnika i cały przekrój wśród tych 30 osób prawie to są wszyscy i studenci, i różne osoby. Jako klub jeździmy na motocyklach. To jest nasza pasja. Jeździmy na motocyklach. Łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu, te pomysły same się nasuwają, każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy. Nie tylko my, również nasze towarzyszki, które z nami jeżdżą, nasze rodziny, bo nawet często dzieci nasze też uczestniczą w tych spotkaniach. Tak jak wspomniałem, duża rodzina. Wspomagamy również różne organizacje, pomagamy w organizowaniu miejskich imprez, jeździmy do przedszkoli, zbieramy środki przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i nie tylko. Oddajemy krew, robimy to, co wszyscy, którzy chcą gdzieś się pojawić, coś zrobić dla dobrego dla siebie i dla innych, a wokół tego wszędzie są motocykle.
8: Dokładnie tak, jak powiedział Golum, dodam jeszcze, że w zeszłym roku na zakończenie sezonu rozpoczęliśmy rozpoczęliśmy akcję zbierania karmy dla zwierząt z pobliskiego schroniska. No, mam nadzieję, chcę w to wierzyć, że będzie to stały punkt zakończenia sezonu.
1: Tak jak tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem wywiadu, dobrze układa się też ta współpraca z miastem, zgadza się, i z lokalnym samorządem?
7: Tak, jak najbardziej. Tu nie możemy powiedzieć złego słowa zarówno poprzedni burmistrz, jak aktualny i samorząd. Zawsze gdzieś tam była dobra nić porozumienia, tego się trzymajmy, bo jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowaną tak naprawdę organizacją, więc staramy się dobrze, nie tylko z Urzędem Miasta, jak z wszystkimi lokalnymi urzędami i instytucjami, dobrze współkorelować i oby tak dalej.
8: Mamy w naszym logo herb miasta, więc to też do czegoś nas zobowiązuje.
7: Jeśli chodzi o tą kwestię, to zarówno na naszych plecach, barwach klubowych, które są naszym honorem i godnością, godnością je nosimy. Flaga Słupcy i barwy Słupcy i to, że jesteśmy ze Słupcy i z powiatu słupeckiego, choć nie tylko, bo są motocykliści wśród nas, również z innych powiatów. Jeździmy i upowszechniamy i propagujemy słupeckie otoczenie, słupeckie środowisko.
1: Okej, a powiedzcie, co najbardziej według was przyciąga ludzi do motocykli, jeśli chodzi o wasz klub, w ogóle jeśli chodzi o te motocykle?
7: Czy temat klubów to jest inna sprawa i inna sprawa jest temat motocykli, bo mamy czas na tworzenie klubów i na rozwój klubów. Mam wrażenie, że był dużo lepszy gdzieś 10-20 lat temu. Tych klubów bardzo dużo powstawało i to były kluby, które były młode i one się prężnie rozwijały. Teraz oczywiście też powstają kluby, ale najczęściej one jakby są stworzone wśród motocyklistów już doświadczonych. Fajnie by było, żeby mimo wszystko ten motocyklizm był bardzo dobrze postrzegany, bo jak widzimy dookoła, motocyklistów nie brakuje. Tych jednośladów jest z roku na rok coraz więcej, bardzo dużo z motocyklistów, a wśród tego grona motocyklistów jest całe mnóstwo młodych motocyklistów, którzy jak widać pod szkołami, pod różnymi uczelniami, w weekendy poruszają się, przemieszczają. Nie widzę, tak może z mojego doświadczenia, nie widzę, żeby te osoby jakieś strasznie miały parcie do tego, żeby tworzyć takie organizacje jak stowarzyszenia. Może szkoda, może nie wiem, jak to na co dzień u nich to wygląda, ale warto by było, żeby te osoby uczestniczyły wspólnie w tej pasji, w tym hobby, bo w czasach, gdzie króluje elektronika, królują tablety, laptopy i część młodzieży siedzi przed ekranami. Spotkanie się nawet przypadkiem, przejazdem, jadąc motocyklem gdzieś na parkingu, gdzieś na stacji, gdzieś w restauracji, w kilka osób naprawdę przynosi wiele frajdy, wiele fajnych wspomnień. Więc tutaj te grupki nawet nieformalne, które się tworzą, bardzo, że powiem, cieszą oko i serce.
1: Okej, a powiedzcie mi, jeśli chodzi o stereotypy, bo pewnie się spotykacie z różnymi stereotypami na temat motocykli. Co w ogóle o tym sądzicie, jak słyszycie jakieś takie stereotypy na temat motocykli, motocyklistów, jakieś takie postrzeganie, które nie do końca jest zgodne z rzeczywistością?
8: Stereotypy były, są i będą. Nie staramy się jakoś z tym walczyć, nie wiem, jakimiś różnymi metodami, które są gdzieś tam dostępne. Po prostu pokazujemy, że motocykle to fajna rzecz, że można fajnie się przy tym bawić, fajnie spędzać czas, że tak naprawdę motocykliści to normalni ludzie, fajni, normalni ludzie.
1: Którzy jeżdżą bezpiecznie.
8: Oczywiście, zawsze i wszędzie bezpiecznie.
1: Powiedzcie, jakie macie w ogóle plany na kolejne miesiące, w ogóle na ten sezon?
7: Zrobić 1000 kilometrów, to tak od mojej strony. Tak, wspomniałem, jest u nas dużo osób, więc każdy ma trochę te plany rozbite na mniejsze, na większe. No na pewno odwiedzimy w tym roku kilka fajnych zlotów motocyklowych. Jesteśmy zaprzyjaźni z wieloma klubami. Lokalnie tutaj, że powiem, w promieniu 100 kilometrów i dalej. Ostatnimi czasy zrobiło się wśród nas jakby może tyle modne, co wielka chęć, większa chęć się pojawiła, żeby mimo wszystko te przejażdżki były trochę dalsze i poznać i zaprzyjaźnić się i poznawać kulturę i osoby nawet z drugiego końca Polski, więc tutaj rzeczywiście z planów to zloty, kilka fajnych wypraw, oczywiście przynajmniej raz w roku organizujemy wyjazd taki nasz klubowy, więc to już taka jest większy trip gdzieś nad morze, w góry, gdzie robimy naprawdę coś konkretnego. No oprócz tego są mniejsze grupki w klubie, może to wynika z tego, że nie każdy ma środki, nie każdy ma czas, które organizują różnego wyjazdy, nawet jakieś tam grupy, które w zeszłym roku były, latają do Hiszpanii, wynajmują tam motocykle, też jeżdżą, takie przy ciekawostki. Niektórzy jeżdżą na zloty jak Fakam Z do Austrii, jeden z większych zlotów harlejowskich, bardzo ciekawy event, ale ogólnie skupiamy się wokół naszych tutaj lokalnych imprez i tam, gdzie trzeba, tam wybieramy. Często są to po prostu przejażdżki typu ktoś wysłał SMS-a na Messengerze, jakąś tam wiadomość wysłał, że mam ochotę się przejechać i tak nie od strzała się pojawia na przykład 5-10 osób, które mają ten sam pomysł, mają trochę czasu, żeby się przejechać i po prostu przejechać się do Skorzęcina, do Ślesina, po prostu na lody i często te przejażdżki spontaniczne, takie krótsze są więcej jeszcze wnoszą niż te dalekie.
1: Czyli jest też ten element spontaniczności plus taka integracja całej grupy, całego tutaj lokalnego środowiska motocyklowego.
8: Dokładnie tak. Tak naprawdę nieważne gdzie, ważne z kim i ile kilometrów przejedziemy. No chyba najważniejsze.
1: I na sam koniec powiedzcie, jak można do was dołączyć, kto może tutaj do was dołączyć i gdzie może was znaleźć.
7: Spróbuję tym razem krócej, bo ja się rozciągam, a kudłaty zawsze ubierze to w piękne 3-4 słowa. Zasady w klubie są bardzo proste, znane wszystkim dookoła. Prosty regulamin znajdziecie na naszej stronie WFM Słupca. Jeśli nie możecie na nią trafić, to również można zapytać każdego członka klubu. Wystarczy mieć motocykl, przynajmniej 125 cm sześciennych. Oczywiście uprawnienia, że ten motocykl jeździ, tym motocyklem się poruszać. No i chęć uczestniczenia w takim klubie. Resztę opowiemy na miejscu. Nie są to jakieś rzeczy, które trudno spełnić. Oczywiście chwilę jesteś kandydatem, a po krótkim czasie już jesteś pełnoprawnym członkiem, gdzie możesz tak naprawdę uczestniczyć w 100% w tym, co klub sam sobą reprezentuje i to, co dysponuje i tym, co chcemy dysponować.
1: Mówili prezes WFM Słupca Łukasz Golum-Skarbiński oraz wiceprezes stowarzyszenia Marcin Kudłaty-Gorzkowski. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 one to w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
7: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.

0: słuchaj na 102.9 FM.
1: Siemanko, dzień dobry, cześć. Jeśli myślicie, że w niedzielę damy wam trochę odpocząć, to nic bardziej mylnego. Z nami dobre meno trwa cały tydzień. A teraz WWB. Zróbcie głośniej, opoka, cześć.

Guetta, Just the Way You Are w Melo Radio. Takie gorące numery tylko u nas, tylko w weekendowym Melo. Za chwilę gość, który pojawi się w tym roku oczywiście na Tomorrowland, gość, z którym mieliśmy przyjemność, ja miałem przyjemność pogadać chwilę w zeszłym roku. Jego akcent, ten francuski taki, powiem wam, trudny, troszkę trudny, ale muzyka wspaniała. Head Down, gorące leci teraz do was. Dajcie znać, gdzie jesteście i co u was. Standardowo pytam o tej porze, bo lubię wiedzieć, gdzie jesteście i co robicie razem z nami, gdzie podkręcamy tempo.

Modelki wodarskie, lubię cię jak lata, do tego prawdziwego lata kalendarzowego, już niecały miesiąc, 22 zobaczymy w kalendarzach, 21 pojawi się to astronomiczne, u nas gorąco już za chwilę. Maszerie DJ Antoine.

0: promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. Jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

Sofia Loren, DJ Remo, Tymek. Sorry, że gramy takie gorące numery. Sorry, że tak podkręcamy tempo, jak dzisiaj jest tak gorąco. No właśnie, prognozy mówiły, że nawet 30 można zobaczyć będzie dzisiaj na termometrach. To ja mówię, sprawdzam, bo pogoda i prognozy to jedno, a to, co dzieje się w rzeczywistości, często odbiega od tych zapowiedzi. Więc dajcie znać, jaka temperatura u was, jaka pogoda, czy patelnia, czy może jednak wcale nie tak optymistycznie i wakacyjnie. Czekam przy WhatsAppie oczywiście, a teraz gorące Don't Want Your Love i Lenium dla was.

0: Loud Luxury Body w Melo Radio, tu weekendowe Melo. Jesteśmy gotowi do kolejnej godziny. O 11 odpalimy wam naprawdę wiele muzycznych sztosów, a pierwszy będzie ten numer.
1: A już o 11 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jan.

0: Reklama. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Olej Oleo 900 ml 5 zł 99 groszy. Lody pistacjowe Carddor 825 ml oraz lody waniliowe Carddor 750 ml tylko 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 3. Pieluchy Pampers Active Baby od 32 do 54 sztuk w mega cenie 39 zł 99 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Ekspert. Po reklamie.
4: Dzień dobry, cześć, siemanko. Felix Janka skada za chwilę z gorącym Boy You Can Me w Melo Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście i zachęcamy, żebyście apkę pobrali na smartfony. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, będziemy pod ręką, w kieszeni, bardzo blisko. Opoka, cześć. Melo.

John Summit, The Chainsmokers z numerem All The Time w Melo Radio. Lista gwiazd w tym roku na Tomorrowland jest po prostu porażająca, nieziemska. Wystarczy tylko wymienić Calvina Harrisa, który po raz pierwszy na Tomorrowland zagra w belgijskim Boom. Nie skupiajmy się jednak na gwiazdach, a na tym, co zrobić, by móc tam w ogóle pojechać, bo biletów po prostu już nie ma. No więc zachęcam do tego, żebyście byli z nami, bo od poniedziałku będziemy was zapraszać na Tomorrowland. Jak chcecie przeżyć z nami te

Talk to you. Mówię do ciebie, tak, do ciebie. Jak brakuje kasy po weekendzie, to na meloradio.pl możesz sięgnąć po szybką kasę od Meloradia. Zachęcam, jak masz potrzebę, tylko daj znać, na co potrzebujesz tych pieniędzy. A resztą to już my się zajmiemy. Za chwilę Keanu Silva.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W centrum Heban Słupca drzwi wewnętrzne, DRE, porta oraz zewnętrzne KMT z montażem i 8% VAT. Panele podłogowe Weninger, Quickstep, winylowe i inne też z montażem i 8% VAT. Do tego płytki podłogowe i ścienne Cerat, Stargres, Tubondzin i wiele innych. Armatura łazienkowa, wanny, kabiny prysznicowe, zestawy podtynkowe, szafki łazienkowe oraz wyroby drewniane. Heban Słupca, ulica Firmowa 2. Znajdź Heban Słupca na Facebooku.
10: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
14: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

Thank you, Dmitry Vegas, Like Mike. No powiem tak, jak pojawili się w zeszłym roku na Tomorrowland, to miałem wrażenie, że od skakania po prostu beton skruszeje przed sceną i zapadnie się cała ziemia z trawą tam, gdzie betonu nie zdążyli wylać. To naprawdę są niezwykłe chwile, kiedy oni pojawiają się na scenie. Energia po prostu wszystkich rozpiera i trzeba to przeżyć. A już najlepiej na Tomorrowland, więc bądźcie czujni, bo będziemy mieć dla was wejściowy, będziemy zapraszać was na to niezwykłe wydarzenie. Candy Night!

0: Ten numer się nie nudzi. Świetny, na taki króciutki finisz. Ale za chwilkę znowu wracamy, bo w samo południe przygotowaliśmy dla was prawdziwą muzyczną petardę.
1: A już o 12 zagramy
0: Good Boys, Daya, Albi.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Od piątku do soboty przy zakupie dwóch opakowań kiełbasy śląskiej 500 gramów w cenie 9 zł 99 groszy, szynkę bochuna 100 gramów kupicie za 1 zł 99 groszy. Kiełbasy grillówki 500 gramów 12 zł 99 groszy. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.

0: letnie skarby. Half Price. Great Brands.
1: O reklamie.
2: Siemanko, dzień dobry, hej, hej, hej. Daja Albi, to jest właśnie ta para artystów, którzy teraz przejmują antenę. Good Boys zatytułowany jest numer i mam nadzieję, że dostarczy wam dużo dobrej energii i choć odrobinę przyjemności.

Uwaga, i teraz to, co lubię najbardziej. Jak donoszą amerykańscy naukowcy, podobno jak ktoś słucha muzyki, to czuje się piękniejszy. Może nie na zewnątrz, ale w środku na pewno dusza staje się bogatsza. Beautiful, animaj.

James Hype, Be Mine, taką nówkę mamy dla was w weekendowym Mello. No i co, podoba się? Jeśli jesteście fanami tego gościa jako DJ-a, tego gościa jako producenta, to przypomnę, że gra w tym roku na Sunrise Festival w Kołobrzegu. A kto tam was zabiera? Kto, bo nie słyszę? No pewnie, że Mello Radio, będziemy tam razem z wami.

0: autopromocja. A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
1: M to muzyka, której...

0: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, Misia i Bubę?
1: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
0: Jest 7 miejsc.
1: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: W Centrum Heban Słupca drzwi wewnętrzne, DRE, porta oraz zewnętrzne KMT z montażem i 8% VAT. Panele podłogowe Weninger, Quickstep, winylowe i inne też z montażem i 8% VAT. Do tego płytki podłogowe i ścianowe Cerat, Stargrestu, Bondzin i wiele innych. Armatura łazienkowa, wanny, kabiny prysznicowe, zestawy podtynkowe, szafki łazienkowe oraz wyroby drewniane. Heban Słupca, ulica Firmowa 2. Znajdź Heban Słupca na Facebooku.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
7: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.

A to numer z cyklu Albo Grubo, Albo Wcale, Play Hard, David Guetta, Neo Akon w Melo Radio i takich numerów, które sprawiają, że człowiek staje się jakby bardziej twardy. Mamy dla was bardzo dużo. A jeśli macie ochotę wspierać te wasze ulubione, to wbijajcie na playermeloradio.pl, bo tam znajdziecie 30 Melo Radia, a w niej same gorące muzyczne sztosy. No tylko sprawdźcie, naprawdę się nie mylę, naprawdę. Jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni u nas to Zokaria, Andy Dust. Proszę bardzo.

0: To jest numer, który nawet dziadki pamiętają, a do tańca wyrywa nawet najmłodszych. Erik Prydz z numerem Call on Me. Jeżeli nie widzieliście teledysku do tego utworu, to gorąco, gorąco zachęcam. Za chwilę do was wracamy.
1: A już o 13 zagramy
0: Renie Zonewald, Loco Loco.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój
2: Direkta,
1: żeby zaskoczyć
2: swoją
1: siostrzenicę na
2: urodziny. Już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.

Siemanko, dzień dobry, już 13, to cały czas weekendowe Melo, a w nim René Zonneveld, gwiazda Sunrise Festival. W tym roku pojawia się w Kołobrzegu, a my pojawimy się tam również i wy też się tam pojawicie. Bądźcie czujni, bo będziemy was jeszcze tam na pewno zapraszać. Loco Loco, przed wami, opoka, cześć!

0: Sony Fodera, Crystal My Loving. Tak prawdę powiedziawszy, to już trochę miszmaszu dostaje w oczach, bo tyle wspaniałych wydarzeń mamy dla Was w tym roku. W tyle niezwykłych miejsc Was chcemy zaprosić, bo chcemy, żebyście przeżyli z nami najpiękniejsze chwile tego lata, tych wakacji. Dlatego i Tomorrowland, i Sunrise Festival, i Sunset Square. I mógłbym tak wymieniać i wymieniać, ale skupmy się na razie na tym, by czerpać przyjemność z niedzielnego popołudnia. Filipek Nel, Ser Mi Ich z numerem Niech Się Kręci. No to Niech Się Kręci, róbcie głośniej.
1: I niech

Niech mi ktoś powie, że ten numer nie powinien stać się wiralem. Magnetic, Bausa. Gramy go w Melo Radio w weekendowym Melo z wielkim uśmiechem, bananem od ucha do ucha. Oznajmiam, że za kilka minut na naszej antenie Landberry. Lubimy polskich artystów i dlatego ostatni most dla was za chwilę.

Meloradio Słupca na 102,9 FM.

0: Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.

Switch Disco i Fondio w Melo Radio, to weekendowe Melo, w którym kochamy nowości, te, które porywają do tańca, i teraz taki gorący numer wam zagram. To jest absolutna nówka u nas w Melo Radio. Numer, za który odpowiada Kygo, zresztą to za chwilkę sami usłyszycie, bo jest bardzo w jego stylu, ale niezwykły jest wokalista. Ten głos możecie rozpoznać, bo kilkanaście lat temu wystąpił w numerze Hey Brother. Tak, z pewnością Avicii'ego kojarzycie, bo to był właśnie tamten niezwykły hit. To teraz Dante Miński zaśpiewa Skygo, Heaven on Your Mind. Tylko proszę się nie wzruszać, okej? Nie od tego jesteśmy, żebyście płakali.

0: The Passenger, La La La, Lumix w Melo Radio, prawie 14, za chwilę do Was wracam. Mam już kolejne super numery, którymi będziemy podkręcać Was w niedzielne popołudnie.
1: A już o 14 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors.

0: Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
2: Powiedziałbym dzień dobry, ale nie mam krawata, więc powiem po prostu siema, cześć, hej, fajnie, że jesteście i mam nadzieję, że dobrze się bawicie wszędzie tam, gdzie słuchacie Meloradia. Ślemy do Was numer Rumors, Thomas Gray teraz. Opoka, cześć.

To jest taki plasterek na rany. Ten gość, ten artysta. Jego numery, takie jak Hollow, Eben w Melo Radio. Mamy dla was gorących numerów, całe mnóstwo prawdziwych muzycznych sztosów, numerów, które w tym roku będziecie słyszeć na największych wydarzeniach EDM-owych i w Polsce, i w Europie. My będziemy was na te wspanialsze oczywiście zapraszać już w lipcu na dwa weekendy do belgijskiego Boom, na Tomorrowland na przełomie lipca i sierpnia, do Kołobrzegu na Sunrise Festival. Takie rzeczy w tym sezonie tylko z Melo. A teraz tylko w Melo, Jackson i Pedro. We'll be right back.

0: Milki i David Guetta z numerem Just The Way You Are. Kiedyś jeden ze słuchaczy napisał, że David Guetta jest starszy od jego ojca. I to jest wiadomość, która z jednej strony przeraża, z drugiej strony jest piękna. David Guetta, ponadczasowy, łączy pokolenia. Tak samo jak muzyka Cibula, Wonderland, już za chwilę.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
1: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
18: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
19: Hot grill.
20: Parilla caliente.
21: Grilla calda.
22: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
23: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
24: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Trzeba być nieźle pokręconym, ale tak pozytywnie pokręconym oczywiście, żeby wpaść na pomysł zrobienia takiego numeru Barbra Streisand i Daxos w Belo Radio, ale teraz nie mniej gorące i niezwykłe Rip It It. To numer od Martina Garrixa, króla sceny EDM, i Eda Sheerana, który rozkochał w sobie pół świata, może i świat cały. Porządni ludzie, porządni artyści, posłuchajcie ich numeru i dajcie znać, czy wam się podoba, czy chcecie go więcej. Na naszej antenie czekam przy WhatsAppie, wysyłajcie głosówki albo wiadomości.

0: No i w zasadzie ode mnie to jest ostatni numer, który zagrałem. Przykro mi, smutno, ale nie na długo się żegnam, bo jutro wstajemy razem i tak będzie przez cały tydzień. Opoka, siemano, meldujemy się tutaj jutro o 6.30 i mam nadzieję, że będziecie razem z nami. Dużo dobrej energii poleci do was. Cześć!
1: A już o 15.00 zagramy!

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Po reklamie.
4: Wczoraj to było ciepło, ale dzisiaj to my dopiero mamy życie jak w Madrycie. Na szczęście nieco tańsze, bo w Polsce. 15 na zegarkach, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Candy Night na początek.

Alok i Kojt w Melo Radio na 14 minut po 15. My nieustająco podkręcamy tempo, a wy bardzo lubicie ten dźwięk. I jutro też go będzie można usłyszeć na naszej antenie, ponieważ już jutro szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Na co tylko chcecie, możecie je wydać. Na przykład na zrzutkę Łatwogęga. Tak na marginesie, to już 12 milionów uzbierała. Teraz jeszcze kolejne 2,5 miliona prawie wspiera dzieciaki. Tam można się dorzucić. Ale oczywiście z tymi 200 zrobicie, co będziecie chcieli. Co chcecie z nimi zrobić? Piszcie na meloradio.pl już teraz.

ale to jest mocne. John Summit, The Chainsmokers, Yellow Time w Melo, 27 minut po 15. Podkręcamy tempo. A dzisiaj w kalendarzu nietypowe święto, bo Dzień Braci. Kto jest dla was jak brat i dlaczego? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na takie wzruszające albo może na przypałowe historie z waszymi ziomkami. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Kto jest dla was jak brat i dlaczego? Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Braci się nie traci. Chętnie posłucham. Stereo Love już za chwilę.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie. Autopromocja.
9: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
10: Meloradio.
9: Ale proszę uzasadnić.
10: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
9: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
10: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
9: Iga Dudziuk
10: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja.

To Melo Radio, a to Becky Hill i David Guetta. Tak podkręcamy tempo u nas jeszcze przed 16. Dzisiaj w kalendarzu Dzień Braci. Pytałem, kto jest dla was jak brat i dlaczego. No i Michał napisał na WhatsAppie Melo, że dla niego taką osobą jest jego przyjaciel Paweł, z którym zna się od podstawówki. Wtedy jeszcze się panowie nienawidzili, ale połączyła ich też nienawiść do nauczycielki od matmy i wspólne wagary. No proszę bardzo, od nienawiści do przyjaźni można. Można. Dostałem też taką wiadomość. Dla mnie jak brat jest mój brat, bo jest dla mnie jak brat, bo to mój brat. A kiwi, kiwi, kiwi.

0: jeszcze przed 16 u nas ty jest, to Ewa Max. Jakie to piękne uczucie, kiedy jest niedziela i wiemy, że nic nie musimy. Tym bardziej, że też wielkimi krokami zbliżamy się do długiego czerwcowego weekendu. No znakomicie, znakomicie, do 16 też się zbliżamy.
1: A już o 16 zagramy
0: Hey Son. Sam Felty Wise punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my gramy i podkręcamy tempo, więc bądźcie razem z Meloradiem.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
6: Niektórzy teraz być może sprzątają, inni sobie coś dobrego szamią, a inni odpoczywają. Dla wszystkich zagram Hejsony na początek 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

14 już minut po 16, a my podkręcamy tempo w Meloradiu. Talk to you u nas. Ale to jest dobry numer. A w świecie sportów walki dość mocne zaskoczenie, to trzeba przyznać. Marta Linkiewicz, czyli Linki Master, którą doskonale znacie, słuchajcie, dostała powołanie do kadry narodowej w kickboxingu w formule low kick. No dla tych, którzy nie wiedzą tak jak ja, no to ta technika to taka technika walki, która polega na uderzeniu piszczelem lub stopą w nogę przeciwnika. No i to już może trochę wyjaśniać, no bo w końcu jeśli chodzi o nogi, a dokładniej klęczenie, no to Linki ma doświadczenie z początków kariery.

Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Beautiful i Anima u nas 26 minut po 16. A ja już za parę chwil będę miał dla was protip, jak przeżyć coś, czego jeszcze nie przeżyliście i długo tego nie zapomnicie. Zagra nam również Rihanna, to już za moment.

0: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
4: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
5: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: O reklamie. Autopromocja.
17: Matko, dobra, wstaję.
18: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
19: Dmuchniemy ci rano żagle.
17: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
18: Podkręcamy tempo od 6.30 w Meloradiu.

Dainoro i Gigi Diego Sino w Melo. Tak podkręcamy tempo na 18 minut przed 17. Niesamowite doznania i niesamowite uczucie. To możecie przeżyć na własnej skórze już niebawem. Tomorrowland w Belgii przed nami. No i właśnie to doświadczenie może zapewnić wam Melo Radio. Słuchajcie nas uważnie jutro, bo właśnie od jutra szansa, żeby pojechać na Tomorrowland, na którym między innymi będzie Fisher, będzie Calvin Harris, David Guetta. Oj, dużo się będzie działo. No i na pewno tego nie zapomnicie. A to już świeżynka w naszej playce, Robin Schulz i Better Times. Dajcie głośniej, bo to bardzo dobry numer.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17. Marfo Jack, Martin Garrix i David Guetta. Lubicie wyzwania? No to dobrze się składa, bo po 17 pobawimy się w Podejmij Wyzwanie, więc już przygotujcie telefony, ale będzie też muza.
1: A już o 17 zagramy
0: Beauty and the Beat. Ten numer ostatni na szczycie notowania z 30 Meloradia. Justin Bieber, Nicki Minaj, punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM.
6: Już za chwilę bawimy się w Podejmij Wyzwanie. Kto ma ochotę, niech dzwoni już teraz. 321-321-777. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: wyzwanie. Bardzo lubię te momenty podczas weekendów, bo teraz to się dopiero będzie działo na antenie Meloradia. Kygo i Khalid za nami, Save My Love, a teraz właśnie podejmij wyzwanie i to wyzwanie dzisiaj będzie podejmowała Monia. Cześć Monia!
1: Cześć!
0: Jak tam u ciebie ta niedziela mija?
1: Za szybko, naprawdę za szybko. Już prawie koniec niedzieli, a tu z rana trzeba wracać do pracy.
0: A no
1: to
0: właśnie.
1: Chcę sobie cofnąć i wrócić do weekendu od początku.
0: No tak by było najprzyjemniej, ale Monia, słuchaj, ja mam dla ciebie złe wieści, bo ja też będę miał dla ciebie trochę roboty, a mianowicie mam dla ciebie wyzwanie na antenie Meloradia, ale z dobrym wynagrodzeniem. Co ty na to?
1: Oczywiście, jestem... Gotowa. To wyzwanie.
0: No to idealnie. Monia, twoim zadaniem będzie powiedzenie mi 5 słów, ale musisz wziąć pod uwagę, że każde kolejne słowo zaczyna się od ostatniej litery tego słowa, które powiedziałaś przed chwilą i te słowa muszą się kojarzyć z latem. No czyli załóżmy, mamy na przykład słowo arbuz, czyli kończy się na Z, czyli kolejne słowo zaczyna się na Z. No i tak z 5 kolejnych słów kojarzących się z latem, z wypoczywaniem, a zaczniemy od słowa lato. No to proszę bardzo.
1: Lato, opalanie, energia, ananasy, yeti, impreza.
0: Impreza, no i bardzo ładnie. Monia, ja nie wiem, gdzie ty tego lata yeti zobaczysz, ale wierzę na słowo, że tak będzie. Monia, kochana, mam dla ciebie prezenty od Meloradia, które do ciebie wysyłam, a jeszcze ty możesz kogoś pozdrowić na naszej antenie. To kogo pozdrawiamy?
1: Asię, Anię, Litkę, Anię, Ulę, Gabrysię, Magdę i wszystkie dziewczyny, które pominęłam. A też pozdrawiam swoje kochane córeczki Natalkę i Marikę. Oczywiście prowadzącego, tak wspaniałego.
0: A bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkie dziewczyny pozdrawiamy. No i jak słyszycie, Monia zawsze sobie znakomicie radzi z wymienieniem słów, a także z wymienieniem imion. Podejmij wyzwanie.

0: Sony Fodera w Melo Radio, tak podkręcamy tempo przy niedzieli i się nastrajamy na ten nadchodzący tydzień, ale na razie o nim jeszcze nie myślmy, natomiast myślmy o tym, że za chwilę David Guetta i When Love Takes Over. Oj, będzie się działo.
1: Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie, a warto?
9: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super, no to jak dołączyć?
9: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
17: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
18: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
19: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
1: Po reklamie.

Robin Schulz i James Blunt w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Jeszcze przed 18:00 to tempo też nieźle podkręcone. Łatwo ganga, on teraz jedzie 22, nawet 23 km na godzinę. Przemierza Polskę, żeby pomóc najpierw Maksiowi, teraz pomaga Adasiowi. Już ponad 3 miliony złotych na jego liczniku brakuje. No tak mniej więcej 420 tysięcy. Wy też możecie się dorzucić do tej zbiórki. Warto pomagać, warto pokazywać, że mamy serducho. No i warto go też dopingować. A na trasie Łatwo ganga nie brakuje ludzi. Tak jak i w Melo, nie brakuje najlepszej muzy. In My Head, Baby I'm Sorry, to już teraz.

0: Dajesz tabletkę, a to mój numer z Kizo od taksi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Alan Walker w Meloradiu jeszcze przed 18. Alan Walker też na Tomorrowland w Belgii. A jeżeli wy chcecie to przeżyć, no to słuchajcie jutro uważnie Meloradia, bo startuje nasza zabawa.
1: A już o 18 zagramy
0: Think About Us. Sony Fodera punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, to my w Melo już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
6: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: Są Infodera na dobry początek, ale w przygotowanej przeze mnie na tę godzinę playce też m.in. Juno Taos czy Duke Dumont. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Felix Jen i Kaskada, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. To już kwadrans po 18. Ja mam dla was najlepszy patent na odchudzanie. No, okazuje się, że nie 10 tysięcy kroków dziennie jest metodą, a 30 minut przeplatane, 3 minut szybkiego marszu z 3 minutami wolniejszego, no i tak 4 razy w tygodniu. No i podobno na tym się znakomicie chudnie, no jeszcze przy okazji się też poprawia ciśnienie krwi. No to jeszcze tylko trzeba pamiętać o jedzeniu, żeby ta japońska metoda nie skończyła się jako tako.

0: Steamy Trumpet i Frank Walker i John Martin w Meloradiu 27 minut po 18. A ja już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby przeżyć niezapomniane lato. Zagrają nam też Rihanna i Calvin Harris, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Avicii i Waiting for Love. A to Melo Radio na 17 minut do 19. Znakomita muzyka, świetni ludzie i coś, czego się nigdy nie zapomina i trudno opisać to słowami. To wszystko możecie przeżyć. Tomorrowland w Belgii. Możecie dokładniej przeżyć tego lata. Tam mnóstwo znakomitych artystów. No i już jutro też startuje nasza zabawa, która może to wszystko wam zapewnić. A na Tomorrowland m.in. James Hype, który już teraz przed nami.

0: To Wersowi o północy w Melo jeszcze przed 19. A Łatwo Gang dalej rozwala system. Zebrał już 12 milionów dla Maksia, 3,5 bańki dla Adasia, no i teraz zbiera kasę dla Wojtusia. Jeszcze można pomagać, wy też możecie to zrobić. Po 19 też można to zrobić i przed 19.
1: A już o 19 zagramy
0: New Religion. Punktualnie o 19 też możecie pomóc, a my punktualnie o 19 zagramy New Religion, bo kiedy inni gadają, to my gramy.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Lato w Half Price.

0: widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
0: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
0: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
9: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
10: Dwie stówy, Aneta, w tym momencie lecą do ciebie.
9: Dziękuję bardzo.
8: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja.

19 to idealna pora, żeby podkręcić tempo, a my w Melo robimy to nieustająco. Bibi Rexha i Faithless na dobry początek, a za chwilę też między innymi Doda. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Dive Into Me w Melo Radio na kwadrans po 19. Czy tylko ja tak się nie mogę doczekać lata? Czy wy też? No myślę, że wiele osób może mieć podobnie, ale nie tylko czekam na słońce, ale też na Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Tam oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy i nie zabraknie też najlepszych twórców. Będzie Sigala, będzie Sony Fodera, będzie też chociażby Afrojack, ale będzie też on, czyli Jugel, który już teraz na naszej antenie.

przyjemny numer, chyba sami przyznacie. I Can't Wait w Melo, 26 minut po 19. Podkręcamy tempo. Za chwilę będę miał dla was gorącą świeżynkę w naszej playce, ale zanim to jeszcze przed 20 m.in. Calvin Harris i Sam Smith.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
0: Po reklamie.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: I jak weekend, to oczywiście nie może zabraknąć najlepszych i najświeższych numerów w naszej playce. No i taki też teraz przed nami. Stworzył go Sony Fodera, który z tego co widziałem, to ostatnią noc spędzał na hiszpańskiej Marbei, rozgrzewając tłumy. No i razem z Libianką ten numer zrobili. Numer Let Me Be In Your Arms. Jak patrzyłem w komentarze, no to fani są zachwyceni. Jestem przekonany, że wam też się spodoba. Jesteście gotowi? No to gramy. Sony Fodera i Libianka w Melo.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Ależ wyciągnięte. Robin Schulz w Meloradiu jeszcze przed 20, a my nieustająco podkręcamy tempo, więc i po 20 też bądźcie z nami. Ja tymczasem się odmeldowuję, dobrego tygodnia wam życzę. Wracam we wtorek wieczorem. Wszystkiego dobrego, hej!

0: to promocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano w żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
0: Autopromocja. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą,
6: och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie. A warto?
9: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo eObuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
11: Czas na stały punkt programu na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM, czyli kolejną odsłonę magazynu reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze melduje się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie przenosimy się do Powidza. Malownicze Jezioro Powidzkie to nie tylko piękne widoki czy idealne miejsce na wypoczynek, ale także klimat, który jest bardzo istotną częścią wyjątkowego wydarzenia muzycznego. Przed nami kolejna edycja Powidz Jam Festival. To 4 dni muzycznego święta na 5 scenach, a my postanowiliśmy porozmawiać z jednym z organizatorów tego wydarzenia. Michał Maćkowiak opowiedział nam co nieco o początkach festiwalu, momentach z historii tego wydarzenia, które utkwiły mu w pamięci, ale również zdradził to, co czeka nas podczas tegorocznej imprezy. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Jak zaczęła się historia Powidz Jam Festival? Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiego festiwalu?
12: Tak naprawdę Powidz Jam Festival to kilkanaście lat, kiedy gdzieś tam nad Jeziorem Powidzkim zarażamy ludzi pozytywną muzyką. No, zaczęło się dość niewinnie od pomysłu jednego z głównych organizatorów, od Daniela, który gdzieś tam pochodzi z tych regionów i wymyślił sobie gdzieś tam, że chciałby tutaj, żeby troszkę muzyki było więcej na tym terenie powidzkim, bo tutaj często te tereny odwiedzał, gdzieś przy okazji jakiegoś ogniska, gitary i tego wspólnego dżemowania, od tego się wszystko zaczęło. Zaczęło się od edycji tak naprawdę na parkingu Domu Kultury, jeszcze wtedy ten amfiteatr na ośrodku Poczekowy Łazienki jeszcze nie był gotowy. Tam zaczęliśmy taką edycję, na którą mieliśmy kilka zespołów, przyszło kilkanaście osób z Powidza, ale wiedzieliśmy, że to jest jakiś tam początek, zalążek. No i dalej już poszło. No, przede wszystkim dużo pracy i wiara w ten projekt i jakaś pasja i coś, co nam się udaje przez kilka lat robić do tej pory.
11: A co najbardziej zapamiętałeś z tej pierwszej edycji? Jakie były największe wyzwania związane z organizacją pierwszego Powidz Jam Festival?
12: Ojej, no kupę lat temu to było, nie ukrywam, już człowiek tak bardzo tego nie pamiętał, ale te początki to było coś totalnie zabawnego. Znaczy prywatne auta przewożące muzyków z Poznania, moje prywatne auto przewożące perkusję jakiegoś grajka, który gdzieś tam zapomniał czegoś. Wtedy była sytuacja też taka, że niektórzy z muzyków spali w ośrodku kultury, więc jakieś afterki z akordeonem, z gitarą, gdzieś tam do późnych godzin nocnych. No dużo było takich smaczków, które gdzieś tam cały czas mamy w głowie, no ale gdzieś to powodowało, że raczej teraz patrzymy na to z perspektywy czasu z uśmiechem i to raczej nas nie zabiło, a wzmocniło takie mniejsze rzeczy. No mówię, mimo w tej frekwencji, bo to było coś totalnie jak gdyby odszczelone. Nikt nie wiedział, o co nam chodzi, co my planujemy robić. Dostaliśmy bardzo duże wsparcie z Domu Kultury i udało się to pociągnąć. Tak to wspominamy to z uśmiechem, bo też prywatnie bardzo dobrze bawiliśmy się podczas tych edycji. No i mamy też osoby w swoim gronie, czy to zawodowym, czy prywatnym, które dalej gdzieś tam ten festiwal odwiedzają i gdzieś tam z mocnym sentymentem to wspominamy.
11: Okej, a co wyróżnia ten festiwal na tle innych wydarzeń muzycznych w Polsce?
12: To, co nas wyróżnia, to przede wszystkim jego umiejscowienie. Jesteśmy festiwalem, który odbywa się nad, i biorę pełną odpowiedzialność za te słowa, nad najpiękniejszym jezioro w Polsce, jednym z najczystszych. Jesteśmy festiwalem, który główna scena i wszystkie gdzieś tam pozostałe mają bezpośredni widok na to jezioro. No i ten cały klimat, który udało nam się przez te wszystkie lata osiągnąć. Czyli takiego pełnego wyluzowania, ale też gdyby dbania o te detale, tego, że to nie jest tylko muzyka, tylko wszystko to naokoło. To, że nie są tylko koncerty od 19 do 1, tylko tak naprawdę całe te 4 dni są pod znakiem tego festiwalu. To tak naprawdę dzieje się tutaj, że to nie jest tylko główna scena, to są te sceny dodatkowe, to jest masa dodatkowych atrakcji. No tak naprawdę ktoś przyjeżdżając do nas już od tego czwartku, no bo to jest też festiwal, który trwa 4 dni, do tej niedzieli włącznie naprawdę nie nudzi się. No już pomijam aspekty turystyczne Powidza i samego jeziora, ale no wszystko to, co my też chcemy zaoferować, to zbiera się jak gdyby w jedną całość.
11: Jak ten festiwal zmienił się przez te wszystkie lata?
12: Oj, no zmienił się diametralnie. Można powiedzieć, że tak naprawdę rozkwitł nam bardzo. Gdzieś tam dzięki na pewno ogromnej pomocy zarówno władz lokalnych, jak i Domu Kultury, ale też sponsorów i partnerów i tych osób, z którymi współpracujemy od lat. Udało się z takiego festiwalu, gdzie grało kilka zespołów na jakiejś małej scenie przy Domu Kultury, zrobić festiwal, no nie bójmy się tego słowa powiedzieć, gdzieś tam wyjątkowy na skalę regionu, czy tam jedno z największych wydarzeń muzycznych tego terenu, gdzie tak naprawdę grały i grać będą największe gwiazdy polskiej sceny, bo no, przypominam, że u nas grała i Sanach, i Daria Zawiało w Mrozu, i w tym roku ponownie Vito Bambino i Kwiat Jabłoni. No i myślę, że oprócz tych absolutnych gwiazd numer 1 czy 2, którzy sprzedają aktualnie stadiony, no to cała topka gdzieś tam tej polskiej muzyki u nas była i z czego jesteśmy bardzo dumni, więc możemy szczerze powiedzieć, że no rozrosło się to bardzo, ale my też nie spoczywamy na laurach, tylko no chcemy więcej. Chcemy, żeby to była perełka tego regionu cały czas i żeby ten festiwal był coraz bardziej znany. Też mamy dużo sygnałów od osób, które docierają do nas, którzy Powidza nie znali, ale gdzieś tam ktoś coś powiedział, ktoś coś przekazał, czy to z artystów nawet, którzy występowali u nas, czy to z naszych gości i mamy bardzo pozytywny feedback i staramy się co roku coraz bardziej rozwijać.
11: Okej, przejdźmy dalej. Chciałbym zapytać teraz, jak wygląda proces przygotowań do takiego festiwalu, kiedy zaczynacie pracę nad organizacją tego wydarzenia i co jest tutaj największym wyzwaniem, jeśli chodzi o Powidz Jam Festival?
12: To jest to praca cały rok. My tak naprawdę zamykając jedną edycję, myślimy, że kolejne. Wiadomo, że najbardziej intensywny czas to sam czas samego festiwalu i gdzieś tam okolice kilka tygodni przed nim, ale my tak naprawdę i tą burzę mózgów po pierwszej edycji na jak gdyby laurach tych endorfinek po zakończeniu edycji staramy się też od razu siadać do planów na przyszły rok, więc w mniejszym bądź większym wydaniu to jest tak naprawdę praca cały rok. Co jest najtrudniejszym? Najtrudniejszym wyzwaniem dla nas zawsze jest spięcie tego wszystkiego pod względem logistycznym, no i niestety finansowym. W dzisiejszych czasach nie da się tego zrobić bez nakładów finansowych, bez sponsorów, bez partnerów. No jest to wydarzenie nie jakieś ogromnie komercyjne i staramy się zawsze robić to optymalnie, że tak powiem, ale to jest zawsze największy challenge, żeby to udało się spiąć pod tym względem finansowym. Marzyliśmy o tym i marzymy dalej, żeby jak najwięcej tych koncertów było darmowych, ale no przy dzisiejszych stawkach jakichś tam rzeczy logistycznych, techniki, gaży i tak dalej, no nie zawsze jest to osiągalne, nie? To jest najtrudniejsze, tak? Zdobyć te podstawy do spięcia takiego finansowego tego festiwalu.
11: A jaki moment, czy momenty z historii festiwalu, mówimy o całej historii dotychczasowej, coś tutaj najbardziej utkwiło ci w pamięci?
12: Oj, jest tego dużo. Ciężko mi wybrać taki jeden, bo myślę, że takim przełomowym momentem był teraz koncert zespołu Laocze, jeden z pierwszych edycji. No wiemy, że zespół już w tym momencie nie koncertuje, więc też z dużym sentymentem na to patrzymy. No ważnym momentem był koncert Tomka Organka z zespołem, kiedy widzieliśmy, że ten plac naprawdę pęka w szwach. Też osobiście bardzo dobrze wspominam edycję, która właśnie, kurczę, teraz sam już nie wiem, czy to nie była ta sama. Myli się to wszystko, ale wspominam edycję, kiedy zespół Xanax był u nas, kiedy udało nam się tam pozyskać z dwóch źródeł granty, kiedy ten line-up był przesiąknięty tymi, że tak powiem, bardziej znanymi zespołami. No ale teraz z perspektywy perspektywy czasu, no, wspominamy, że o nas Sarach, tak, która w tym momencie sprzedaje stadiony. No dobrze wspominamy Vitamina i Vito Bambino, który po raz kolejny będzie u nas. No jest naprawdę mega dużo momentów, które gdzieś tam mamy w głowie, wspominając ten festiwal. No i także wiadomo, traktujemy to jako pracę, no bo jest gdzieś tam duży nakład energii i ludzi do tego zużyte, ale dalej gdzieś tam czerpiemy z tego duży fan i tworzymy to w ten sposób, że sami dobrze się bawimy tam. To jest jak gdyby chyba klucz tego wszystkiego, że to cały czas się udaje.
11: Jak tutaj dobieracie artystów, którzy występują podczas festiwalu?
12: To jest kwestia tak naprawdę burzy mózgów. Tego, no, staramy się być na bieżąco, jeśli chodzi o taką scenę muzyczną w kraju, o tym, o nowych artystach, którzy gdzieś tam wybijają się na tym naszym poletku. Też staramy się zrekrutować zespoły na nasz festiwal. Wtedy spotykamy się, przesłuchujemy i staramy się wyłapać te perełki muzyczne. No też mamy gdzieś tam pewien schemat muzyczny, według którego chcemy postępować, więc gdzieś tam od jakiegoś czasu ta scena mniejsza, na przykład w Przybrodzinie, jest dedykowana powiedzmy muzyce rockowej, czy troszeczkę mocniejszym brzmieniom. My na tej scenie głównej staramy się zachować taki bardziej chillowy klimat. Gdzieś tam wprowadzamy troszkę muzyki elektronicznej i tak dalej. No jest to też duże wyzwanie, bo chcemy, żeby to jakoś tam artystycznie też się dobrze spinało ze sobą, żeby to nie był duży miszmasz, tylko żeby to wszystko miało ręce i nogi.
11: Tak jak wspominałeś, ta pierwsza edycja to była garstka osób, która przyszła posłuchać, zobaczyć, co robicie. Rozrosło się to z czasem i czy teraz masz już takie poczucie, że wokół tego festiwalu udało zbudować się wam społeczność, która jest zaangażowana, która żyje i czeka na kolejną edycję?
12: Trochę tak jest, że po pierwsze na pewno bardzo dużo osób z samego Powidza i okolic, to są osoby, które z wytęsknieniem czekają, które też dopytują i tak dalej, to jest niezmiernie miłe, ale też no, widzimy od lat te same osoby, które przyjeżdżają typowo na nasz festiwal i to jest coś takiego fajnego, gdzieś tam zagadają, a rok temu było tak, a dwa lata temu było tak. No jest to niezmiernie miłe, widzimy też po social mediach, ale też osoby same w takim członie organizacyjnym, to są naprawdę osoby, które są z nami od wielu, wielu lat, które gdzieś tam robią to dodatkowo, które na co dzień zajmują się czymś totalnie innym, a po godzinach i w czasie wolnym zajmują się festiwalem w trakcie jego trwania i przed, i się specjalnie bukują urlopy, żeby z nami to robić. No jest to mega motywujące i jest to coś, co też pozwala nam fajnie funkcjonować.
11: Powiedz proszę, jak tutaj wygląda współpraca z lokalną społecznością? Czy tutaj chętnie pomagają wam ludzie lokalnie, jeśli chodzi o organizację przygotowania do tego festiwalu?
12: Tak, no my zauważyliśmy też bardzo dużą różnicę. Z czasem to bardzo dobrze zaczęło działać. No jesteśmy bardzo wdzięczni i chwalimy sobie mega współpracę z Domem Kultury, czy z władzami lokalnymi. No bez tego festiwalu by nie było. Oczywiście, jak zawsze mówią, no chcemy więcej, bo chcielibyśmy jak najwięcej w te 4 dni zrobić, jak najwięcej wykorzystać. No ale widzimy to ogromny potencjał, widzimy fajne przyjęcie tutaj, że tak powiem, z lokalnej społeczności. Widzimy, że oni są na tak, że gdzieś tam nawet jak na początku było troszeczkę negatywnego speku, to od jakiegoś czasu widzimy, że raczej wszyscy wiedzą, że ten festiwal jest kojarzony z regionem, że jest to coś fajnego. Mimo 4 dni hałasu, jak to robimy, gdzieś tam postawienia czasami do góry nogami pewnych tematów, no to widzimy raczej pozytywny odbiór i mamy nadzieję, że tak zostanie.
11: Chciałbym teraz przejść do tego, co w tym roku będzie się działo przez te 4 dni festiwalu.
12: No przede wszystkim w takich kwestiach aktualnych odsyłam do naszych social mediów, gdzie my na bieżąco informujemy o tym, jakie mamy plany na ten rok, co się będzie dokładnie działo. Będziemy po kolei udostępniać harmonogram tych wszystkich wydarzeń. No ale przede wszystkim mamy klucz całego naszego festiwalu, czyli kilka scen muzycznych. Jest to scena na ośrodku w Poczekowym Łazienki, będzie scena w Przybrodzinie, będzie taka mała plenerowa scena przy restauracji Jabłona i planujemy taką dosłownie jednokoncertowe wydarzenia przy okazji rewitalizowanego rynku. Przede wszystkim, opowiedz festiwal to przede wszystkim muzyka i na tym się też będziemy skupiać. Cały line-up również będzie udostępniany, nawet z tych najgłośniejszych nazwisk to w czwartek będziemy mieli Vito Bambino, w piątek będzie to Fisze Made Tworzywo, sobota jest dniem totalnie darmowym, gdzie tutaj też zaskoczymy, na pewno, jeszcze nie wszystko możemy zdradzić, ale na pewno jeszcze coś fajnego wam zaprezentujemy, ale będzie między innymi również ekipa z Rad Crew, czyli też taki jedna z legend tego festiwalu, która co roku się gdzieś tam u nas pojawia i w niedzielę jako ten główny koncert to koncert Kasi Sienkiewicz, czyli połowy z duetu Kwiatu Jabłoni z tym nowym solowym projektem u nas będzie. No ale no powiedz, że festiwal to przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale również te wydarzenia dodatkowe, czy różnego rodzaju aktywności sportowe, zumby, jogi, też jogi na słupach, na naszym jeziorze. Cała taka strefa partnerów, futraków, która też będzie działała od godzin popołudniowych. Dużo masę świetnych atrakcji, które powodują, że ten festiwal żyje od godzin porannych. Nie?
11: I na koniec chciałbym zapytać o to, czy jest jakieś marzenie związane z Powic Jam Festival, którego jeszcze nie udało się wam zrealizować?
12: No, tych marzeń jest dużo, tylko że te marzenia wynikają, to są naprawdę marzenia. Znaczy my mierzymy wysoko, bardzo byśmy chcieli, żeby ten festiwal się rozwijał, ale no wiemy, że teren jest jaki jest i pewnych ilości naszych tutaj, że tak powiem, uczestników nie pomieści, więc musimy brać siłę na zamiary. Ja może nie w swoim imieniu, ale w imieniu Daniela, tego głównego organizatora, wiem, że jego jednym z marzeń zawsze było ściągnięcie tutaj Kazika, czyli Kultu, czy tam Kazika z jakimś innym projektem. Wiem, że co roku z tym tematem stara się go poruszyć, ale no jest to temat trudny, delikatnie mówiąc. Mamy marzenia, staramy się co roku starać je chociaż zrealizować. Mówię, to jest taki, który chyba mogę powiedzieć głośno, no a pozostałe to niech zostaną w naszej głowie, bo może się zrealizują i będzie wtedy jakaś fajna niespodzianka.
11: Mówił jeden z organizatorów Powic Jam Festival, Michał Maćkowiak. A ja dodam na koniec, że tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach od 30 lipca do 2 sierpnia. Szczegóły znajdziecie na festiwalowym Facebooku. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
11: Początek dnia z Meloradiem Słupca na 102,9 FM i tradycyjnie magazyn reporterów, a przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o makiecie Słupcy datowanej na około 1570 rok.
6: Tutaj w planach było wykorzystanie druku 3D, jeszcze w tamtym czasie troszeczkę takiego ułomnego oraz kilku nowoczesnych technologii, no ale sytuacja się zmieniała dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczny wycinanie, formowanie elementów.
11: Dzisiaj zaglądamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, gdzie historia rozgościła się na dobre. A wszystko to za sprawą wyjątkowej makiety, która przedstawia nasze miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około 1570 roku. Ta wyjątkowa praca to dzieło mieszkańca naszego miasta Stanisława Czarneckiego. Na makiecie znalazło się ponad 500 różnych budynków, które zostały stworzone ręcznie od samych podstaw. O szczegółach mówi dyrektorka biblioteki Anna Karpińska.
13: W naszej bibliotece pojawiła się wyjątkowa makieta przedstawiająca miasto w okresie jego największego rozwoju, czyli około roku 1570. Autorem tego projektu jest pan Stanisław Czarnecki, słupecki modelarz, który od lat pasjonuje się historią i modelarstwem. Myślę, że to będzie wspaniała lekcja historii. Nie tylko dla dorosłych, którzy już zatrzymują się przy tej makiecie, obserwują, komentują i oglądają, ale też dla najmłodszych, począwszy od przedszkolaków, po dzieci szkolne i młodzież. Będziemy organizowali lekcje biblioteczne i omawiały właśnie tę makietę, co się na niej znajduje i historię Słupcy. Makieta pokazuje m.in. układ miasta z murami obronnymi, czterema bramami wjazdowymi oraz najważniejszymi obiektami, takimi jak kościół, na przykład świętego Wawrzyńca, wówczas najważniejsza świątynia w regionie. Pan Stanisław Czarnecki, żeby stworzyć tę makietę, korzystał z wielu źródeł historycznych, materiałów muzealnych z całej Polski oraz badań terenu, ale również, tak jak nam powiedział, z opowieści mieszkańców, którzy gdzieś tam z dziada, pradziada przekazywali sobie te informacje. Także zapraszamy do oglądania i podziwiania.
11: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy Anna Karpińska. Spotkaliśmy się również z autorem makiety Stanisławem Czarneckim. To pasjonat historii i modelarstwa, który podjął się stworzenia tego wyjątkowego projektu, który odwzorowuje nasze miasto sprzed wieków. Posłuchajmy naszej rozmowy z autorem makiety. Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiej makiety Słupcy i dlaczego akurat ten okres historyczny?
6: Ogólnie odkąd pamiętam, od dziecka, jak mieszkam w Słupcy, interesowałem się historią tutaj lokalną. Już za dzieciaka dochodziły do mnie jakieś tam legendy, historie, ludzie tam powielali jakieś ciekawe tematy. I w sumie okres pandemii spowodował, że tam zacząłem się bardziej interesować tą historią, było trochę więcej czasu. Siedziałem w internecie, bo wiadomo, nie można było odwiedzić ani muzeów, ani jakichś tam instytucji. Gdy zgromadziłem dosyć pokaźną liczbę jakichś tam dokumentów, informacji ciekawych, zacząłem myśleć o zrobieniu dla siebie małej makietki. Zawsze jak jakiś temat mnie interesuje, to staram się to przekuć na jakiś model albo właśnie małą makietę. Podzieliłem się tą informacją w pracy, no i koledzy z pracy namówili mnie, żeby zrobić coś większego dla miasta. No i później już ruszyło.
14: I tutaj możemy oglądać ten efekt finalny. Proszę powiedzieć, z jakich tutaj źródeł materiałów pan korzystał, do czego udało się dotrzeć w trakcie przygotowywania tej makiety?
6: Głównie były to dwie książki na temat historii Słupcy. Jedyne dwie, więcej nie ma niestety, z tego co wiem. Wszelkie źródła dostępne w muzeach online. Jakieś nawet rzeczy wygrzebane z zagranicy. Starałem się też znaleźć informacje o jakichś dokumentach, podaniach skradzionych podczas wojen, zaborów, potopu szwedzkiego. I w ten sposób udało mi się dotrzeć praktycznie na całym świecie do różnych informacji, zdjęć z XIX wieku nawet. No, posiłkowałem się też starymi informacjami na temat Słupcy z muzeum, z jakichś tam też portali społecznościowych, profili różnych o historii Słupcy.
14: To teraz przejdźmy do tego, jak w ogóle długo zajmuje się pan modelarstwem i czy to jest taka pierwsza duża makieta, jaką pan stworzył?
6: Tak, pierwsza praktycznie od zera. Miałem okazję naprawiać makiety jakieś tam kolejowe, makiety dla różnych firm, przerabiać gotowe makiety, ale taką od zera pierwszą była właśnie ta. Ja ogólnie zajmuję się modelarstwem profesjonalnie od ponad 20 lat. Moją specjalnością są modele robione od zera, według własnych planów lub jakichś tam powierzonych, znalezionych, jak i małe dioramki. Dioramki to są takie malutkie makiety przedstawiające jakiś tam wycinek sytuacji, jakiejś historii.
14: Proszę powiedzieć, jak wyglądał w ogóle proces tworzenia tej makiety, jeśli chodzi już o samo wykonanie?
6: Proces był bardzo skomplikowany, bo trzeba było zacząć od zera. Po zgromadzeniu informacji, przesianiu ich, zacząłem robić pierwsze wzory budynków z tworzywa, z plastiku. Te wzory później powielałem w własnoręcznie wykonanych formach z żywicy. No bo wiadomo, tutaj jest kilkaset budynków, więc no nie można było zrobić każdego budynku osobno. Następnie doszło stworzenie budynków takich nietypowych jak kościoły, bramy, wieże. Później przyszedł etap malowania tego wszystkiego, pasowania, dorabiania detali.

0: obecnych technologii, no ale sytuacja się zmienia dosyć dynamicznie i musiałem pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli po prostu ręczne wycinanie, formowanie elementów. Są dwie figurki drukowane 3D. Ale tak poza tym to wszystko było tradycyjnymi metodami.
1: Przejdźmy do samej makiety. Proszę opowiedzieć, co tutaj możemy zobaczyć, jakie tutaj mamy najważniejsze obiekty, jak to możemy umiejscowić, tak przełożyć na tą współczesną mapę naszego miasta.
0: Tutaj zależało mi na takim balansie między jakąś tam prawdziwością historyczną, na którą nie ma zbyt wiele po prostu dokumentów ani dowodów, a jakimiś charakterystycznymi elementami. Starałem się uwydatnić tutaj rzeczy, które są zapisane gdzieś tam w jakichś podaniach, w jakichś sprawozdaniach z podróży niektórych podróżników. Także mamy tutaj przede wszystkim najważniejsze kościoły w mieście. Są koszary, wiadomo, bramy, baszty, jest rynek. Myślę, z takim najmniejszym, ale najważniejszym elementem, czyli miejską studnią, która jest też ciekawym elementem. No i do tego dodane typowe budynki, jakie były w średniowieczu, czyli budynki kowalów, jakieś gospody, co by tu jeszcze, no i sukiennice, które były bardzo ważne w Słupcy w tamtym okresie.
1: Mamy tutaj na tej makiecie aż 4 bramy. Można to jakoś teraz umiejscowić współcześnie? Jak to mniej więcej wygląda?
0: Jak najbardziej. Znaczy, to nie jest nigdzie oznaczone i to jest takie umiejscowienie trochę szacunkowe. Brama Konińska na przykład. Jest to miejsce zaraz za kościołem Świętego Wawrzyńca. Oczywiście przechodziła przez środek ulicy. Tam jest Wawrzyniec, wyjazd na Konin. Brama północna, czyli na Toruń. Tutaj prawdopodobnie jest to miejsce obok Pasmanterii, troszeczkę w głąb, w stronę rynku. Brama Poznańska jest praktycznie za Złotnikiem na ulicy Poznańskiej i brama Pyzderska będzie mniej więcej umiejscowiona na wysokości MOPS-u. Tutaj najprędzej można znaleźć te miejsca, gdzie były bramy i mury, gdzie widać na ulicy po prostu takie lekkie obniżenie. To są takie charakterystyczne miejsca, po których można poznać te.
1: Ten rynek na pańskiej makiecie, on jest podobny lokalizacją do tego obecnego rynku Słupcy?
0: Praktycznie jest dokładnie w tym miejscu, w którym był wtedy rynek. No wiadomo, tam obszar mógł się trochę zmienić. Wtedy był to bruk najprawdopodobniej. Bruk również był zmieniany kilka razy z tego, co się orientowałem. W różnych okresach miasta miałem okazję współpracować z firmą świadczącą usługi georadarem i tutaj odkryliśmy kilka takich elementów, artefaktów pod ziemią, które mogą w jakiś tam ograniczony sposób dowodzić, że są to piwnice. Właśnie znaleźliśmy prawdopodobne umiejscowienie studni, które też potwierdzają zdjęcia z okresu międzywojennego. Także tutaj obszar rynku jest praktycznie taki sam, tak samo ulic, taki sam jak teraz.
1: Prowadząc badania, przeglądając te wszystkie dostępne materiały, żeby przygotować tę makietę, coś pana zaskoczyło? Coś, czego nie wiedział pan wcześniej, jeśli chodzi o ten okres związany ze Słupcą?
0: Tak, było parę takich elementów. Znaczy, miałem świadomość, że to był okres, w którym Słupca była, można powiedzieć, najlepiej rozwinięta, jeśli chodzi o gospodarkę, obszarowo. Taką ciekawostką dla mnie było na przykład właśnie umiejscowienie studni i później na zdjęciach widoczna w tym miejscu takie jakby drewniana klapa. Następnie odkryłem na zdjęciach z okresu międzywojennego pompę paliwową. Okazuje się, że to mogła być jedna z pierwszych pomp w Wielkopolsce, czyli taka prymitywna stacja benzynowa, albo informacje, gdzie mogły znajdować się koszary, które musiały być w miarę pokaźne, jak na tak niewielkie miasto, ponieważ przy jakichś tam wystąpieniach zbrojnych wystosowaliśmy całkiem dużą liczbę żołnierzy, czy tam rycerzy w tamtym okresie.
1: Makieta jest dostępna już tutaj w bibliotece na stałe. Czy dotarły już do pana jakieś pierwsze informacje od mieszkańców, którzy odwiedzają bibliotekę, oglądają tę pana pracę?
0: Tak, są, na szczęście są to pozytywne reakcje. Ogólnie ludzie są zaskoczeni wyglądem miasta, działa to mocno na wyobraźnię mieszkańców. Podobają się jak najbardziej detale, szczegółowość samych budynków, bo wiadomo, makiety

0: architektoniczne, czy takie typowe w muzeach, no to są po prostu proste budyneczki, płaskie. Tutaj ludziom bardzo się podoba właśnie zdetalowanie tego wszystkiego. Ogólnie sam wygląd całej makiety, kolorystyka, na razie tyle z tego, co wiem.
1: Okay. A proszę powiedzieć, pana zdaniem, jaką ta makieta może odegrać rolę w popularyzowaniu historii wśród tych młodszych pokoleń?
0: No mam nadzieję, że zaciekawi na tyle, żeby młodzież czy dzieci chciały same też poznawać tę historię, bo jednak jest trochę portali internetowych poruszających ten temat. Fajnie, jakby też odrodziło się troszeczkę modelarstwo w Słupcy, bo praktycznie już w tej chwili nie istnieje. No ale ogólnie chodzi mi o to, żeby interesować całą historią. Młodzież, dorosłych, bo dorośli też są zaskoczeni, też potrafią opowiedzieć ciekawe rzeczy. I fajnie, gdyby na nowo powstał jakiś dialog między pokoleniami, żeby można było sobie posłuchać starszych osób, które pamiętają też ciekawe rzeczy z historii Słupcy. Budynki, których już nie ma.
1: Dobrze, i na sam koniec proszę powiedzieć, czy planuje pan stworzyć kolejne makiety o tematyce historycznej?
0: Nie prędko, bo to dosyć wykańczający proces, bardzo męczący. Plany modelarskie mam na tą chwilę bardziej we własnym kierunku, czyli mam mnóstwo pomysłów, głównie modelarstwo science fiction. Jeśli chodzi o historię, tutaj ze mną jest taki problem, że jeśli biorę się za coś historycznie, to zaczynam gromadzić zbyt dużo informacji, jakichś tam dowodów na istnienie tam czegoś i wtedy to jest bardzo zajmujące. A niestety czasu trochę też brakuje, więc głównie jakieś własne projekty.
1: Okay. Coś może pan więcej zdradzić? Co to za projekty?
0: Ojej, taką moją specjalnością są roboty. Mam nadzieję, że się uda dokończyć zaczętą serię takich zniszczonych, porzuconych robotów. Takie postapokaliptyczne klimaty. Tutaj wtrącę z przeszłości takiej mojej fakt, że przez praktycznie 9 lat reprezentowałem Słupce i tą okolicę na festiwalu Fantastyki Pyrkon. Miałem tam swoje stoisko i wystawiałem właśnie modelarskie jakieś tematy. Także na tą chwilę praktycznie coś związanego z fantastyką, robotami.
1: Mówił autor makiety Słupcy Stanisław Czarnecki. Przypomnijmy, że tę wyjątkową pracę można oglądać w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy. Jest ona dostępna w godzinach pracy biblioteki, a tak jak wspominała nasza rozmówczyni Anna Karpińska, w planach jest organizowanie lekcji bibliotecznych dla najmłodszych, którzy będą mogli zapoznać się nie tylko z makietą, ale przede wszystkim z historią naszego miasta. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia na 102,9 w Słupcy. Dziś spotkanie z historią Zagórowa, o pomniku, który niegdyś się stał w Zagórowie. Dziś pozostała po nim tylko pamięć m.in. zagórowskiej bibliotekarki Katarzyny Połom, z którą rozmawiałem na ten temat i zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy.
4: Święty Wawrzyniec to nie tylko Słupca, to także tradycja zagórowska, bo na rynku w Zagórowie był niegdyś pomnik świętego Wawrzyńca. Dzisiaj powrócimy do tej historii, co przede wszystkim należy na początku powiedzieć o tej figurze, która była dzisiaj, jej nie ma, ale tradycja, jak wspomniałem, pozostała.
5: Dokładnie tak. To jest taki mocno zapomniany już element zabudowy zagórowskiego rynku, ponieważ zniszczony został ten pomnik w trakcie okupacji, myślę, końcówka 39 albo początek 40 roku. Wtedy okupanci wysadzili pomnik niepodległości, który zbudowano w 36 roku, także niezbyt długo się nastał na zagórowskim rynku. Został przez Niemców wysadzony i zaraz potem został zniszczony również pomnik świętego Wawrzyńca, a potem Niemcy zaprzestali niszczycielskiej działalności i to ma związek właśnie ze świętym Wawrzyńcem. I tak jak już mówiłeś, właśnie słupecki święty Wawrzyniec ciągle stoi tam na rogu Traugutta, tak dobrze kojarzę ulicę. I podobno te figury były bardzo zbliżone właśnie jeśli chodzi o rozmiar i o wygląd. Tak wspomina przynajmniej pani Grażyna Harmacińska-Nyczka, też już świętej pamięci, ale ona częściowo zagórowianka, częściowo słupcza. Słupczanka, także pamiętała obie te figury. Jeśli chodzi o naszego Wawrzyńca Zagórowskiego, no to tak do końca nie wiemy, kiedy ta figura, kiedy ten pomnik powstał w Zagórowie. Nie mamy jak na razie żadnych źródeł, a przynajmniej żadnych źródeł, o których mnie i takim moim zaprzyjaźnionym regionalistom byłoby wiadomo, więc my tak naprawdę cały czas szukamy. No ale dlaczego ten święty Wawrzyniec w ogóle? Skąd ten kult tego świętego akurat w Zagórowie? Święty Wawrzyniec jest patronem między innymi osób poparzonych, osób związanych z takimi zawodami właśnie jak między innymi rzeźnictwo, jak kucharze, ale również bibliotekarzy, więc tutaj też taki punkt styczny z moją osobą, ponieważ jestem bibliotekarką. Ale właśnie tak, to był święty, do którego zwracano się o opiekę przed pożarami, a Zagórów to niestety miał dużego pecha, jeśli chodzi o te pożary, bo wielokrotnie w XVIII wieku miasteczko płonęło, zabudowa była wtedy po prostu drewniana, dość gęsta, no i wystarczyło po prostu pożar jednego zabudowania, żeby z dymem poszło kilkanaście, kilkadziesiąt budynków. Nawet w 1768 roku pożar strawił prawie cały Zagórów. 53 budynki poszły z dymem. Między innymi właśnie ratusz, który gdzieś tam na dużym rynku, a może na małym, bo tego też nie wiemy, ale spłonął i nigdy go nie odbudowano, dlatego Zagórów nie ma ratusza. I potem też był kolejny pożar, też spłonęło kilkanaście budynków, no i faktycznie myślę, że tu się mógł zrodzić w mieszkańcach Zagórowa gdzieś taki koncept, żeby po prostu gdzieś tam do opatrzności albo do świętego zwrócić się z prośbą o ratunek. No i stąd pewnie ten święty Wawrzyniec na tym rynku się pojawił, ale też świętego Wawrzyńca w Zagórowie możemy spotkać właśnie nie tylko, znaczy mogliśmy spotkać, bo teraz już nie możemy na dużym rynku, ale możemy spotkać po prostu w kościele rzymskokatolickim. W bocznej nawie jest taki wielki portret świętego Wawrzyńca. Jego takim atrybutem jest krata, czy tam rożen, jak niektórzy mówią, bo on tak właśnie w taki nieszczęsny sposób dokonał swojego żywota i ta palma męczeńska. Natomiast na małym rynku w Zagórowie znajduje się pomnik świętego Jana Nepomucena. Ten z kolei chronił od powodzi, tak? I Zagórowianie też się do niego zwracali o wsparcie.
4: Bo także powodzie Zagórów nawiedzały.
5: Tak, tak, tak, tak, zdecydowanie. Jednak no to bliskość rzeki Warty, tych jej dopływów i tak dalej. No i kiedyś też inaczej ten klimat wyglądał, trochę więcej było śniegu. Inaczej wyglądały po prostu roztopy, poziom wód też się zdecydowanie bardziej podnosił, no i tak oczywiście były powodzie. No i święty Jan Nepomucen został pobudowany z inicjatywy małżeństwa Plucińskich, to byli jacyś wielcy tacy hodowcy gęsi między innymi. No i na cokole pod figurą świętego Jana Nepomucena są też wizerunki innych świętych. Między innymi znajduje się tam święty Wawrzyniec. Tylko Zagórowianie właśnie przypatrują się tej figurze świętego Wawrzyńca, widzimy tą kratę, ale w ręce to, co trzyma, to prawdopodobnie nie jest palma męczeńska, a gęsie pióro. Także taki mały akcent właśnie związany z zagórowskimi gęsiami i tą gęsiarską tradycją. Także tu mamy Wawrzyńca, tam mamy Wawrzyńca, no i na tym dużym rynku w Zagórowie ten pomnik świętego Wawrzyńca właśnie w którymś momencie został pobudowany. No i tak, nie wiemy kiedy, nie ma żadnych dokumentów. Są osoby, które tego Wawrzyńca wspominały, z którymi miałam okazję porozmawiać. To też są już osoby, które nie żyją. Tak? To właśnie rocznik 1919, 1920. Pani Grażyna Harmacińska-Nyczka wspominała właśnie ten pomnik. Wspominała właśnie uroczystości związane z Dniem Świętego Wawrzyńca, to jest 10 sierpnia i bardzo dużo ludzi się zbierało na rynku zagórowskim, przynosili kwiaty, stroili pomnik, były jakieś pieśni śpiewane. Wspomina to też również pani Zemełkowa, też już nie żyjąca niestety, że tak to wyglądało, że ten kult Świętego Wawrzyńca był bardzo żywy, branży i rzeczywiście te uroczystości były takie bardzo z pompą, że tak powiem. No i niestety właśnie w czasie okupacji te uroczystości bardzo, bardzo podobno przeszkadzały takiemu niemieckiemu rzeźnikowi, właścicielowi sklepu mięsnego, który mieszkał...
4: Dziwny, bo jego patron, tak?
5: No właśnie tak, ale podejrzewam, że ten Niemiec, on się nazywał Geisler, ciężko w tej chwili to nazwisko mi dokładnie przywołać z pamięci, zresztą też właściwie zapisywany jest różnie, więc nie wiem do końca. No był ewangelikiem, w ewangelików z kolei nie ma kultu świętych, nie? A z kolei pewnie musiało go irytować właśnie jakieś tam zamieszanie wokół tej figury. No przynajmniej tak się mówi, tak ta historia mówiona tak nam przetrwała.
3: To jest rozmowa z zagórowską bibliotekarką Katarzyną Połom na temat nieistniejącego już zagórowskiego pomnika świętego Wawrzyńca. No i co dalej się z nim działo?
5: Pomnik został wysadzony. Wcześniej pomnik właśnie niepodległości. Ten, który aktualnie stoi w środku dużego rynku, jest odbudowany. No i właśnie tego świętego Wawrzyńca również zniszczono, wysadzono, zdetonowano. No i później Niemcy, przesądni zresztą, w jakiś tam sposób wierzący w jakieś tam paranormalne sytuacje, troszeczkę się przestraszyli, bo kilka dni po tym, jak wyleciał w powietrze pomnik świętego Wawrzyńca, to u Niemca Geislera wybuchł pożar, który strawił całkowicie po prostu jego sklep, jego mieszkanie i tak dalej. Oni się uratowali jako mieszkańcy, no ale majątek no właściwie poszedł z dymem.
4: No nie wiadomo, jaka była przyczyna pożaru, czy to nie był jakiś akt zemsty?
5: No oficjalnie mówi się, że to była jednak kara, jaką nałożył święty Wawrzyniec, tak, na pewno po prostu ktoś, jakiś Polak podpalił mu w akcie zemsty, ale no po prostu Polacy zaczęli szeptać między sobą, że to święty Wawrzyniec pokazał jeszcze rzeźnikowi dodatkowo, tak, że no przeniewierzył się tak zupełnie swojemu cechowi i po prostu jednocześnie Polakom, wśród których mieszkał tyle lat i nic mu nie przeszkadzało, a nagle zaczął...
4: A, czyli to nie był Niemiec napływowy w związku z II wojną światową, tylko osoba tutaj, mieszkaniec, zagórowianin tak naprawdę, tak?
5: To znaczy tak mówiono. Czy tak jest na 100%, to też nie umiem powiedzieć, bo właśnie mam za mało źródeł, ale prawdopodobnie mieszkał tam już wcześniej, a po prostu był jednym z tych Niemców, niestety no, należących do tej tak zwanej piątej kolumny. No i Niemcy po prostu skapitulowali, jeśli chodzi o wysadzanie kolejnych tutaj zabytków, także tak ocalał święty Jan Nepomucen na małym rynku. Pani Pęcherska, też już niestety nie żyjąca, ona wspominała, że jej macocha z tego gruzu pozostałego po pomniku świętego Jana, świętego Wawrzyńca, zabrała główkę jego po prostu i gdzieś tam ta główka była w domu u nich przechowywana przez lata, ale co się z nią później stało, tego też już niestety nie wiadomo. No i po świętym Wawrzyńcu zostały tak naprawdę, no właśnie wspomnienia tych osób, które już odeszły. Tak, moja jakaś pasja, tak? Która po prostu gdzieś tam miegna cały czas do tego, by odkryć jak najwięcej na ten temat. No i są fotografie, zaledwie trzy, gdzie troszeczkę tego Wawrzyńca widać. Niestety ta, która przedstawia konkretnie pomnik, jest prześwietlona. Więc widać tak naprawdę postument, tak, siedzącego na postumencie chłop, za budowę Zagórowa.
4: Może warto byłoby dzisiaj podrzucić sztucznej inteligencji?
5: No i właśnie, to jest bardzo dobry pomysł, tak. O tym myślę i planuję coś takiego zrobić. Tak, to jest właśnie świetna sugestia i będę próbowała właśnie w jakiś tam sposób odtworzyć tego świętego Wawrzyńca. To, jak mógł wyglądać i jak wyglądał właśnie na tle tej ówczesnej zabudowy.
4: A były jakieś próby potem, już po zakończeniu II wojny światowej, jakieś pomysły, idee takie, aby ten pomnik odtworzyć?
5: No właśnie z tego, co ja wiem, to nie. On został po prostu jakoś tak w dziwny sposób zapomniany. No wiadomo, że po tym 45 roku to tak naprawdę mieliśmy kolejny zabór i takie właśnie kwestie związane z kultem świętym może chyba niekoniecznie były dobrze widziane, tak przynajmniej tak wnioskuję, bo nie myślano o tym, a później ja myślę, że po prostu ludzie zapomnieli. Ludzie o nim zapomnieli i ja też bym tak naprawdę nie przywoływała go, gdyby nie to, że właśnie w trakcie jednej z rozmów z panią Grażyną Harmacińską padło to hasło, że święty Wawrzyniec, a ja mówię, jaki święty Wawrzyniec? Ja mówię, Nepomucen chyba. No nie, no myśmy mieli przecież w Zagórowie świętego Wawrzyńca na rynku. Ja mówię, o rany, nie? No i tak to po prostu poleciało. Kilka, no już teraz pewnie około 10 lat temu, no 10-12 lat temu ja tam mam świra na punkcie tego świętego Wawrzyńca, nie? Paradoksalnie.
4: A te wszystkie informacje, które zbierasz, to gdzieś gromadzisz w takim miejscu, które gdzieś będzie kiedyś dostępne, upublicznione zostaną te rzeczy, które znalazłaś?
5: Tak, my z przyjaciółmi prowadzimy taką stronę, która się nazywa Zagórów Miejsce z Historią i tam są artykuły poświęcone historii Zagórowa. O świętym Wawrzyńcu artykuł już tam na stronie wisi od jakiegoś czasu, ale no ja cały czas liczę na to, że wciąż jakieś informacje będą napływać, że zawsze będę mogła coś uzupełnić, coś dodać, no bo to są rzeczy po prostu, którymi ja się zawsze chcę dzielić, tak? Nigdy nie trzymam takich spraw tylko i wyłącznie dla siebie.
4: A to dzielenie między innymi na naszej antenie. Dziękuję bardzo za dziś, za to spotkanie.
5: Dziękuję bardzo.
3: To była rozmowa z Katarzyną Połą, zagórowską bibliotekarką, na temat nieistniejącego już dziś pomnika świętego Wawrzyńca w Zagórowie. Jeszcze raz zapraszamy na stronę Zagórów Miejsce z Historią. Jej adres to zagórówzhistorią.com. Na tej stronie m.in. Zagórów najdawniejsze, sylwetki zagórowian, ciekawostki, organizacje społeczne i kulturalne, galerie, zdjęcia, filmy, także mapy. A wśród publikujących Artur Paprzycki, Damian Kruczkowski, Grzegorz Cieślewicz, Katarzyna Połom, Bogdan Michalski, Liliana Komorowska i Łukasz Parus. Zagórówzhistorią.com. Warto odwiedzić to miejsce w sieci. I to wszystko w tym wydaniu magazynu Reporterów na 102.9 w Słupcy. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn Reporterów Meloradia Słupca.
3: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn Reporterów w Meloradiu na 102.9 w Słupcy. Dzisiaj zaglądamy do Pyzdr, do tamtejszego muzeum, w którym spotkałem się z jego dyrektorem Michałem Czerniakiem. I co przed nami? Kilka słów o muzeum, także o jego historii, również o historii Pyzdr. Na koniec zaprosimy na wystawę, na której prezentowane są eksponaty związane z historią broni czarnoprochowej. Zapraszam do wysłuchania rozmowy.
4: Jesteśmy w niezwykle urokliwej miejscowości, która nazywa się Pyzdry. Tutaj także urokliwe miejsca, jedyne w swoim rodzaju, bardzo wyjątkowe. Między innymi muzeum, do którego zajrzeliśmy, i jest tutaj przy mnie gospodarz tego miejsca, dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach, pan Michał Czerniak. Witam.
6: Witam serdecznie.
4: Przekraczamy progi muzeum i zanim zaczniemy oglądać wystawy, zanim zaczniemy stykać się z eksponatami, to o czym należałoby wiedzieć, jeżeli chodzi o to miejsce? Jaka jest jego historia?
6: Akurat ten obiekt, w którym jesteśmy, to jest dawny klasztor polowo-franciszkański. No, historia w zasadzie zaczyna się już z historią miasta, a więc miasta już tego lokacyjnego, gdzie to właśnie książę Bolesław Pobożny. No tutaj szczególnie się zwraca uwagę na jego żonę Jolentę, która to ona ponoć miała być taką przyczyną do tego, żeby ci franciszkanie pojawili się w Pyzdrach. I tu już w 1277 roku, to już jest taka data, która już nam wskazuje na to, że oni tu już są, bo akurat w Kaliszu, na konwencie, tam się już, tam ich odnotowano, że ten konwent w Pyzdrach się znajduje. A miasto swoją historię tak można powiedzieć hipotetycznie, bo ta data nie do końca nie jest znana, to zaczyna swoją historię taką lokacyjną, właśnie za przyczyną Bolesława Pobożnego w 1257 roku. I od tego czasu właściwie to miasto stanowi za jedno z ważniejszych miejscowości, zarówno w tych działaniach książęcych, w tym czasie tak zwanej walki o tron, gdzie wszyscy książęta piastowscy próbują tę koronę sobie na głowę założyć, no już tak trochę humorystycznie o tym mówię, ale fakt jest faktem, że te spory i potem te czasy, kiedy nie tylko się spierano, ale też zawierano pokój między sobą poprzez różne związki, ale jakieś związki małżeńskie, no powodują, że to miasto, szczególnie tutaj Pyzdry, stają się ważne wśród takich miejscowości tutaj wielkopolskiej jak Kalisz, Gniezno i Poznań, gdzie te miasta już za czasów, tuż szczególnie już ten okres Władysława Łokietka jest, kiedy to one, te miasta między sobą zawierają pewne układy, między innymi układy dotyczące bezpieczeństwa na drogach prowadzących do tych miast, no i między innymi utrzymywania wspólnego kata, gdzie to też ten kat gdzieś tutaj zapewne był wykorzystywany. To już też takim świadectwem na to, że to, ta miejscowość odgrywa poważną rolę. Już właśnie za czasów Bolesława Pobożnego, to Pobożny między innymi tu doprowadza do tego, że wybór biskupa poznańskiego odbywa się niejako, nie tyle tu dokładnie, ale tutaj ten wybór został zatwierdzony przez Bolesława Pobożnego ingresem biskupim w kościele parafialnym w Pyzdrach. W 1265 roku doszło do wyświęcenia właśnie biskupa poznańskiego, niejakiego Falente, różnie jest zapisywane jego nazwisko, na biskupa właśnie poznańskiego.
4: To miejsce tutaj jako muzeum wyjątkowe jest właśnie dlatego, że nie jest to tak, że nowy budynek, stare eksponaty, ale stare eksponaty i też stary, przesiąknięty historią budynek, przesiąknięty historią miejsce, gdzie czuć tę atmosferę wieków.
6: Tak, akurat jesteśmy w pomieszczeniu sklepionym, bo to jest sklepienie żaglaste akurat, w pomieszczeniu, w którym znajduje się obecnie biblioteka. Pierwotnie też właśnie w tych pomieszczeniach na piętrze, w skrzydle wschodnim klasztoru znajdowała się biblioteka franciszkańska. Tyle, że zapewne nie była aż taka wielka, jeżeli tak bogata zbiory, jak to dzisiaj te biblioteki wyglądają. Ale niemniej rzeczywiście ta biblioteka jest wielokrotnie wymieniana, jest nawet szczególnie zinwentaryzowana w wieku XVII, gdzie wiele dzieł tutaj jest wymienianych. No niestety te dzieła, ten czas pobytu franciszkanów w Pyzdrach kończy się na roku 1865.
3: To teraz kilka słów na temat historii samego muzeum.
6: Historia sięga prawie 70 lat. Już to muzeum w tym mieście jest. To muzeum pierwotnie budowane w zasadzie na depozytach Muzeum Narodowego Poznania. Ambicją zarówno mieszkańców, jak i też rodaka pochodzącego z Pys, profesora Ignacego Tłoczka, było to, żeby taką izbę, początkowo znajdującą się na rynku, utworzyć. Rzeczywiście to była izba muzealna, tyle, że to wyposażenie to były depozyty Muzeum Narodowego. Potem przychodzi czas nowego podziału administracyjnego, jaki dokonał się w latach 70-75 rok. I wówczas jesteśmy w województwie konińskim i wtedy z automatu niejako tutaj za sprawą państwa Nowaków, zresztą tutaj pani Nowak, dyrektorka Muzeum Okręgowego w Koninie, była inicjatorką, żeby muzea, które są w miastach należących do województwa konińskiego, które tam są, te tak zwane izby, żeby to one stały się filiami Muzeum Okręgowego w Koninie. I tak, taką rolę, żeśmy mieli taki status, gdzie rzeczywiście depozyt właśnie poznański został zastąpiony depozytem konińskim. No i praktycznie przejście do te przemiany samoludowe nastąpiły w roku 1989. No spowodowało to, że miasta rzeczywiście stanęły przed dylematem, te samorządy nowe właściwie przed dylematem utrzymania tych placówek lub ich likwidacji. Na szczęście tutaj to nie nastąpiło. No ale tyle, że rzeczywiście trzeba było gromadzić tekst. No i na szczęście udało się, no tutaj rzeczywiście można się chwalić, ile w liczbach lub w tym, co posiadamy na ekspozycjach. Muzeum posiada 3 obiekty ekspozycyjne. W mieście jest to właśnie to miejsce główne, to jest dawne skrzydło klasztoru pofranciszkańskiego. To tak na marginesie wspomnę, że do niedawna jeszcze bazowaliśmy na tak zwanym ukazie carskim, gdzie pozwalał nam przebywać we wschodnim skrzydle klasztoru i jako świeccy, jakby nie było, chociaż franciszkanów nie ma, ale jednak obiekt był cały czas obiektem związany z kościołem, a więc nie powiem, że sakralnym, bo on już to nastąpiło wcześniej, to jest sakralizacja. Także tutaj główna siedziba, ekspozycja znajduje się w klasztorze i ona dotyczy głównie historii miasta i ekspozycja poświęcona właściwie sam klasztor jest obiektem godnym i ciekawym do zobaczenia, a więc tutaj ta prezentacja zarówno fresków, jak i jakich właściwie jest dość skromnych eksponatów związanych z franciszkanami. No jest też jakąś okazją, żeby dowiedzieć się czegoś o tym zakonie w Pyzdrach. Przy okazji właśnie też i o historii miasta.
3: To jest spotkanie z dyrektorem Pyzderskiego Muzeum, Michałem Czerniakiem, z którym rozmawiałem też na temat wystawy dotyczącej broni czarnoprochowej.
6: Jest też tu ekspozycja poświęcona użyciu po raz pierwszy broni palnej, jakby nie było, w dziejach polskich w 1383 roku. I mamy tutaj temat związany właśnie z tą bronią, właściwie z czarnym prochem, bo tu akurat tej ekspozycji nie jesteśmy w stanie, no to z uwagi na możliwości, jeżeli chodzi o eksponaty i możliwości ekspozycyjne, pokazać przekroju właściwie związanego z rozwojem tej broni czarnoprochowej. Raczej i na tym się skupiam, bo nadal ta ekspozycja jest w trakcie montażu, w trakcie jej przygotowywania. Od strony tej technicznej, jak tej ideowa niejako nam tu się wyklarowała, właśnie chcemy pokazać tutaj na tej ekspozycji i pokazujemy, o ile to jest na tyle czytelne dla zwiedzających, skutki użycia broni czarnoprochowej, a więc nie tyle jak ją używano, jak tę broń, jak ona się rozwija, ale czym ona jest potem w rozwoju cywilizacyjnym, jakby nie było. To jest nie tylko środek do zabijania, czy do burzenia murów, bo tak przynajmniej to się z tym wiązało, ale to też środek, który doprowadził do śmierci, między innymi tego nieszczęsnego plebana tu w Pyzdrach. Coś, co potem wpływa właśnie na urbanistykę miast, na rozwój innych nauk technicznych, chociażby optyki, czy tam nauk geometrii, czy matematycznych, również nauk medycznych, no bo jest to inny rodzaj ran, jakie otrzymywali właśnie ludzie obsługujący zarówno armaty, jak i ta armata, czy w ogóle ta broń, która nie tylko armata powodowała. To też utrwaliło się też w naszej kulturze, w naszych zachowaniach, czy w naszych powiedzeniach, czy w sztuce w ogóle. Także to rzeczywiście ten temat nam się strasznie poszerza. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego w jakiś sposób przedstawić, ale myślę, żeby na zasadzie nawet hasłowy, żeby też ludziom przypomnieć pewne elementy, które się w naszej kulturze utrwaliły i w naszym życiu, jakby nie było. No strzeliła kulą w płot, no to już... No,
4: moje pierwsze skojarzenie to było właśnie dokładnie takie.
6: Człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi, czy tam spalił na panewce. No tutaj mi się nie przypominam wszystkie te powiedzonka, ale jest dużo zdarzeń też związanych właśnie z próbami tej użycia tej broni. Na ekspozycji staramy się pokazać, jak sporządzić ten proch. Oczywiście nie dajemy pełnej, jakby nie było tutaj, pełnego tego przepisu na stworzenie prochu, ale komponenty są pokazane. Między innymi takim komponentem do wytworzenia prochu była saletra potasowa, gdzie to właśnie w Pyzdrach działały wytwórnie, a tu już jest początek wieku XIX, gdzie to właśnie saletra była stąd tutaj zamawiana i sprzedawana do Cytadeli Warszawskiej. Tam akurat ta saletra jako komponent do prochu czarnego była tutaj produkowana w Pyzdrach. A są też inne opowieści związane na przykład tutaj z próbą, można powiedzieć, koszulki obronnej, znaczy tam zbroi, to pojawia się potem, oczywiście kuloodporne jakieś te ubrania, a to już zresztą Polacy chyba mają tutaj, o ile dobrze pamiętam, swoją, już nie pamiętam tego twórcy tej kamizelki kuloodpornej. Tak tutaj próbowano na zbroi to też sprawdzić i jest taka historia procesów sądowych o jednego z giermków, który postrzelił swojego tam pana, bo pan się przechwalał taką zbroją, że ona wytrzyma wszystko, więc kazał strzelać do siebie z rusznicy. Oczywiście zbroja nie wytrzymała i stąd też ten zapis w księgach sądowych tutaj w Pyzdrach związany właśnie z tą historią. Także to nie jeden przypadek był z tego typu próbami i zdarzeniami, jakie miały miejsce też nie tylko tu w Pyzdrach, ale też w okolicznych miejscowościach.
3: To była radiowa wizyta w muzeum w Pyzdrach. Rozmowa z jego dyrektorem Michałem Czerniakiem i to wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Meloradia na 102,9 w Słupcy. Bardzo dziękuję za uwagę, kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: słuchaj na 102.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć dmuchany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: To jest ten moment, kiedy na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów. Przy mikrofonie jak zawsze kłania się Tomasz Barylski. Na początku naszego magazynu gmina Lądek. Już 30 maja na miejscowym stadionie czeka nas majówka z gminą Lądek. O szczegółach tego wydarzenia opowiedziała nam dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury Iwona Szubińska.
2: Wystąpią dzieci ze szkół z terenu gminy Lądek, grupy wokalne, dzieci i dorosłych, grupy taneczne, soliści i oczywiście orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku. A gwiazdami w tym roku będą gwiazdy polskiej estrady, André i Papa Dance.
1: Czyli tak jak pani mówi, też przede wszystkim lokalni artyści, dzieci, młodzież na scenie. Nie tylko będzie działo się pod tym kątem muzycznym, ale także przygotowujecie sporo atrakcji dla najmłodszych, zgadza się?
2: Oczywiście. Od godziny 16 stadion w Lądku znów będzie tętnił życiem, radością i muzyką. Jak co roku zapraszamy dorosłych i dzieci, a dzieci szczególnie, ponieważ przygotowaliśmy dla nich z okazji Dnia Dziecka więcej niż zwykle atrakcji. Drogie dzieci, czekają na was zamki dmuchane, rodeo, postacie z bajek, animacje, aktywności sportowe, konkursy i jeszcze inne niespodzianki. To wszystko czeka na was w tym dniu 30 maja.
1: Tak jak pani mówi, sporo będzie działo się dla tych najmłodszych, ale też nieco starsi znajdą coś dla siebie podczas tej imprezy.
2: Będzie można zanurzyć się w smakach regionu, w lokalnych potrawach, słodkościach i przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z terenu gminy. Będą również stoiska prewencyjne, komendy powiatowej policji w Słupcy, stacji sanitarno-epidemiologicznej w Słupcy też przygotowały wiele atrakcji. Czeka was dzień pełen wrażeń, atrakcji, muzyki, uśmiechu i wspólnej zabawy. Do festynu majówkowego z gminą Lądek włączyły się szkoły, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy. Nie może was tutaj zabraknąć.
1: I na koniec, dlaczego warto wziąć udział w tej imprezie?
2: Ponieważ jest wiele atrakcji, no i w Lądku zawsze dużo się dzieje.
1: Mówiła dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku, Iwona Szubińska. A teraz przenosimy się do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy. Za nami tydzień bibliotek, który upłynął pod znakiem świętowania 80-lecia istnienia tej placówki. Spotkaliśmy się z dyrektorką biblioteki Anną Karpińską i podsumowaliśmy nie tylko to, co działo się podczas Tygodnia Bibliotek, ale również porozmawialiśmy na temat 80-lecia biblioteki i o tym, jak zmieniła się ona na przestrzeni ostatnich lat. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy.
3: Tydzień bibliotek to były przede wszystkim warsztaty i spotkania. Warsztaty dla dzieci, powiązanie doświadczeń z tematyką książki. Także było kolorowo, wesoło, ale też wybuchająco. Dzieci bardzo zadowolone. Uśmiech dziecka na twarzy to jest również uśmiech dla nas, więc my się bardzo cieszymy, że możemy tę radość dzieciom przekazywać. Oczywiście kolejne takie wydarzenie, biblioteczny klub kodowania robotyki. Klub ten cieszy się coraz większą popularnością. Dzieci mają możliwość korzystania z robotów Foton, różnych innych robotów, które same sobie mogą stworzyć dzięki edukacyjnym klockom Lego. Kolejny dzień to oczywiście warsztaty, podsumowanie warsztatów stworzenia gry wielkoformatowej i finał, czyli młodzież z liceum ogólnokształcącego, która jest współautorem tej gry wielkoformatowej, wzięła udział w takim podsumowaniu, czyli w tym wydarzeniu finałowym. Rozegrały się dwie rozgrywki gry. Jedna grupa miała do dyspozycji jedną planszę, druga grupa kolejną. Rzucanie olbrzymią kostką, olbrzymimi pionkami, poruszanie się po planszy, więc było to coś innego i fajnego. No oczywiście spotkanie z Bartoszem Węglarczykiem, które zgromadziło całą salę pasjonatów i ludzi, którzy no, chcieli przyjść na to spotkanie i z zapartym tchem słuchali, o czym pan Bartosz opowiada. A rzeczywiście opowiadał bardzo interesująco. czwartek to było takie prawie, że podsumowanie Tygodnia Bibliotek. To była uroczystość związana z 80-leciem naszej biblioteki. I bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i towarzyszyli nam w tym święcie, bo to jest święto nie tylko nas, bibliotekarzy i bibliotek, ale także wszystkich czytelników, wszystkich osób, wszystkich instytucji, które współpracują z biblioteką, bo oczywiście gdyby nie te instytucje, te stowarzyszenia, to biblioteka sama w sobie nie za wiele mogłaby zdziałać. Także dzięki tym wszystkim naszym partnerom możemy robić to, co robimy. Bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście zaszczycił nas swą obecnością również pan burmistrz Jacek Szczap. Bardzo serdecznie dziękuję za namiot, który podarował. Będzie on nam służył do różnych działań plenerowych. Dziękuję również panu doktorowi Markowi Dąbrowskiemu, staroście powiatu słobackiego, i Dariuszowi Górczyńskiemu, którzy ufundowali defibrylator dla naszej biblioteki. Oczywiście to będzie bezpieczeństwo nie tylko nas, bibliotekarzy, ale też czytelników, no i mieszkańców miasta i Słupcy. Także to jest przepiękny prezent. Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Tak jak pani mówiła, uroczyste spotkanie, podsumowanie tego 80-lecia, znamienici goście, prezenty. I tutaj bardzo praktyczny prezent. Co to dokładnie jest za defibrylator i gdzie on znajdzie swoje miejsce?
3: Pomoże, mam nadzieję, że nie będzie za często używana, może w ogóle, ale jeśli będzie potrzebny, to oczywiście do ratowania życia. On będzie znajdował się na zewnątrz biblioteki, także nie tylko my będziemy mogli z niego skorzystać, jeśli będziemy musieli, ale także każdy, kto zauważy osobę potrzebującą pomocy, może z tego defibrylatora skorzystać. Jeszcze co ważne, jubileusz 80-lecia zwieńczył koncert cudownej gwiazdy Olgi Bończyk. Było to wyśmienite, cudowne spotkanie z piosenką, z samą aktorką, która nie tylko śpiewała, ale też opowiadała różne historie. Publiczność była zadowolona, a jak publiczność zadowolona, to i my. Także bardzo serdecznie dziękujemy przede wszystkim pani Oldze Bączyk, że zechciała przyjechać do Słupcy na naszą uroczystość, ale też i pani menadżer Gosi Matysiak, dzięki której udało nam się zorganizować ten koncert.
1: Mówiąc o 80-leciu biblioteki, no nie sposób też pominąć kwestii związanych z historią tej biblioteki, także powiedzmy coś może na temat historii naszej słupeckiej biblioteki. Wszystko zaczyna się, tak jak już to padło, 80 lat temu.
3: Dokładnie, w roku 1946 na mocy prawa powołano Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupcy. W kolejnych latach troszeczkę było tych zawirowań, zmieniały się nazwy biblioteki, zmieniały się różne miejsca, cztery docelowe pomieszczenia, w których biblioteka się mieściła. Począwszy od ulicy Poznańskiej, poprzez ulicę Okopową, powrót na ulicę Poznańską, ulicę Mickiewicza, no i tu, gdzie jesteśmy obecnie, czyli ulica Armii Krajowej. No biblioteka w czasach dzisiejszych to już nie jest tylko książnica, czyli magazyn książek, wypożyczalnia, to również różne działania. Rozszerzamy tę działalność. Mamy nadzieję, że czytelnicy są zadowoleni, a widzimy po statystykach, że chyba są, bo coraz więcej osób przybywa na różne proponowane przez nas wydarzenia, ale też wzrasta nam czytelnictwo.
1: Tak jak pani mówi, wzrasta to czytelnictwo, ale tutaj także taka rola instytucji kultury, bo jednak tych wydarzeń organizujecie sporo jako biblioteka.
3: Staramy się. No oczywiście nie można tutaj nie wspomnieć, że duży wkład w organizację tych wydarzeń ma pozyskiwanie dodatkowych środków z różnych programów, nie tylko ministerialnych, ale też i unijnych albo stowarzyszeniowych, jak na przykład FRSI. Także jeśli gdzieś widzimy jakąś furtkę, z której moglibyśmy skorzystać, to oczywiście siadam, piszę projekt i czasami się udaje, a dużo się udaje.
1: Proszę mi powiedzieć, bo pani sprawuje tą funkcję dyrektora biblioteki od 2018 roku. Jak ta biblioteka zmieniła się na przestrzeni tych kilku lat pani pracy?
3: Zmieniła się ogromnie. Ja już dosyć długo pracuję w bibliotece, co prawda od 2018 jestem dyrektorem biblioteki, ale mogę zaobserwować tę zmianę w przeciągu kilkudziesięciu lat. Najpierw czytając różne kroniki, ale też sama pracując w bibliotece. I rzeczywiście kiedyś to była tylko wypożyczalnia książek, czytelnia. nie było sprzętu komputerowego, nie było tej całej technologii, która jest teraz. No, u nas znajdują się, począwszy od komputerów, poprzez laptopy, to różne i roboty, i drukarki 3D, i również wyposażenie, które służy osobom niewidomym i niedowidzącym, bo mamy na przykład komputer z opcją głośnego czytania. Mamy system informacyjny TotuPoint, pętlę indukcyjną. Także naprawdę wiele dzięki też udziałom w projektach udało się pozyskać takich dodatkowych urządzeń, które służą mieszkańcom również z różnymi niepełnosprawnościami.
1: Czyli biblioteka na miarę XXI wieku.
3: Tak też mi się wydaje.
1: Przejdźmy dalej. Chciałem zapytać, bo tutaj za nami ten tydzień bibliotek, ta kulminacja tego 80-lecia, ale tak jak pani mówi, to jeszcze nie wszystko. Co tutaj jeszcze w najbliższych miesiącach macie zaplanowane w związku z tym jubileuszem?
3: Tak, bo prawda jest taka, że nie ma konkretnej daty, kiedy ta biblioteka powstała, dlatego 46 rok to jest taki rok, kiedy przyjmuje się, że wtedy zaczęła działać biblioteka. Oczywiście o wiele, wiele wcześniej to się działo, bo już jak tutaj nawet pani dyrektor muzeum Beata Czerniak wyczytała gdzieś tam w materiałach, że już 100 lat temu jakieś próby podjęcia były tworzenia biblioteki pan Stanisław Stefan Korboński. Także postanowiliśmy świętować cały rok. Świętować wspólnie z czytelnikami, bo oczywiście wszystko, co robimy, to są propozycje dla naszych czytelników. I już w najbliższym czasie, czyli 20 maja, kolejne spotkanie z panią Marzeną Rogalską, kolejne spotkanie z panią Iwoną Guzowską, pięściarką, kickboxerką, także myślę, że to też będzie cudowne spotkanie. Mamy też dla młodzieży z Moniką Rutką. Później oczywiście wakacje, czyli różne warsztaty i działania skierowane głównie do dzieci, bo to oni mają wakacje i młodzieży. Po wakacjach ciąg dalszy różnych spotkań i warsztatów. No mogę powiedzieć, że Michał Rusinek będzie naszym gościem, będzie Marcel Moss naszym gościem, no i wielu, wielu innych. Także zapraszamy do śledzenia naszego Facebooka i stronę internetową biblioteki.
1: Tradycyjnie pewnie wejściówki będą rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, bo to też taka chyba już tradycja, że te spotkania cieszą się u Was naprawdę dużym zainteresowaniem.
3: A myślę, że tym zainteresowaniem cieszą się dlatego, że my pytamy się naszych czytelników, kogo chcieliby gościć w bibliotece. I oczywiście nie wszystkich nam się udaje, nie wszystkie marzenia spełnić, ale staramy się, więc skoro my słuchamy czytelników i wiemy, co oni chcą, to tych gości zapraszamy i być może dlatego właśnie jest takie duże zainteresowanie.
1: Poruszyliśmy temat czytelnictwa. Chciałbym zapytać właśnie, jak tutaj pani to obserwuje na przykładzie Słupcy, tej biblioteki, jak to wygląda? Bo różnie się mówi na temat tego czytelnictwa, że mało czytamy, że te książki, no tak nie do końca w niektórych przypadkach nam leżą, a chyba jednak cieszy się biblioteka tutaj i jej księgozbiór sporym zainteresowaniem, że tutaj jednak ludzie przychodzą, chcą wypożyczyć te książki, chcą obcować z tą literaturą.
3: No muszę przyznać, że my w naszej bibliotece nie odnotowaliśmy spadku czytelnictwa. U nas co roku to czytelnictwo wzrasta. Oczywiście były lata, kiedy na przykład był dłuższy okres remont i wtedy biblioteka była zamknięta, no to wiadomo, że te 2 miesiące byliśmy wyłączeni z wypożyczeń, więc wtedy no troszeczkę mógł być ten spadek. Ale tak kolejne lata to zawsze u nas jest ten wzrost czytelnictwa, ale też najnowszy raport Biblioteki Narodowej pokazuje, że jednak to czytelnictwo wzrasta, a co cieszy, to wzrasta czytelnictwo wśród mężczyzn. Także bardzo nas to cieszy. Myślę, że też takim głównym powodem tego, że to czytelnictwo u nas wzrasta, to są nowości. No myślę, że każdy, jeśli by chciał coś dla siebie ciekawego znaleźć, to z naszej bibliotece znajdzie. Ale też zauważyliśmy, że właśnie te spotkania, które proponujemy, to również książki tych autorów, którzy gościli w naszej bibliotece, zaczynają być na nowo czytane.
1: Na koniec proszę powiedzieć, czego tutaj życzyć pani i całej ekipie biblioteki z okazji tego 80-lecia?
3: Chyba przede wszystkim chcielibyśmy, aby życzono nam zdrowia i siły. Jeśli to będzie, to oczywiście my będziemy dalej działać tak, jak działamy, bo my kochamy swoją pracę. Nie mogłabym nie powiedzieć, że naszym życzeniem są czytelnicy. Jeśli będą czytelnicy, będzie biblioteka działała, nam serce rośnie wtedy. Także to chyba są takie najważniejsze życzenia, które chcielibyśmy, żeby się spełniały.
1: To była dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM pewne rzeczy są niezmienne, czyli nasz magazyn reporterów, a przy mikrofonie tradycyjnie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie o historii harcerstwa w Zagórowie.
4: Bliżej już było do zakończenia tej pierwszej wojny światowej, te zrywy niepodległościowe, po prostu świadomość tego, że chyba czas najwyższy, by swoją ojczyznę móc odzyskać. No, dawała też taki właśnie impuls do tego, by młodzi ludzie wstępowali do takich ugrupowań. Ci, którzy już skończyli 18 lat, mogli wstąpić też do POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej, czyli takiej już typowo paramilitarnej jednostki. I właśnie to POW i to nasze harcerstwo ze sobą bardzo ściśle współpracowało.
1: W naszym dzisiejszym magazynie co nieco historii z gminy Zagórów. Początki harcerstwa w Zagórowie datowane są na wrzesień 1914 roku, kiedy to Felix i Aleksander Astowie zorganizowali młodzież w oddziały o charakterze wojskowo-sportowym. O szczegółach opowiedziała nam pasjonatka historii i autorka artykułów na stronie Zagórów Miejsce z historią, Katarzyna Połom. Posłuchajmy, jak wyglądają początki historii harcerstwa w gminie Zagórów.
4: No właściwie podobnie jak w całej Polsce, wtedy jeszcze oczywiście nie Polsce, bo byliśmy pod zaborami, ale tak naprawdę należy zacząć od Lwowa, gdzie w 1910 roku pan, który się nazywał Andrzej Małkowski, przeszczepił tą ideę skautingu, bo to najpierw był skauting, a nie harcerstwo, właśnie z Wielkiej Brytanii na tereny polskie. Tyle tylko, że właśnie w Polsce od samego początku ten ruch skautów miał taki rys właśnie niepodległościowy. I takie inspiracje docierały właściwie do każdego zakątka dawnej Polski, tak? Również na nasze tereny, na tereny kongresówki. I jeśli chodzi o początki zagórowskiego ruchu skautingowego i harcerstwa, no to należy wymienić przede wszystkim nazwisko Ast. Było to tutaj dwóch braci, Aleksander i Felix, i oni po prostu pochodzili z rodziny o takich bardzo patriotycznych wartościach. Aleksander po zakończeniu tu szkoły podstawowej przeniósł się do Kalisza, w Kaliszu uczęszczał do gimnazjum i tam po raz pierwszy zetknął się właśnie z ruchem skautowskim, i w momencie wybuchu I wojny światowej on wrócił po prostu do Zagórowa. Ta wojna przerwała jego naukę, ale właśnie po powrocie do Zagórowa zaczął tak na poważnie organizować ruch skautowski w Zagórowie, inspirując się właśnie tym, czego nauczył się w Kaliszu. Także początki skautingu w Zagórowie to już był ten 1914 rok. I on razem ze swoim bratem zaczęli organizować tutejszą młodzież w takie właśnie grupy, takie o charakterze takim sportowo, trochę wojskowym, bo po pierwsze dbałość o tą tężyznę fizyczną, umiejętność posługiwania się bronią, jakieś takie umiejętności zwiadowcze, ostro trenowano tutaj. No i już kiedy doszło do takiego zjednoczenia się tych wszystkich grup skautingowych na terenie dzisiejszej Polski w jedną organizację, która po prostu została zrzeszona pod nazwą Związek Harcerstwa Polskiego, i to był 1916 rok, no to w Zagórowie już została zgłoszona drużyna męska imienia Kazimierza Pułaskiego, I do tej drużyny przynależało 120 młodych mężczyzn i chłopców, także to była dość liczna ekipa. Komendantami tej drużyny byli właśnie Felix i Aleksander Astowie, a takimi zastępcami Bronisław Szumański i Ziemski, już sobie przypomnę imię, chyba Mieczysław Ulatowski, przepraszam, Bronisław Szumański i Mieczysław Ulatowski byli zastępcami. Już rok później, w 1917 roku, powołano pierwszą drużynę kobiecą. I tutaj kierowniczkami tej drużyny były Tekla Stawicka i Zofia Bryńska. I ta drużyna miała 80 członkiń i jeszcze dodatkowo miała taki oddział zamiejscowy w Lądku. Ile tam dziewczyn było, nie pamiętam, ale to też na pewno była liczna ekipa. I w tym samym roku, właśnie w 1917, drużyna otrzymała sztandar. Został on ufundowany przez opiekuna tej drużyny męskiej, przez pana Chlebińskiego. No i rozpoczęła się taka społeczna zbiórka, żeby tych naszych harcerzy doposażyć. Społeczeństwo zaczęło zbierać się właśnie na to, żeby harcerze otrzymali namioty, jakieś latarki, jakieś po prostu kotły, mundury oczywiście, no i biblioteczkę pokaźną, co jest też dla mnie jako bibliotekarki zawsze bardzo ważne. Także było też wielu darczyńców, którzy po prostu chcieli się włączyć w budowanie tej nowej organizacji.
1: Całkiem spore zainteresowanie, jeśli chodzi o te drużyny harcerskie i liczbę tych harcerzy, harcerek na samym początku.
4: Zgadza się, bo tak, bliżej już było do zakończenia tej pierwszej wojny światowej, te zrywy niepodległościowe, po prostu świadomość tego, że trzeba

0: militarnej jednostki. I właśnie to PUW i to nasze harcerstwo ze sobą bardzo ściśle współpracowało. No niestety władze niemieckie niezbyt sprzyjały tworzeniu się, organizowaniu takich organizacji. Harcerstwo również mi się bardzo nie podobało i doszło do takiej sytuacji, że w 1819 roku zostali aresztowani członkowie harcerstwa. Między innymi właśnie został aresztowany, już sobie zerkam, na pewno Aleksander Ast, został aresztowany również Mieczysław Ulatowski, a Felix Ast, Tekla Stawicka i Zofia Bryńska zostały ukarane bardzo wysoką karą grzywny, jak na tamte czasy. Także no, to nie było takie proste organizować się w harcerstwie. Szczęśliwie bardzo szybko te zwierzchnie władze ZHP postanowiły oddać harcerstwo jakby pod opiekę szkolnictwa i to dało takie troszeczkę zielone światło do dalszej działalności, chociaż bardzo często dochodziło do jakichś konfliktów, bo jeżeli władze szkoły danej, dyrektorzy, tam kierownicy nie byli przychylni wszelkim dążeniom niepodległościowym, no to dochodziło do konfliktów właśnie między komendantami harcerstwa a kierownictwami szkół, ale tutaj na naszym terenie raczej sprzyjano harcerzom.
1: Jak to wyglądało z tym harcerstwem w kolejnych latach w gminie Zagórów?
0: No na pewno 1918 rok, rok, w którym Polska odzyskała wreszcie niepodległość, pokazał, że no, ci harcerze rzeczywiście bardzo mocno wspierają polską organizację wojskową. Ci harcerze, czasami jeszcze dzieciaki, ale pomagali przy rozbrajaniu posterunków żandarmerii niemieckiej. A potem po odzyskaniu niepodległości no, nie było tak bardzo spokojnie, bo przecież była wojna polsko-bolszewicka. No i harcerze również brali udział jako ochotnicy w wojnie polsko-bolszewickiej. Również harcerki, które zgłaszały się jako sanitariuszki do pomocy naszym żołnierzom.
1: Nie tylko chłopcy wstępowali w szeregi harcerstwa, ale też tutaj sporym zainteresowaniem wśród dziewcząt cieszyła się ta formacja.
0: Zgadza się, jak już wspomniałam, właśnie już w 1917 roku drużyna imienia Emilii Plater miała 80 członkiń. To jest całkiem sporo. No to jest początek XX wieku. Wiadomo, że dzisiaj dziewczynki i chłopcy bawią się wspólnie, mają pełną swobodę, tak jeśli chodzi o zabawy. Natomiast ten początek tego XX wieku to jeszcze takie, to było nieco kostyczne podejście do kobiet, do dziewczyn. Dziewczynka powinna być miła, grzeczna i uprzejma. Natomiast wyprowadzanie grupy panienek gdzieś tam w las, tak, i staranie się nauczyć ich tego, by sobie poradziły gdzieś w terenie i to jeszcze w dodatku w spodniach, no to nie było takie takie oczywiste, no ale faktycznie miałyśmy tutaj bardzo bardzo fajne, ciekawe pionierki, między innymi Tekla Stawicka. Niestety o Zofii Bryńskiej wiem bardzo mało, natomiast Tekla Stawicka pochodziła też z takiego zacnego rodu zagórowskiego, związanego właśnie i z działaniami niepodległościowymi i z no, taką organizacją życia społecznego w naszym miasteczku. I ona faktycznie od samego początku była związana z ruchem skautowym, z harcerstwem, później z POW, bo ona była również taką członkinią tej polskiej organizacji wojskowej, nie walczącą co prawda z bronią w ręku, ale prowadzącą rozmaite składki, zbiórki, a czasami nawet przemyca

0: dziewczyny z POW przemycały broń, by dostarczyć ją chłopakom. I te krastawiska właściwie z takim dziełem niepodległościowym była związana przez resztę swojego życia, ponieważ po wyjściu za mąż zamieszkała w Warszawie, przeżyła powstanie warszawskie, w którym straciła męża i również zaginął podczas tych działań zbrojnych jej syn. On się później ukrywał, to też jest taka dość ciekawa historia. Ale potem Tekla została nauczycielką, przedszkolanką, wróciła do Zagórowa i prowadziła bibliotekę publiczną. Współprowadziła ze swoją kierowniczką. Także to była bardzo, bardzo ciekawa postać i widać, że po prostu czym ta skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, bo ona faktycznie do samego końca była związana tutaj i z edukacją, i z działaniami patriotycznymi na naszym terenie. Natomiast o Zofii Bryńskiej cały czas szukam informacji, ponieważ właśnie dużo więcej jest wiadomo na temat tej drużyny męskiej, dużo więcej nazwisk do takiej powszechnej świadomości się przedarło. O tych kobietach wiemy jednak zdecydowanie mniej i to jest dla mnie taki punkt honoru, żeby się trochę tym zająć, te nazwiska z tej niepamięci przywołać i może, mam nadzieję, powstanie jakiś ciekawy artykuł na temat harcerek z Zagórowa, początków drużyny harcerskiej imienia Emilii Plater i tego, jak to się później rozwijało dalej.
1: Mówiła autorka artykułów na portalu Zagórów Miejsce z Historią, Katarzyna Połom. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Zaczynamy kolejny magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie zajrzymy do Zagórowa i opowiemy co nieco o wakacyjnej scenie plenerowej, która czeka na mieszkańców gminy Zagórów. Jednak na początek powiat wrzesiński, a dokładnie Pyzdry. Temat kierowców wsiadających do swoich aut na tak zwanym podwójnym gazie to temat rzeka. Jak już wielokrotnie mówiliśmy na naszej antenie, takich delikwentów nie odstraszają ani kontrole drogowe, ani tym bardziej zaostrzone przepisy. W tym przypadku nieodpowiedzialny kierujący został ujęty dzięki czujności świadków, którzy dokonali obywatelskiego zatrzymania. O szczegółach opowiada aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
3: 15 maja przed godziną 22 policjanci z posterunku policji w Pyzdrach otrzymali zgłoszenie o obywatelskim ujęciu nietrzeźwego kierującego. Do tej sytuacji doszło na ulicy Wrzesińskiej w Pyzdrach. Świadkowie tego zdarzenia mieli bardzo dobre wyczucie sytuacji, ponieważ zwrócili uwagę na styl jazdy kierującego Renault Megane, a ich zasadne przypuszczenia potwierdzili policjanci z Pyzdr, którzy sprawdzili stan trzeźwości, a raczej należałoby powiedzieć stan nietrzeźwości obywatela Ukrainy. W przeprowadzonym przez mundurowym badaniu wyszło, że 32-latek prowadził pojazd mając ponad 2,10 promila alkoholu we krwi. Mężczyzna został zatrzymany, a następnego dnia usłyszał zarzut, do którego się przyznał. 32-latek oczywiście za prowadzenie Renault Megane w stanie nietrzeźwości stracił prawo jazdy. Według kodeksu karnego popełnienie tego przestępstwa zagrożone jest karą nawet do 3 lat pozbawienia wolności.
1: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. A teraz wspomniany Zagórów i wakacyjna scena plenerowa, która czeka na mieszkańców gminy. Miejsko-gminny ośrodek kultury zachęca wszystkich Zagórowian do pokazania swoich talentów na scenie plenerowej. Nieważne czy śpiewasz, grasz na instrumencie, tańczysz, jesteś DJ-em, czy malujesz lub tworzysz poezję, każdy jest mile widziany, a w szczególności młodzież. O szczegółach tej inicjatywy opowiedział nam dyrektor MGOK Łukasz Parus. Posłuchajmy naszej rozmowy.
4: Dzień dobry, witam serdecznie moich ulubionych słuchaczy z Meloradia.
1: Miejsko-gminny ośrodek kultury w Zagórowie szykuje coś wyjątkowego na wakacje z myślą o tych młodych, że tak powiem. Czyli młodzi będą mogli przejąć plenerową scenę. Opowiedz proszę, co to jest za inicjatywa?
4: Tak, młodzi mogą przejąć scenę, młodzi mogą przejąć świat, bym nawet powiedział, bo świat należy do młodych, ale również dla starszych, tak? Czyli starsze osoby także mogą angażować się w projekty realizowane w gminie Zagórów przez Dom Kultury i naszych partnerów. Otóż od kilku lat działa przy Domu Kultury w Zagórowie tak zwany skwer kultury. To jest taki mały fragment pięknego trawnika z małą sceną, na którym w sezonie letnim znajdują się leżaki. Mamy to miejsce zadaszone ładną siatką i lampeczkami i tam staramy się właśnie w sezonie wiosenno-letnim prowadzić działania kulturalne w przestrzeni miejskiej, zderzając właśnie osoby, które spacerują po naszym mieście, jeżdżą na rowerze czy jeżdżą samochodem, po to, aby dołączyli do nas i spotkali się właśnie z kulturą na ulicy, tak to nazwijmy. I na tym, że skwerku kultury przez lata były podejmowane różne wydarzenia artystyczne, spotkania, warsztaty, koncerty, również spotkania z ciekawymi osobami. W tym roku stwierdziliśmy, że chcemy tą scenę w cudzysłowie właśnie oddać osobom, które mogłyby się na niej zaprezentować, bo kultura w naszym przekonaniu jest inkluzywna, zaadresowana do wszystkich, ale także ogromną rolę w kulturze odgrywają odbiorcy, którzy mogą być również twórcami, bo wiemy tutaj z naszej takiej miejscowej agendy Poczty Pantoflowej, że jest wiele osób w gminie Zagórów i nie tylko, w powiecie słupeckim i tak dalej, moglibyśmy nawet tutaj rozszerzać jakby te granice, które mają jakieś pasje, jakieś talenty, to znaczy śpiewają, świetnie gimnastykują się, nie wiem, potrafią różne pozycje jogi prezentować, mają dar opowiadania dowcipów chociażby, mają zespół, który działa tak bardziej rodzinnie, lokalnie, albo mamy też taką informację, że są dwie koleżanki, które grają na instrumentach i tworzą swoje piosenki. To w naszym przekonaniu jest materiał na to, aby pokazać tutaj lokalnym odbiorcom. I chcieliśmy wszystkich Państwa, którzy uważacie, że macie jakiś talent, jakieś predyspozycje, które chcielibyście pokazać tutaj naszym mieszkańcom i gościom, chcielibyśmy Państwa zaprosić. Ale zaprosić jakby w takiej konwencji naprawdę bardzo luźnej, trochę takiej jak w amerykańskich filmach. Pamiętacie Państwo, że gdzieś w jakimś barze albo w jakimś miejscu jest mikrofon i ludzie sobie opowiadają historię, ludzie grają na instrumentach, śpiewają, relaksują się. My chcemy właśnie w tym duchu Państwa i młodszych, i starszych zaprosić.
1: Tutaj pozwolę wejść w słowo, czyli ta inicjatywa jest adresowana nie tylko do ludzi młodych, którzy mają swoje zespoły, śpiewają, czy mają jakieś inne ukryte talenty, ale także dla tych osób nieco starszych, które też chciałyby się pochwalić swoją twórczością tutaj na forum gminy Zagórów przed innymi mieszkańcami.
4: Absolutnie tak, bo no, nie możemy tutaj wykluczać grupy społecznej seniorów czy osób starszych, więc absolutnie tak. Mało tego, jeśli ktoś z Państwa jest jakimś kolekcjonerem, ma jakieś makiety, a wiemy, że takie osoby są w gminie Zagórów, my możemy zrobić wystawę, możemy zrobić spotkanie z taką osobą. Naprawdę wszystkie chwyty dozwolone po to, abyśmy mogli doświadczyć czegoś fajnego w tym spotkaniu, spotkać się, wypić kawę, porozmawiać, bo niejednokrotnie wiemy też, że jest gro osób z pasjami, gdzie te pasje gdzieś troszeczkę ukrywają przed światem. My zachęcamy tutaj do takiej odwagi, żeby podzielić się z tą pasją, bo wierzymy w to, że pasja rodzi pasję. I to jest piękne. I chcemy tutaj Państwa do tego zachęcić. Oczywiście już te szczegóły to już będziemy tutaj w tym kontakcie bezpośrednim ustalać, ale no naszym marzeniem jest, żeby ten skwerek kultury żył codziennie w sezonie wakacyjnym, żebyśmy mogli tutaj prezentować swoje talenty, swoje jakieś hobby, ale także, co jest tutaj najbardziej jakby ważne i istotne, chodzi o to spotkanie, o to, abyśmy mogli się spotkać, mogli oderwać się od tych nieszczęsnych telewizorów, komputerów, laptopów i gdzieś usiąść na tym leżaku na trawie, może nawet zdjąć sandały, pochodzić sobie boso po tej trawce, być ze sobą, więc naprawdę zachęcam, może państwo, u państwa w domach jacyś właśnie młodzi artyści są, a jestem przekonany, że tak, którzy mają różne umiejętności, a może państwo znacie także osoby starsze, seniorów, którzy tak, żeby nadawali się do tego, może nadawali się to złe słowo, którzy mogliby skorzystać z naszego zaproszenia i być z nami. Wierzymy w tą ideę spotkania i to jest najważniejsze.
1: I tak jak powiedziałeś, do odważnych świat należy, czyli jesteście otwarci tutaj na każdego, kto będzie chciał zaprezentować swoje talenty.
4: Absolutnie tak, bo też wiemy, że niektórzy rysują, niektórzy malują, mają jakieś swoje takie ulubione prace gdzieś w pokojach, przywieszone na ścianie. Przecież można je przynieść tutaj na skwerek, mamy sztalugi, możemy zrobić mini wernisaż. Możemy zadać pytanie takiej osobie dotyczące właśnie rozwoju tej pasji, jak to się zaczęło, co lubi rysować, co lubi malować. Te z pozoru wydawałoby się takie banalne i prozaiczne czynności i hobby są bardzo cenne, bo są inspirujące, a także doceniające taką osobę, bo niejednokrotnie taka osoba, która jest trochę w ukryciu, może czuć, że ta sztuka nie ma wartości, że może ta pasja nie powinna być kontynuowana. My wierzymy w to, że rozmowa o tym, zwłaszcza na forum, takim miłym forum, nieoceniającym, ale bardzo przyjaznym, przyjacielskim, podwórkowym, może także dać taką iskrę i taki bodziec do dalszych działań.
1: Powiedz proszę, jeżeli jestem przykładowo ja taką osobą, która chce zaprezentować swój talent, zaśpiewać na tej scenie, co muszę zrobić? Na pewno muszę się pojawić tutaj u Was w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.
4: Tak, zachęcamy do spotkania, do przyjazdu na kawę, na herbatę. Ustalimy oczywiście szczegóły, jak to ma być długi występ, czy on będzie połączony ze spotkaniem, z rozmową, bo wydaje mi się, że to jest bardzo zasadne, żeby zrobić pewne wprowadzenie do występu. A my później tutaj tworząc ten blok spotkania i mając informacje o czasie, no będziemy wiedzieć, czy łączymy tutaj tego naszego miłego pasjonata z inną formułą, na przykład wernisaż z występem, czy robimy to indywidualnie. To wszystko zależy od czasu prezencji, od także woli tutaj naszego partnera, czyli osoby, która będzie występować, no bo my chcemy tutaj ułatwić, tak, tą prezentację. Może być tak, że przyjedzie jakiś gitarzysta i będzie chciał zaprezentować dwugodzinny koncert, bo uważa, że ma aż tyle bogatych utworów i my się na to zgodzimy, to wtedy zrobimy solowy występ, ale też wiemy, że mogą to być artyści, którzy mają załóżmy trzy jakieś tańce nowoczesne, które chcieliby zaprezentować, albo mają, nie wiem, trzy piosenki jakieś, czy anglojęzyczne, czy inne, no to w ten czas ten występ byłby krótszy, więc byśmy to połączyli z innym pasjonatem, tak się wyrażmy. Więc to będzie wszystko na zasadzie porozumienia stron i z myślą także o tym, aby w jak najlepszy sposób zaprezentować tą osobę z hobby, z talentem, z pasją. No i także będziemy tutaj zapraszać naszych mieszkańców gminy, aby móc o tym gadać. To może być również jakaś pasja bycia wolontariuszem, pasja zbierania, nie wiem, pomagania innym. O, tutaj teraz w najbliższym, no w Zagórowie jest wiele takich akcji, więc każda opowieść, gdzie jest jakieś działanie, gdzie jest jakieś, tak powiem, szumnie, zmienianie świata, bo to wszystko, nawet wszystkie małe te czynności zmieniają świat, jest ciekawe, jest inspirujące. Są przecież kolekcjonerzy monet u nas, tak? Są kolekcjonerzy wiatraków, makiet. Naprawdę jest bardzo dużo pasjonatów w gminie Zagórów, a ja myślę, że taki skwerek to jest no, idealne miejsce, żeby takie materiały wyeksponować, bądź też zaprezentować swoją twórczość muzyczną, teatralną, a może właśnie taką twórczość też gawędziarską związaną z opowiadaniem dowcipów, bo też mieliśmy takie wydarzenie parę lat temu, taki wieczór opowiadania dowcipów i to też się bardzo spodobało naszym mieszkańcom, więc jak najbardziej, jeśli ktoś ma tak zwaną, jak to młodzież mówi, nawijkę i chciałby coś opowiedzieć na forum ciekawego, zapraszamy. I także tutaj uśmiechamy się w kierunku miłośników hip-hopu, czyli młodych osób, które układają różne piosenki hip-hopowe, układają no, utwory poetyckie. To jest też doskonałe miejsce, aby to zaprezentować, chociażby w melorecytacji. A może ktoś z Państwa kupił konsolę i miksuje różne ciekawe utwory, jest takim domowym DJ-em. Oczywiście też chcielibyśmy się spotkać z taką osobą, która mogłaby zaprezentować kilka utworów i porozmawiać o tym, na czym polega teraz ta moda odrodzenia się muzyki klubowej i bycia DJ-em. I wiemy także, że również seniorzy zajmują się byciem DJ-em. Wszystko jest bardzo ciekawe, my jesteśmy otwarci. Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy, można z marszu przyjechać do nas, a my czekamy na Państwa i wierzymy w to, że uda nam się taki ciekawy, spontaniczny blok wakacyjny w miesiącu lipcu, ale może wcześniej, w miesiącu czerwcu, a może jeśli będzie zainteresowanie w maju, coś takiego dla Państwa zrobić, choć tutaj patrzę na plakat, że ten lipiec byłby chyba najbardziej zręczny, bo w ten czas no, będzie niemal codziennie jakaś atrakcja dla mieszkańców gminy Zagórów i gości właśnie w tym sezonie wakacyjnym realizowana przez zespół Domu Kultury w Zagórowie. Niech się dzieje i także to wszystko robimy w myśl takiego hasła: wychodźmy na dwór, wychodźmy z domów, naprawdę wychodźmy z domów, korzystajmy z wiosny, lata, gdzie jest trawa, gdzie jest ciepło, gdzie jest słońce, żeby ładować akumulatory i porzucić te nieszczęsne zdobycza techniki, które nas tak naprawdę w większości roku zwyczajnie zatruwają i osłabiają. Wyrzuć komputer, wyrzuć telefon, wyjdź na dwór, przyjdź na Skwer Kultury w lipcu w Zagórowie. Zapraszam.
1: Mówił dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Łukasz Parus. A ja dodam od siebie, że szczegóły dotyczące wakacyjnej sceny plenerowej znajdziecie na Facebooku Zagórowskiego MGOK. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Czas na kolejną odsłonę magazynu reporterów na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie Tomasz Barylski i zapraszam na kolejną sportową odsłonę naszej audycji. Nasz przedstawiciel w siatkarskiej drugiej lidze SPS Kargil Słupca zakończył sezon zasadniczy na 5. miejscu w ligowej tabeli. Nasi siatkarze zdobyli 37 punktów w 22 rozegranych meczach i niewiele zabrakło im do fazy playoff. O tym, jaka to była kampania na drugoligowych parkietach, jak wyglądała atmosfera w zespole, jakie są plany na kolejny sezon. O tym wszystkim opowiedział nam trener drużyny Mariusz Dzierżyński. Posłuchajmy naszej rozmowy. Sezon dobiegł końca i takie pana pierwsze emocje, refleksje po jego zakończeniu?
5: Na pewno trochę szkoda, że nie udało się drugi rok z rzędu awansować do czwórki. W poprzednim wywiadzie chyba mówiliśmy z prezesem, że taki jest cel. No tak to się wszystko poskładało, że zajęliśmy ostatecznie miejsce numer 5. Tak czy siak sezon uważam, że nie był najgorszy w naszym wykonaniu, natomiast no, troszkę rzeczywiście w tej drugiej rundzie zabrakło nam punktów, być może jednego zwycięstwa, żebyśmy w tej czwórce się zameldowali.
1: Proszę powiedzieć, tak patrząc na cały sezon, co było takim największym sukcesem zespołu?
5: Myślę, że nieźle graliśmy w meczach domowych. Oczywiście zdarzyły się jakieś porażki. Przegraliśmy między innymi w meczu świątecznym z Olimpią Sulęcin. Olimpią, która w tamtym meczu oczywiście grała w pełnym składzie, bo tak gdyby sobie to prześledzić, to tak naprawdę rozegrała w pełnym składzie tylko 4 mecze w tym sezonie, z tym 2 mecze z nami. Tak więc był to zespół zdecydowanie bardzo mocny na papierze i pokazał to w meczu domowym. Natomiast wygraliśmy 2 razy mecze derbowe, co wiadomo, jest tutaj dla nas takim PR-owym sukcesem. Zwyciężyliśmy w Wilczynie, zwyciężyliśmy po tiebreaku u siebie w domu. Myślę, że ogólnie poziom naszej gry był w miarę równy, chociaż oczywiście wiadomo, jak to w siatkówce, zdarzały się słabsze sety, ale mimo wszystko gdzieś tam w tych meczach domowych staraliśmy się walczyć i to uważam, że jest dużym pozytywem.
1: A taki najtrudniejszy moment dla zespołu w trakcie tego sezonu?
5: Wymieniłbym 2. Przerwa świąteczna, która gdzieś troszkę wybiła nas z rytmu, nie ukrywam, że ja też uczę się na błędach i być może troszkę za dużo wolnego dla zawodników odbiło się na pierwszym meczu właśnie po Nowym Roku, gdzie w Tarnowie Podgórnym, gdzie i tak gra się bardzo trudno, tak naprawdę każdemu zespołowi. Zagraliśmy chyba najgorsze spotkanie w przeciągu ostatnich 2,5 sezonu, a nie wychodziło nam absolutnie nic. Też przygotowanie taktyczne zespołu z Tarnowi było troszkę na wyższym poziomie niż naszym i to akurat jest kamyczek do mojego ogródka. No i mówię, ten mecz ewidentnie nam nie wyszedł i nie pamiętam, żebyśmy aż tak źle zaprezentowali się w jakoś wielu poprzednich miesiącach. Oczywiście też mecz bezpośredni o awans z zespołem młodego Trefla. Mecz bezpośredni, który zadecydował tak naprawdę o tym, że Trefla awansował do czwórki. Przegraliśmy u siebie 0-3. No była to bolesna porażka. Wiadomo, że pewne decyzje personalne przed tym meczem zapadły, które być może też miały lekki wpływ na ten wynik, ale no teraz już nie ma co kruszyć kopii. Młodzi zawodnicy Gdańska na pewno zasłużyli na ten awans, ze czasu to powiedzieć jasno. Wygrali u nas, wygrali w Wilczynie, tak więc to, co mieli zrobić, zrobili. Widać było też, że budują szczytworem na Mistrzostwa Polski Juniorów i tak naprawdę do tej pory wyglądają bardzo dobrze, tak więc no cóż, szkoda tego meczu, ale tak naprawdę z przebiegu spotkania przeciwnik był lepszy i w pełni zasłużenie zwyciężył.
1: Jak tutaj wygląda, jeśli chodzi o zawodników, jak pan oceni ich wkład w wyniki tej drużyny?
5: Wiadomo, że staramy się zawsze gdzieś robić mieszankę zawodników doświadczonych z zawodnikami młodszymi. Co tam sprowadziliśmy dwóch zawodników, którzy znajdowali się w kadrach pierwszoligowych zespołów środkowych, Igora Woźniaka i Kacpra Myśków, którzy oczywiście, jak to bardzo często w przypadku młodych zawodników bywa, nieszczególnie mieli okazję zaprezentować się na parkiecie w pierwszej lidze. Dlatego no, naszym celem było dać im okazję do gry i myślę, że udało się to wszystko spełnić. Jesteśmy zadowoleni tak naprawdę, no i chętnie pewnie gdzieś tam przedłużylibyśmy umowę z zawodnikami, aczkolwiek no to jeszcze troszkę wcześnie, żeby składać takie deklaracje. Wiadomo, pierwszy sezon jako tak naprawdę pierwszy rozgrywający SPS-u rozegrał Konrad Kozioł, który tak naprawdę jest u nas już kilka sezonów, ale to prowadzenie zespołu jako pierwszemu rozgrywającemu przekazaliśmy w tym sezonie. Wydaje mi się, że Konrad dał radę i pewnie też będziemy przedłużać z nim umowę. Natomiast co mogę powiedzieć? Troszkę zabrakło nam w tym sezonie zdrowia na pozycji atakującego. Wiemy, jak sytuacja wyglądała z naszym podstawowym do tej pory atakującym Kamilem Owczarczykiem, który wracając po kontuzji, wprowadzaliśmy go bardzo powoli. Dozowaliśmy tą dawkę grania. Niestety, tak czy siak, Kamilowi odnowiła się kontuzja. Może nie w 100% dokładnie stało mu się to, co stało się półtora roku temu. Natomiast no to kolano nie wytrzymało i troszkę nam go brakowało. W momencie, kiedy wracał do dyspozycji, widać było, że rzeczywiście ten rozkład ataków w zespole wygląda fajnie i no i Kamil też wraca do dobrej dyspozycji. Grając kilka meczów zdążył nabić już odpowiednią ilość punktów, tak naprawdę, że już był w czołówce naszego zespołu. Tego na pewno zabrakło. Atakujący, który rozpoczynał sezon, Marek Pachocki, też tak naprawdę po meczu z Poznaniem wypadł nam na kilka kolejek z powodu kontuzji. Do końca sezonu tak naprawdę borykał się z różnego rodzaju problemami i tak naprawdę jego dyspozycja w tym sezonie, jeśli powiedziałbym, że była na 80%, to i tak pewnie bym przesadził. I tak Marek dał z siebie wszystko. Wiemy, że wrócił do zespołu kilkanaście miesięcy temu po bardzo długiej przerwie od siatkówki i to, co dał naszemu zespołowi, to naprawdę jest wartość ogromna. Natomiast no, rzeczywiście tego zdrowia trochę brakowało. Tak więc wydaje mi się, że tutaj na pozycji atakującego nam szczególnie zabrakło troszkę zdrowia, żebyśmy ten sezon zakończyli na pozycji top 4.
1: Jak tutaj pan oceni tą atmosferę wśród zawodników, ich współpracę na parkiecie? No i też, czy był jakiś taki moment przełomowy, bym powiedział, który jakoś ich tak scalił, zintegrował bardziej?
5: Generalnie już po poprzednim sezonie atmosfera była bardzo dobra, w związku z tym, że kręgosłup zespołu pozostaje co roku, u nas staramy się nie robić jakichś radykalnych zmian kadrowych. Tak więc wystarczyło tylko wprowadzić kilku nowych zawodników, którzy dołączyli do naszego zespołu. Udało nam się to błyskawicznie. Ja mam takie szczęście, nie ukrywam, że od kiedy jestem pierwszym trenerem, udaje nam się jakoś atmosferycznie ten zespół trzymać i nie było większych większych kłopotów. Wiadomo, że w momencie, kiedy zespół przebywa ze sobą kilka sezonów, tak, wiele miesięcy, wiele treningów, no różne sytuacje mogą się zdarzyć, natomiast my gdzieś tam jakby jesteśmy poza tym i atmosfera w zespole jest kapitalna i tutaj absolutnie nie mam żadnych obaw, że w przyszłym sezonie będzie podobnie. Jestem wdzięczny zespołowi, że potrafi trzymać się razem nawet w tych trudnych momentach. Więcej jest mimo wszystko, zdecydowanie więcej wspierania siebie nawzajem niż jakichkolwiek uwag co do gry kolegów i tak dalej, więc z tego jestem naprawdę zadowolony.
1: Zapytam jeszcze o wsparcie kibiców, bo na to szczególnie mogliście liczyć w tych meczach domowych.
5: Wiadomo, nie ukrywam, że ilość kibiców na naszych meczach jest naprawdę zadowalająca. Zazwyczaj my kręcimy się około kompletu. Oczywiście mecze typu mecz derbowy z Wilkami, czy mecze gdzieś tam z sąsiadami typu Chris Home Września, zawsze podszyte są troszkę większą mocą, że tak powiem, na trybunach, ale naprawdę jesteśmy zadowoleni z frekwencji. Nie ukrywam, że jest to też jeden z moich celów, grać dobrze w meczach domowych, aby jednak nasi kibice chętnie przychodzili na mecze. Oczywiście nie da się wygrywać pewnie wszystkich meczów. Czasami może zdarzyć się słabszy dzień, może zdarzyć się porażka. Tak czy siak staraliśmy się walczyć właśnie po to, żeby kibice chętnie przychodzili na kolejny mecz. Tutaj absolutnie jestem bardzo zadowolony, bo to jest drugi sezon, kiedy czujemy wsparcie. Czujemy wsparcie, na hali jest głośno i naprawdę widać, że kibice żyją. Liczą, że będziemy te mecze wygrywać i szczególnie w tych trudnych momentach, czy w tiebreakach, czy w momentach, gdzie musimy odrabiać lekkie straty, to wsparcie można odczuć.
1: Jeśli chodzi o ten poziom sportowy na parkietach drugiej ligi, coś pana zaskoczyło w tym sezonie?
5: Myślę, że nie. Generalnie zespoły, które znalazły się w top 4, mogę powiedzieć jasno, że były przewidziane, że o to top 4 będą walczyć. Zespoły z Żyklina, z Poznania, z Wilczyna od wielu sezonów znajdują się w czołówce grupy. Tutaj nic się nie zmieniło. Wiadomo, zespół z Wilczyna posiada kilku zawodników, którzy od wielu lat reprezentują zespół i co roku biją się na najwyższe miejsca. Zespół z Poznania jest przesiąknięty wieloma naprawdę znakomitymi młodymi zawodnikami, którzy wspomagani są przez kilku doświadczonych siatkarzy i tak naprawdę no, widać u nich zgranie. Zespół Żyślina w tym roku odpalił bardzo mocno. Nie ukrywam, że spodziewaliśmy się, że będą walczyć o top 4, natomiast no, zdominowali ligę i tak naprawdę tego można było się spodziewać. My ze swojej strony wiedzieliśmy też, że zespół z Gdańska, będąc wielu zawodników w drugim roku juniora, na pewno rozwinęło się jeszcze od poprzedniego sezonu. Wiadomo, ilość jednostek treningowych, ilość meczów, które Trefl rozgrywa, no na pewno pomaga w tym szybkim rozwoju. Tak naprawdę wydaje mi się, że to, co miało się wydarzyć w lidze, to się wydarzyło. Być może troszkę zespół z Trzebatowa w tym roku odstawał. W tamtym roku udało się zespołowi z Nadmorza utrzymać. W tym roku rzeczywiście no, troszkę zabrakło. Ale tak, myślę, że żadnych niespodzianek tutaj wielkich nie było. Poziom jak na drugą ligę w całym kraju, myślę, być może nie jesteśmy najmocniejszą grupą. To oczywiście wszystko zweryfikują baraże teraz. Natomiast naprawdę poziom jest w porównaniu do kraju niezły.
1: Teraz odpoczywacie po tym sezonie. Jak będą wyglądały te przygotowania do nowego sezonu, kiedy zaczynacie?
5: Mamy teraz troszkę wolnego. Wiadomo, że jest to troszkę dziwne uczucie, ponieważ w tamtym roku jeszcze byśmy byli na etapie kończenia rundy zasadniczej, a teraz trwają już play-offy, w których, tak jak wiemy, nas nie ma w tym sezonie, więc no, ta przerwa troszkę się wydłuża. Między poprzednimi rozgrywkami rzeczywiście no, była to najkrótsza przerwa w historii. Teraz musimy troszkę poczekać na granie. Przed nami jest teraz przede wszystkim praca, jeśli chodzi o budowę nowego zespołu. Wiadomo, że w 100% zespoły nigdy nie przystępują do kolejnego sezonu w takim samym składzie. Jest to niemożliwe. Każdy z zawodników ma swoje plany, no ale musimy to zaakceptować. Budujemy skład, mamy 2 miesiące przerwy i tak naprawdę na początku sierpnia zaczynamy okres przygotowawczy.
1: Te zmiany kadrowe to będą dosyć duże zmiany kadrowe, czy raczej kosmetyczne?
5: Tak jak mówiłem wcześniej, nie chcemy tutaj zaburzać całego kręgosłupa zespołu, dlatego że jak widać po poprzednich sezonach jesteśmy w stanie grać o czołowe miejsca. Bezsensowną decyzją byłoby wymiana, nie wiem, 70% drużyny, skoro tak naprawdę pojedyncze tutaj ogniwa można wymienić i spokojnie powalczyć o tą czwórkę. Po tym, co mówiłem mówiłem wcześniej, można chyba wywnioskować, że na pewno będziemy próbowali poszukać zawodnika na pozycji atakującego. Tutaj zdecydowanie duża koncentracja po naszej stronie. Kamil Owczarczyk na pewno nie wróci na następny sezon. Jest to jakby decyzja i zawodnika, i nasza, że damy mu się spokojnie wyleczyć. Jeszcze raz, natomiast troszkę innym trybem, że tak powiem. Tak więc tutaj na pewno pozycja atakującego. Jeśli mogę zaradzić, no to na pewno opuści nasz zespół Igor Bogucki, który przez 2 lata był czołowym zawodnikiem przyjmującym. Jest to decyzja Igora tak naprawdę i no tutaj będziemy musieli uzupełnić tą lukę. Natomiast myślę, że powinniśmy zamknąć się w ilości 4 transferów i to chyba maks. Wiadomo, że te zgłoszenia już napływają, natomiast no też musimy adresować nasze potrzeby. Tak jak mówię, główne potrzeby to 2 skrzydłowych i dalej będziemy myśleć.
1: Tak jak pan mówił, kolejny sezon, kolejne cele, czyli walka po raz kolejny o te czołowe miejsca, zgadza się?
5: Myślę, że po rozmowach z prezesem, które tutaj odbyliśmy, zajmując 5. miejsce, doszliśmy do wniosku, że mimo tego, że ostatnie sezony rzeczywiście, mając w pamięci ten sezon sprzed 2 lat, gdzie biliśmy się o utrzymanie, to coś tam nie grało, zdobyliśmy 4., 5, teraz tak naprawdę zachowując, tak jak powtarzam po raz 3, kręgosłup zespołu, nie ma tak naprawdę żadnych przeszkód, żebyśmy postawili sobie ten cel. Wydaje mi się, że wielu zawodników po tych rozgrywkach ma też motywację w sobie, żeby do tych playoffów awansować. Wiem to po rozmowach z zawodnikami. Moim celem też jest awans do 4, nie będę ukrywał, że myślę, że po tych 2 poprzednich kampaniach jesteśmy w stanie grać o te najwyższe miejsca i na pewno z prezesem taki cel postawimy przed zespołem.
1: Na sam koniec, czego życzyłby pan drużynie i kibicom na ten kolejny sezon?
5: Na pewno zdrowia, bo przez ostatnie 2 lata gdzieś nie ukrywam, że no te poważne, nawet 3 poważne problemy zdrowotne gdzieś nie omijały naszego klubu. Chciałbym tak naprawdę w cudzysłowie przeżyć sezon, gdzie no nie martwimy się zdrowiem zawodników, bo no w tym roku też ta jedna poważna kontuzja znowu nam się przytrafiła. Ilość tych pomniejszych, może pewnie każdy zespół się z tym boryka i gdzieś tam trzeba, że tak powiem, szyć w niektórych momentach sezonu, ale to jest przede wszystkim to, czego życzyłbym zespołowi, czyli maksymalnego zdrowia. A kibicom chyba tego, żeby rzeczywiście te mecze domowe były bardzo emocjonujące, aczkolwiek z końcowym sukcesem naszego zespołu. Wydaje mi się, że tak czy siak liczba wygranych jest zdecydowanie na plus. Gdzieś te porażki trzeba czasami wliczyć, no bo to jest sport, ale będziemy starać się robić wszystko, żeby rzeczywiście naszym kibicom dawać jak najwięcej radości.
1: Mówił trener SPS Cargill Słupca, Mariusz Dzieżyński. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.

0: emocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy

na szczęście nie głowa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć

0: autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano w żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
0: Rano obudzi największego śpiocha.